0: Szczecinie tramwaje w ten weekend nie dojeżdżają tam na prawobrzeże. Powodem jest remont estakady pomorskiej. Najpierw całkowite zamknięcie torowiska, potem planowane jest te wprowadzenie wahadła. Mieszkańcy nie są zadowoleni.
1: Nie dość, że wolno, będzie utrudnienia, będą opóźnienia na pewno tych tramwajów, a ludzie będą narzekali, no bo jednak muszą się jakoś dostać z prawego brzegu na lewy brzeg, kiedy nie mają auta.
2: No i później przez kilka miesięcy będzie wahadło.
3: To też nie jest fajne.
4: To też będzie utrudnione. Dojazd gdziekolwiek na czas.
2: Odczuje to pani?
4: Oj, to na pewno, tak.
5: No będzie uciążliwe, na pewno, no ale będą inne zastępcze jakieś komunikacyjne, autobusy.
2: 4 miesiące będzie utrudnień.
5: Oj, kupę czasu. Ale czas szybko leci, także zleci szybko.
0: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Połamar. No jak słyszeliście, prace mają zakończyć się w październiku.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Jeżdżąc na koncerty zwiedził pół świata. Andrzej Staniszewski z Wrocławia, bo o nim mowa, jest wielkim fanem muzyki. Jego mieszkanie zdobią same pamiątki, a przed nim już dziś wyjątkowe jubileuszowe wydarzenie. W jego muzycznym domu odwiedziła go nasza reporterka Martyna Czerwińska.
7: Andrzej, wróciłam do ciebie nie bez powodu, bo przed tobą 300. koncert. Powiedz kogo i czy to dla ciebie wielkie przeżycie?
8: Wielkie, ogromne.
7: I już łzy w oczach. Ledwo wystartowaliśmy.
8: Tak, zawieszam się, to fakt. I wzruszam się, bo tak, to jest wydarzenie dla mnie. To jest prawie 40 lat, 37 lat, jak byłem na swoim pierwszym koncercie Stevie Wondera. No i doszedłem do tego momentu, gdzie jest 300. koncert 28 czerwca na stadionie w Berlinie. Koncert Bruno Marsa.
7: Który właśnie nam przegrywa tutaj, z głośnika oczywiście.
8: Z najnowszej płyty.
7: Nasi słuchacze nie widzą, ale masz też na sobie koszulkę Bruno Marsa, czyli jesteś przygotowany. Czy będziesz celebrował ten koncert w jakiś szczególny sposób?
8: No myślę, że ja go przeżyję jak zwykle płacząc i śpiewając, no i niestety robiąc relacje na telefonie, co czasami się łapie na tym, że po co? To trzeba słuchać, a nie ten. Ale to emocje są, to są emocje, bo te wszystkie koncerty nie dosyć, że fotografuję i zapisuję, i rejestruję, i archiwizację prowadzę, to jeszcze te kawałki najlepsze zawsze nagrywam.
7: 300 koncertów. Liczyłeś kiedyś, ile wydałeś na to pieniędzy? Bo podejrzewam, że popłynęła fortuna.
8: No nie liczyłem, bo nie przeliczam absolutnie na pieniądze tego.
7: Bezcenne?
8: Bezcenne. Ja to na uczucia, na emocje, na... No na to, co się przeżywa jakby na koncertach. 300 to jest tylko liczba, a emocje i wrażliwe, powiedzmy, momenty są ogromne.
7: Nawet jak o tym mówisz, to widzę łzy w oczach.
8: To prawda.
7: Ale tak się mówi, że w muzyce zakochują się tylko wrażliwi ludzie.
8: No ja jestem, tak, jestem wrażliwy i muzyka na mnie robi ogromne wrażenie.
7: Rozbawiłeś mnie, bo przed chwilą pokazywałeś nam swoje pamiątki, zbiory. Jest ich tutaj w twoim mieszkaniu, w którym właśnie stoimy, całe mnóstwo. Przede mną ściana płyt. 4000 masz już
8: 4700.
7: 4700 masz już ich w swojej kolekcji, ale otworzyłeś walizkę z pamiątkami z koncertu Michaela Jacksona, a tam chusteczki higieniczne. Moja pierwsza myśl, chusteczki, które miałeś ze sobą na koncercie, ale okazuje się, że nie, bo kiedy otwierasz tą walizkę, to płaczesz często.
8: Tak, zawsze wzruszenie jest.
7: No, i muszą być pod ręką.
8: Wspominam te koncerty zawsze, bo to były jedne z najlepszych koncertów, oczywiście w Bremen i w Warszawie. No i wiele, wiele innych. Choć trudno, jakbyś mi zadała pytanie, który z tych koncertów był najlepszy z tych 300. Trudno mi odpowiedzieć, ale na pewno Jackson byłby w tej pierwszej trójce. Sade, ukochana, Barry White, Tony Braxton, oj, są nazwiska.
7: Pochwal się może jakąś taką najcenniejszą pamiątką. Jest coś takiego, jakaś taka perełka. Wiem, że we wrześniu planujesz wystawę z tymi swoimi perełkami.
8: Tak, 26 września w Długołęce, w Domu Kultury, w którym kiedyś pracowałem, a w tej chwili jest już zupełnie nowy Dom Kultury, wspaniały, większy. Zapraszam już dzisiaj wszystkich na tą wystawę, gdzie właśnie pokażę te pamiątki. No między innymi to będzie też ręcznik Michaela Bublé, który został rzucony w naszą stronę, w stronę widowni, i moja córka Ola, no udało jej się to przechwycić.
7: Dla tatusia.
8: Ale też piłka z tego koncertu Michael Bublé. No i autografy, i zdjęcia z wszystkimi gwiazdami, z którymi się spotkałem, bo to były też przeżycia ogromne. Lionel Richie, Alicia Keys, no niesamowite przeżycia.
7: To nie jest tak, że ty siedzisz na koncercie grzecznie na swoim miejscu, ale widziałam, że wręczasz kwiaty, że próbujesz złapać gwiazdy na to zdjęcie upragnione.
8: Tak, tak, to prawda. To jest tak, że ja obserwuję najpierw koncert, to jest takie, zdradzę taką tajemnicę.
7: Słuchamy, nikomu nie powiemy.
8: Obserwuję koncert na Facebooku danej gwiazdy, na którą później mam jechać w Polsce, i wiem, w którym momencie, gdzie ona i jak się porusza po hali. Czy schodzi ze sceny, czy nie schodzi, czy jest druga jakaś mała scenka. I tak było w przypadku Michaela Bublé, że wszystko podglądałem, a później moich przyjaciół ustawiałem, mówię, że słuchajcie, tu stoicie, bo on tu będzie szedł, i łapa z nim. Także to wszystko tak samo było z koncertem Sade.
7: Opowiadaj.
8: Gdzie zaobserwowałem Sade, jak siada na scenie w pewnym momencie i z tymi swoimi bosymi nogami, i od razu, jak się dowiedziałem, że będzie w Polsce, to dzwonię do Love Nation, pytam, pierwszy rząd, wyliczyłem, które to mogą być miejsca, żeby być jakby naprzeciwko, dosłownie siedzieć naprzeciwko Sade, i się udało.
7: Jakie precyzji planowania to wymaga.
8: Tak, to prawda. I w tej pasji jestem jakby konsekwentny, i myślę, że to będzie do końca, bo... Także to nie zatrzymam się na tych koncertach, bo tak jak mówię, 3-1, 302 będzie, 303 i tak dalej. Ja co roku robię sobie w ogóle kalendarz swoich koncertów, na których chciałbym być. I czasami się, no wiadomo, że się nie udaje, bo czasowo to nie ma siły, żeby się to udało, żeby na wszystkich być. Już nie mówię o kasie, o ten, ale to mówię, absolutnie nie rozmawiamy o pieniądzach. Tylko o tym, czy mam czas na to, żeby pojechać i przeżyć to.
7: Co daje ci muzyka? Czym jest dla ciebie muzyka?
8: No, siłę.
7: Andrzej, bo ja zacznę płakać.
8: Nie ma dnia, żebym nie słuchał muzyki, nie ma dnia, żebym, powiedzmy, nie myślał o jakimś koncercie, o jakiejś płycie, dzisiaj posłucham tego, bo to też czasami jest tak, że od nastroju słucham, powiedzmy, Barry White'a, ale już na przykład następnego dnia Julio Iglesias, proszę bardzo, i jest super, i serce się cieszy.
7: A patrzy na naszą rozmowę Bruno Mars.
8: Tak, Bruno Mars, w którym jeżdżę i na wystawach go wystawiam, bo to taki poster fajny. No i wszyscy chętnie zdjęcia z nim robią.
7: Czy wybór właśnie tego nazwiska na ten jubileuszowy koncert to był przypadek? Czy jesteś jego fanem?
8: Jestem ogromnym fanem, bo zawsze to powtarzam, że Bruno Mars to jest Michael Jackson 2. Bo to jest taniec i śpiew, kompozycje Bruno Mars, tak jak Michael Jackson pisze swoje teksty. Tańczy jak Michael Jackson. Nie powiem, że lepiej, ale bo myślę, że Jackson jednak robi to najlepiej. Jeszcze ten film, który ostatnio mieliśmy okazję oglądać w kinach, Michael, byłem dwa razy, przeżyłem ogromnie, i tam widać jego mistrzostwo.
7: Andrzej, życzę ci, żebyśmy się spotkali tutaj za jakiś czas i będziesz mi opowiadał o koncercie numer 400.
8: No tak, myślę, że obym w zdrowiu, że tak powiem, doczekał, i na pewno tak będzie.
7: Na pewno. Muzyka na pewno pomoże.
8: Oczywiście, bo to jest moje życie i moja siła.
0: No, z panem Andrzejem Staniszewskim z Wrocławia rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 2500?
1: Przykro mi. 2000? Niestety. Nie mogę zaoferować panu większej raty niż 1900 zł netto bez wkładu własnego.
0: Ale jak to? Przecież to jest BMW X3.
1: I to bogato wyposażony. Ale w Autoplaneta oferujemy samochody marek premium dostępne od ręki na warunkach premium. Najwyższe rabaty i najlepsze warunki finansowania to u nas standard. Przekonaj się, ile może wynieść rata leasingowa na twoje nowe BMW, Audi albo Mercedesa. Wejdź na automyślnikplaneta.pl.
2: Powoli.
3: No to będziemy to wszystko systematyzować, żeby ta wiedza i to osiągnięcie jak najbardziej do pana dotarło. No bo właśnie, zdobycie korony ziemi zamyka pewien wielki rozdział. Proszę mi powiedzieć, czy bardziej czuje pan satysfakcję z osiągnięcia celu, czy już pojawia się, kiełkuje ta myśl, co dalej?
2: Nie, myślę, że absolutnie ta myśl, co dalej, jest gdzieś tam daleko. Chciałbym chyba chwilę osiąść i, że tak powiem, pozwolić trochę, żeby ta myśl o zdobyciu korony ziemi gdzieś się w głowie jednak dobrze usadowiła, bo no, jest to 9, prawie 10 lat wędrówek i zdobywania tych gór, więc jest, że tak powiem, do czego wracać wspomnieniami, a pewnie te plany same gdzieś tam przyjdą.
3: To, o czym wspominałem, to nie było pierwsze podejście na Denali. W jednej z wypraw do szczytu zabrakło zaledwie kilkudziesięciu metrów. Czy właśnie takie momenty bolą najbardziej, czy może jednak one zwiększają tę determinację?
2: Ach, no oczywiście one w danym momencie bolą i pewnie chwilę po ta czara goryczy się przelewa w człowieku, bo jednak 70 metrów w pionie tam akurat, czyli na tej najzimniejszej górze na ziemi i po przejściu tego wszystkiego no jest trudne. Natomiast no, ten projekt korony ziemi, czyli zdobycia tych najwyższych szczytów na wszystkich kontynentach, ja powtarzam, że to jest pewnego rodzaju taki pomnik ludzkiej determinacji, bo trzeba gdzieś tam na granicy konsekwencji, determinacji i oślego uporu działać, żeby ten projekt dokończyć. I no, ja miałem 3 próby na początku, czyli na Mont Blanc, i 3 próby na Denali jako klamra, więc no, trochę mnie to przetestowało.
3: Czyli można powiedzieć, do 3 razy sztuka. Panie Michale, co w górach jest najważniejsze, a być może co może być tą największą przeszkodą? To jest przygotowanie, to jest pogoda, czy może jednak własna psychika?
2: Oczywiście, no jakby te wszystkie 3 elementy, one wpływają na wyprawę i pewnie na poziom bezpieczeństwa też, co jest kluczowe. Natomiast no te 2 typu przygotowanie fizyczne plus przygotowanie mentalne, to są rzeczy, nad którymi mamy wpływ i możemy je zrealizować. Natomiast pogoda to jest ten czynnik niezależny i na przykład na Denali, no to właśnie pogoda rozdaje karty, bo w przypadku Everestu, no to tamte prognozy pogody są tak matematycznie gdzieś zaawansowane i wyliczalne, że ten atak szczytowy da się przewidzieć, a w przypadku Denali, ponieważ jest to najwyższa góra najbliżej bieguna północnego na ziemi, to te systemy pogodowe są kompletnie nieprzewidywalne i to jest kompletna loteria, więc powiedziałbym, że 3 są wszystkie istotne, natomiast pogoda to jest ten czynnik szczęścia.
3: A gdybyśmy mogli zdradzić słuchaczom radia RMF24, jak wygląda taki typowy dzień podczas ekspedycji na Denali? Ja wiem, że tutaj hasło typowy, no raczej trudno dopasować.
2: Nie, one
3: do takiej
2: są,
3: wyprawy.
2: One są dość typowe, bo powtarzalne. Najgorszy jest poranek, to jest absolutnie najgorsza rzecz. Tam panuje dzień polarny, no więc jakby cały czas jest słońce, w nocy też jest słońce, ono czasem się gdzieś za chmury ukryje. Stajemy, no powiedzmy, że taki typowy dzień, ale w mroźny, no to mamy minus 20 na zmiarze. On jest cały oszroniony, my się musimy wygramolić z tego śpiwora, włożyć na siebie ciepłe ubrania, pewnie pójść najpierw do toalety, która gdzieś jest tam zbudowana w śniegu i lodzie, a następnie pójść do dużego namiotu, takiego większego, który wykopaliśmy, i tam zjeść śniadanie z resztą ekipy. No i w zależności od tego, co tego dnia robimy, no to pewnie się spakować, czasami zwinąć cały obóz, czyli namioty, wszystko, cały nasz sprzęt załadować na sanie, no i udać się w wędrówkę, na przykład 6 albo 8 godzinną, która jest przerywana co godzinę na przerwę, taką krótką, 10-minutową, i pokonywać tą drogę dalej, żeby wieczorem dotrzeć do kolejnego obozu, tam to wszystko z powrotem znowu zbudować, no i ten dzień świstaka się powtarza.
3: No właśnie, jest taki dzień świstaka, więc o czym się myśli w czasie takiej wyprawy? No bo podejrzewam, że no jest tyle czasu, że można naprawdę przeanalizować wzdłuż i wszerz całe swoje życie.
2: No, zawsze się śmieję, że dokładnie tak jest. W sensie dużo ludzi tak mówi, że no właśnie można całe życie przeanalizować, bardzo zrobić taką dobrą retrospekcję, pomyśleć o planach na przyszłość. No i pierwsze 2 godziny wyprawy, kiedy człowiek gdzieś tam idzie lub ciągnie te sanie, to właśnie te wszystkie rzeczy robi i pozostaje następny.

0: przyjazny czas do zagospodarowania. Bardzo różnie. No, czasami po prostu człowiek się wyłącza całkowicie i po prostu ciągnie gdzieś tam swoje nogi, ten umysł. Czasami zastanawia się nad, że tak powiem, tym, co za nim i tym, co przed nim. I pewnie są takie momenty. Choć dużo jest momentów też po prostu takiego zwątpienia i pokonywania własnych jakichś tam słabości. No ja miałem taki moment na prawie samym końcu wyprawy, to już taki finalny był moment, kiedy wracaliśmy na pas startowy i tam jest takie ostatnie wzniesienie, które nazywa się Heartbreak Hill, czyli wzniesienie połamanych serc, bo jeszcze trzeba po tej całej wyprawie jeszcze pod górę na sam koniec dojść do samolotu, do pasa startowego. No i podczas tego marszu do góry finalnego to rzeczywiście tam gdzieś mnie naszła refleksja tych wszystkich szczytów, tych wszystkich przygód, tych wszystkich ludzi, tego całego projektu z Fundacją Happy Kids, więc jakby, no myślę, że dużo jest w tym jakiejś retrospekcji.
1: No właśnie, zdobycie Korony Ziemi to lata przygotowań, to lata wyrzeczeń, wielu wypraw. Proszę mi powiedzieć, czego ta droga nauczyła pana nie tylko jako wspinacza, ale być może i przede wszystkim jako człowieka?
0: Trudne pytanie, ale pierwszy raz takie słyszę, więc celne na pewno. Wydaje mi się, że ta droga wyposaża człowieka, ona jest trudna, bo opowiadamy tylko o wyprawie i o szczytach, a pamiętajmy, że pomiędzy jest codzienność, w trakcie której jest bardzo trudno tą determinację i konsekwencje utrzymać tak naprawdę i to jest bardzo ciężkie, ale kiedy to człowiek zrobi i przejdzie to wszystko, jeszcze jest oczywiście ten cały wątek zbierania funduszy na wyprawy, to jest osobna w ogóle historia, bo kiedy to człowiek wszystko zrealizuje, to nagle jest wyposażony w takie poczucie i w takie wrażenie, w taką myśl, że naprawdę można wszystko. To wszystko jest okupione czasami bardzo dużą pracą, bo czasami jesteśmy bardzo daleko od tego, co jest naszym celem, marzeniem i tak dalej. No ale umówmy się, ja 10 lat temu byłem z zerowym kątem Korony Ziemi i też mi się wydawało nierealne, że na mojej drodze będzie Everest czy Antarktyda. Więc myślę, że ta droga przede wszystkim uczy tego, że jeśli mamy w sobie konsekwencje i tą determinację i jesteśmy otwarci na to i godzimy się z tym, że czasem będzie ciężko i czasem będą łzy i będzie ten przysłowiowy pot, a nawet krew, no to naprawdę można osiągnąć szczyty świata.
1: Piękne słowa warte na pewno zapamiętania. Pan Michał Leksiński w Radiu RMF 24. Panie Michale, bardzo, bardzo dziękujemy. No i jeszcze raz ogromne gratulacje.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Porozmawiamy teraz o tym, gdzie Polacy wybierają się na wakacje, na wakacyjne wyjazdy. Z nami jest pani Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Czy pani już na wakacjach?
2: Nie, niestety jeszcze nie, ale zaplanowane mam już wakacje.
1: Co już możemy powiedzieć, pani Marzeno, na ten temat? Wiemy już dokładnie, jaki będzie ten najpopularniejszy kierunek wyjazdowy?
2: Wszystko wskazuje na to, że ponownie Turcja. Oczywiście wakacje przed nami i część osób dopiero kupi swoje wyjazdy, ale też widać, że zainteresowanie wyjazdami, czy może ten trend do kupowania z dużym wyprzedzeniem w każdym roku się umacnia. No i z dotychczasowych statystyk wynika, że właśnie Turcja będzie numerem jeden, na drugim miejscu na ten moment plasuje się Grecja, później jest Egipt, ale w pierwszej dziesiątce właściwie wszystkie standardowe kierunki w basenie Morza Śródziemnego i na Bałkanach, czyli i Hiszpania, i Bułgaria, i Albania, i Włochy, i Cypr. Także w okresie wakacyjnym te kierunki najczęściej wybieramy, bo jest tam dosyć łatwo dotrzeć. Zimą one nie oferują nam takich temperatur, jakie oferują latem, chociaż oczywiście ta kwestia temperatur czasami może być dyskusyjna.
1: Jakaś zmiana w stosunku do ubiegłego roku?
2: Na ten moment nie. Oczywiście w takich analizach tydzień do tygodnia możemy zauważyć pewne fluktuacje, ale raczej widzimy, że te kierunki, które zazwyczaj wybieramy, one nadal pozostaną hitami tegorocznymi, chociaż rzeczywiście możemy powiedzieć, że na przykład w grupie rodzin z dziećmi dwucyfrowo rośnie zainteresowanie Bułgarią czy Albanią między 35 a 40% rok do roku, więc to jest z pewnością pewnego rodzaju zmiana. Widzimy też większe zainteresowanie na przykład Hiszpanią, Maltą. To może też wynikać z tego, że coraz więcej osób jednak decyduje się na podróże zorganizowane, a więc kierunki, do których wcześniej na przykład wyjeżdżało się samodzielnie. W tej chwili też są inaczej, na nie się może patrzy, może w ten sposób powiem, jeżeli przeglądamy ofertę biur podróży.
1: A czy sytuacja na świecie w ostatnich miesiącach, konflikt na Bliskim Wschodzie wpłynęła jakoś na to, jakie kierunki wybieramy?
2: Nie, dlatego że te kierunki, które są konfliktem dotknięte, czy były dotknięte konfliktem, to są kierunki, które Polacy, czy może nawet szerzej Europejczycy wybierają w okresie zimowym. A więc na samym początku, kiedy ten konflikt wybuchł i kiedy jeszcze normalnie właśnie latalibyśmy trochę może bardziej intensywnie w stronę wschodnią, czy do Zatoki Perskiej, czy trochę dalej do Azji, to wtedy pewne zachwiania tutaj były i niektóre kierunki zostały po prostu wycofane z oferty. My na przykład w naszym portalu wycofaliśmy kierunki, które miały czwarty stopień ostrzeżenia nie podróżuj wystawione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Natomiast latem tak czy inaczej zainteresowanie nimi spada. Oczywiście to nie jest tak, że ono się zeruje, bo zawsze jest ktoś, kto jest zainteresowany tym, żeby polecieć na przykład właśnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy z przesiadką w Emiratach gdzieś dalej, ale jednak zdecydowana większość osób korzystających z wakacji zorganizowanych wybiera w tym czasie basen Morza Śródziemnego i Bałkany.
1: A jaki jest najbardziej zaskakujący albo po prostu nowy kierunek wycieczek, który wcześniej nie był popularny?
2: W tym roku możemy polecieć do Rumunii i ta Rumunia pojawiała się wcześniej na przykład jako wycieczka objazdowa. Często jeździliśmy, może często to nie do końca jest dobre słowo, ale często w rozumieniu powodu, dla którego wybieraliśmy Rumunię, jeździliśmy właśnie w Karpaty, tak żeby pozwiedzać, więc niekoniecznie też stricte w okresie letnim. W tym roku możemy też polecieć na plażę, nad Morze Czarne, więc jest to swego rodzaju nowość. Natomiast widzimy też rosnące zainteresowanie Egiptem, ale północną częścią. Lecimy do Marsa Matrut albo El Alamein. To są kierunki, które są położone nad Morzem Śródziemnym. Tam temperatury są trochę niższe jednak niż nad Morzem Czerwonym. Też jest bliżej do Kairu. Też możemy zwiedzić Aleksandrię, więc otwiera się przed nami trochę nowy Egipt w takim rozumieniu który do tej pory był właśnie mniej dostępny z uwagi na bardzo duże odległości między kurortami nad Morzem Czerwonym a tą północną częścią. I tam nawet się mówi, że to są takie Malediwy północnej Afryki z uwagi na piękne plaże. No i tutaj widzimy, że to zainteresowanie rzeczywiście rośnie. Natomiast to, że rośnie zainteresowanie jakimś kierunkiem, no to nadal jeszcze nie powoduje, że te hity sprzedażowe spadają na znaczeniu. Po prostu grupa osób, które wyjeżdżają z biurami podróży, rośnie rok do roku. Zobaczymy oczywiście, jakie będzie podsumowanie tego roku. No, będziemy je obserwować dopiero w przyszłym roku, w pierwszym kwartale, kiedy z całego rynku spłyną dane. Natomiast w zeszłym roku widać było wzrosty. Prawie 10 milionów Polaków wybrało się na wyjazdy z biurami podróży. Oczywiście mówię o tych statystykach za cały rok, a nie tylko za sezon letni. Jeżeli pyta Pan o to, co jeszcze się zmienia, to na pewno zmienia się to, że ta kwestia sezonowości, która zawsze towarzyszyła branży turystycznej, trochę się wypłaszcza. Już widzimy, że rośnie grupa osób, które podróżują przed sezonem, po sezonie. Oczywiście wakacje to jest nadal ten szczyt i ten pik, gdzie najwięcej osób jeździ. Głównie oczywiście rodziny z dziećmi z oczywistych względów, ale rodziny także wykorzystują różne okazje, takie jak matury, jak egzamin ósmoklasisty, jak długie weekendy, po to, żeby też wyjechać właśnie przed lub po sezonie, ponieważ wtedy jest i trochę chłodniej, i trochę taniej. To trochę taniej to może być między 20 a nawet 30% w stosunku do szczytu sezonu. Też jest mniej osób na miejscu, więc łatwiej dostać się do atrakcyjnych miejsc, które zazwyczaj zwiedzamy.
1: A w szczycie sezonu jak wygląda sprawa z cenami?
2: Jeśli chodzi o średnie ceny, które takie ceny transakcyjne, które my notujemy, no to w przypadku na przykład rezerwacji dla rodziny 2 plus 1, czyli dwoje dorosłych, jedno dziecko, te ceny się kształtują przy tych liderach rankingów, o tym mówię,
1: od Turcja, Grecja, Albania,
2: tysięcy, tak, na przykład Bułgaria to jest trochę ponad 9 tysięcy, Grecja to będzie koło 12-13 tysięcy za całą rezerwację oczywiście, właśnie za te trzy osoby. I jeszcze chciałabym tutaj o jednej rzeczy wspomnieć, bo tak dużo się mówi o tym, że są upały i że ten wypoczynek może być przez to uciążliwy. Kraje, które leżą w basenie Morza Śródziemnego, w różny sposób starają się zaradzić temu i jakoś turystom ułatwić poznawanie swojego własnego kraju. I na przykład Turcja już wprowadziła bodajże 2 lata temu, Ministerstwo Turystyki i Kultury wprowadziło możliwość zwiedzania muzeów po zmroku, zostały te godziny wydłużone. To ma znaczenie szczególnie przy miejscach typu stanowiska archeologiczne, które jednak są pod otwartym niebem. Bo jeżeli mówimy o zabytkach typu muzeum zamknięte, to tak na dobrą sprawę nie ma to wielkiego znaczenia, o której godzinie w ciągu dnia się tam udamy, bo i tak będziemy w klimatyzowanym pomieszczeniu. Natomiast jeżeli zwiedzamy coś, co jest pod gołym niebem, a jest bardzo cenne, bardzo warte zobaczenia, no to wtedy tutaj ta sytuacja inaczej wygląda. Więc też pamiętajmy o tym, że te możliwości spędzenia czasu rozwijają się, że nawet jeżeli na takim dużym obrazku, jak Pan zapyta mnie o trendy w rozumieniu kierunków, to ja powiem, pewnie nie ma wielkiej zmiany rok do roku, ale zmiana dzieje się na takich bardziej niższych warstwach, bym powiedziała, bardziej szczegółowych, gdzie właśnie coś zostało wprowadzone, jakieś udogodnienie, jakaś teoretycznie niewielka zmiana, ale ona może bardzo mocno wpłynąć na nasze doświadczenia wyjazdowe, no bo inaczej się zwiedza o 12 w ciągu dnia, a inaczej o 12 w nocy.
1: Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę, za te wszystkie informacje. Gościem Radia RMF24 była Pani Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl. Jeszcze raz dziękuję, no to w takim razie udanego weekendu, udanych wakacji.
2: Dziękuję i wzajemnie, dla Pana i dla wszystkich słuchaczy.
0: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

0: już niemal godzina trzecia według radiowego zegara, to znaczy czas na fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Trump grozi, że Iran przestanie istnieć, jeśli nie będzie przestrzegał zawieszenia broni. Z Warszawy do Krakowa w 2 godziny, taki plan ma resort infrastruktury w ramach rozwoju szybkiej kolei. W wakacje większość z nas planuje urlopy. Pracownicy sanepidu tymczasem mają ręce pełne pracy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że Iran ponownie naruszył porozumienie o zawieszeniu broni i zagroził Teheranowi wznowieniem działań militarnych. W mediach społecznościowych napisał, że jeśli Iran nie zmieni swojego postępowania, to cytat, ten przestanie istnieć. Wcześniej amerykańska armia poinformowała o atakach na irańskie cele wojskowe w odpowiedzi na uderzenie dronem w tankowiec w rejonie cieśniny Ormus. To druga fala amerykańskich nalotów na Iran w ciągu ostatniej doby. Krakowa do Warszawy pociągiem za ponad rok będzie można dojechać w niecałe 2 godziny. Taki plan zakłada rozwój szybkiej kolei w Polsce, według strategii, do której dotarł dziennikarz RMF FM. Jak ma to wyglądać w praktyce, sprawdził Michał Dobrołowicz.
1: W drugiej połowie przyszłego roku pociągi Pendolino na centralnej magistrali kolejowej mają przyspieszyć do 250 km na godzinę. Teraz ich maksymalna prędkość to 50 km na godzinę mniej. To potwierdza wiceminister infrastruktury Piotr Malepsza.
2: W przyszłym roku chcemy już, żeby pociągi zasadniczo między Warszawą, Krakowem, Katowicami, ale tak patrząc całościowo całym Górnym Śląskiem i też w relacji do Wrocławia jeździły z tą prędkością już w przyszłym roku.
1: Kolejny etap rozbudowy w Polsce kolei dużych prędkości już będzie wymagał tego, by nasz kraj kupił nowe pociągi. Te składy mają pozwolić dotrzeć na przykład z Łodzi do Warszawy w ciągu 40 minut. To jednak jest zdecydowanie dalsza przyszłość i najwcześniej 2030 rok.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Policja i prokuratura zajmą się wyjaśnieniem motywów ataku na ożownika w Łękawicy w Małopolsce. 20-letni mężczyzna w czasie awantury domowej ranił kobietę i mężczyznę. Kim są poszkodowani i jaki jest ich stan? O tym reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: To członkowie najbliższej rodziny napastnika. 48-letni mężczyzna trafił do szpitala z poważną raną kłutą pleców. Przeszedł operację. Teraz jego stan jest stabilny. Do szpitala trafiła też 43-letnia kobieta z raną głowy. Do ataku doszło w czasie domowej awantury. 20-latek potem uciekł do lasu. Rozpoczęła się obława. Zauważyła go załoga policyjnego śmigłowca. Zatrzymali policjanci na ziemi. W poszukiwaniach brały udział także policyjne psy tropiące oraz drony.
0: Wakacje to dla inspektorów sanepidu okres wzmożonej pracy. Oprócz kontroli miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży sprawdzane są również sezonowe punkty z jedzeniem, smażalnie czy lodziarnie.
5: Sezon letni to jest sezon, kiedy gwałtownie wzrasta nam liczba właśnie tych miejsc wypoczynku, ale również pojawia się mnóstwo tak zwanej okazjonalnej gastronomii, my to tak nazywamy, no bo ilość kebabów, ilość smażalni ryb gwałtownie nam rośnie. Próbujemy dotrzeć do większości tych obiektów, aby sprawdzić, czy warunki, w jakich ta żywność jest, że tak powiem, przygotowywana, są odpowiednie i czy surowce też są odpowiednie.
0: Powiedział nam warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko.
3: Fakty i pieniądze w RMF FM.
0: Prawie 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w czwartek i piątek w Gdańsku, gdzie już przez ostatnie 2 dni odbywała się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Zjechało tam 70 delegacji państwowych i 30 delegacji organizacji międzynarodowych. Nasz reporter Michał Radkowski podsumuje to wydarzenie razem z Jackiem Piechotą, prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
6: Z jakimi odczuciami kończy pan tą dwudniową konferencję?
7: Bardzo pozytywnymi, bo skłamałbym, gdybym powiedział, że nie miałem obaw. Po tym, co dzieje się w świecie polityki, między prezydentami naszych krajów, wobec decyzji prezydenta Zełenskiego, że jednak nie będzie uczestniczył, miałem obawy. Jak w takiej sytuacji zachowa się biznes, zachowają się przedsiębiorcy, no ale okazało się zupełnie bezpodstawne. Przedsiębiorcy bardzo intensywnie rozmawiali, uczestniczyli w debatach, masę nowych kontaktów też my jako Izba pozyskaliśmy i co najważniejsze i z polskiej, i z ukraińskiej strony padające co różne deklaracje, że niech ci politycy robią co robią, może niech jednak studzą emocje, a nie przeszkadzają, a my w biznesie, widząc potencjał i możliwości płynące z tej współpracy, będziemy budować fundamenty naszych gospodarczych relacji, bo te są najtrwalsze, jeśli dobry biznes przynosi zyski obu stronom.
6: A nie ma pan takiej obawy, że mimo, że w Polsce jest organizowana ta konferencja, acz międzynarodowa, to wcale nie Polska będzie tym głównym beneficjentem zawieranych umów między Ukrainą a partnerami zagranicznymi?
7: Ja bym to skomentował powiedzeniem, że jak już przegramy, to tylko powiedzmy, że sami tego chcieliśmy. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, jakie decyzje będziemy podejmować, jak przygotujemy się do procesu udziału w odbudowie Ukrainy, z jakimi projektami, z jakimi inicjatywami nasi przedsiębiorcy wystąpią, jakie będzie instrumentarium ich wsparcia, bo tutaj nie odstajemy na dzisiaj od krajów zachodnich. Bank Gospodarstwa Krajowego niesamowicie sprawnie buduje to instrumentarium wsparcia przedsiębiorców. Został instytucją finansującą Komisji Europejskiej w tym programie pomocowym Ukraine Facility. Od pół roku trwają prace w Banku Gospodarstwa Krajowego nad projektami przygotowanymi przez polskich przedsiębiorców, a dotyczącymi inwestycji w Ukrainie, po to, by sięgnąć z tego instrumentu Ukraine Facility. Cały system pożyczki uruchomione ze środków Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej, te 10 milionów złotych na bardzo dogodnych warunkach z długim okresem karencji, nisko oprocentowane na projekty tu w Polsce z kolei, ale służące współpracy z Ukrainą. Informacja o tym flagowym funduszu z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzymie, podpisywane było porozumienie z Francuzami, Włochami, Niemcami o utworzeniu tego funduszu flagowego, 1,5 miliarda. To wszystko się dzieje. Rzecz tylko w tym, by przedsiębiorca, który musi wypełnić ten przysłowiowy kupon, jak nie napisze dobrego biznesplanu, jak się dobrze do tego nie przygotuje, to nie wygra.
6: Ale ważna jest też wola, no bo mieliśmy informację o podpisaniu przez 4 firmy energetyczne polskie, takie największe spółki Skarbu Państwa, listu intencyjnego. Te 4 spółki się porozumiały, choć na co dzień można powiedzieć, że tu na naszym rynku krajowym ze sobą konkurują. Chcą współdziałać, chcą wejść na ten rynek ukraiński i chcą tam zawalczyć o odbudowę energetyczną Ukrainy. No ale do tanga trzeba dwojga, trzeba chęci ze strony Ukrainy. Oni na razie mówią, my jesteśmy gotowi, no ale to od Ukraińców będzie zależało, czy skorzystają z tej naszej propozycji.
7: Tak, ale nie łudźmy się, Ukraina nie jest krajem, który dopiero się budzi w warunkach globalnej gospodarki rynkowej. Rynek ukraiński jest bardzo wymagający, penetrowany przez różne kapitały, różne struktury, różne firmy. No i Ukraińcy trochę się zachowują jak panna na wydaniu. No, chcieliby poznać różne oferty. Także nie obrażajmy się, jeżeli ktoś wystąpi z ofertą ciekawszą. No, niestety takie są reguły gry w tym świecie gospodarczym.
6: No to jak ten kawaler polski się prezentuje?
7: Kawaler polski ma atuty, bo ma doświadczenie z rynku ukraińskiego. Żadna polska firma nie wycofała się przez 4 lata wojny. Są dobre doświadczenia z Ukrainy. Są i też negatywne, ale tak bywa w tym świecie biznesu. Jesteśmy blisko. To jest też ważne wbrew pozorom, bo tutaj logistyka, koszty transportu, przewozów i tak dalej też odgrywają rolę. Jesteśmy bliscy też kulturowo z Ukraińcami, także mamy wielu Ukraińców dzisiaj już zatrudnionych w polskich firmach, którzy doskonale za chwilę mogą prowadzić projekty w Ukrainie dla polskich firm. Tylko błagam, nie pozbywajmy się ich z naszej gospodarki, z naszych struktur, bo to są też nasze argumenty. Dobry, przygotowany management. Tego zachodnie firmy najczęściej nie mają, więc mamy też i atuty. Nie jest tak wcale źle, że jesteśmy bezsilni i skazani na porażkę.
6: No, jeszcze jeden taki geograficzny nasz atut. Jesteśmy po prostu sąsiadami Ukraińców. Kwestia choćby budowy dróg. Do granicy ukraińskiej my sobie przez Polskę możemy przejechać. To w dość komfortowych warunkach, a jak przekroczymy granicę?
7: Tak, ale jeszcze po drodze musimy ją przekroczyć. Właśnie, i tu granica. Niestety jest wciąż ogromna bariera. I niedostateczna infrastruktura graniczna, i zbyt słabo dofinansowane, wzmocnione kadrowo nasze służby graniczne. I niestety sytuacja, w której jako jedno z niewielu państw unijnych mamy 4 służby kontrolujące przepływ towarów przez Ukrainę. Inspekcja sanitarna, fitosanitarna, weterynaryjna, kontroli jakości produktów handlowych, których działanie na Ukrainie niestety nie jest dostatecznie skoordynowane. To wszystko powoduje, że i w ruchu towarowym, i polscy przewoźnicy mówią, łatwiej przejeżdżać nam przez granicę ukraińsko-rumuńską czy ukraińsko-węgierską niż granicę ukraińsko-polską. To bardzo niedobry sygnał. A w ruchu osobowym nawet uczestnicy tutaj tej konferencji jadący do Polski z Ukrainy stali czasem, mówili o kilkunastogodzinnych kolejkach na granicy. To jest dzisiaj ogromna bariera. A oczywiście zaraz potem za granicą to, co dzieje się na ukraińskich drogach, to Ukraina ma wiele do zrobienia. To też ogromny perspektywiczny rynek, ale nie sądzę, byśmy w Polsce znaleźli chętnych do inwestowania w ukraińskie autostrady na zasadach komercyjnych, bo też i zwrot z tego kapitału chyba nie byłby satysfakcjonujący dla polskich firm.
6: Zresztą samym doświadczeniem moglibyśmy się podzielić, bo w tej chwili mam wrażenie, że jesteśmy prymusem, jeśli chodzi o to, jak budować drogi w Europie. Coś 25 lat temu nie do pomyślenia.
7: Bezwzględnie tak. Nie wierzyliśmy kiedyś z żoną, że dożyjemy takiego czasu. Cóż, przepraszam, trochę jestem w latach zaawansowany. Nie przewidywaliśmy, nie wierzyliśmy z żoną, że dożyjemy takiego czasu. My ze Szczecina mamy blisko do niemieckich autostrad i do Berlina, że nasze polskie drogi będą lepsze od niemieckich, które dzisiaj najczęściej są remontowane i naprawiane. Tu mamy naprawdę czym się pochwalić i ogromny potencjał polskich wykonawczych firm w budowie naszych autostrad. To jest też nasz atut. Takiego doświadczenia często nie mają firmy zachodnie.
6: Jeszcze o zgrzyt chciałem zapytać. Taki zgrzyt, który się odbył dzień przed rozpoczęciem tej konferencji. Pojawił się w Gdańsku, nieprzypadkowo chyba, mer Lwowa Andrzej Sadowy i poinformował, że podpisał umowy z zagranicznymi firmami. Nie ma wśród nich polskich firm. W tle mamy jeszcze konflikt o wypłatę zaległych pieniędzy za zrealizowaną inwestycję przez polską firmę w Lwowie. Dlaczego do takiej sytuacji doszło? Czy tutaj nie zawiniły obie strony, i polska, i ukraińska?
7: Myślę, że tak. Deklarowaliśmy jakąś chęć zauczestniczenia w ocenie tego, co działo się w Kijowie. Nie podtrzymana została w żaden sposób ta propozycja. Ja nie wierzę, że mer Sadowy, doskonale poruszający się w warunkach europejskich, unijnych, poszedł w ten spór bez argumentów. Raczej jest to sprawa na dokończenie postępowań arbitrażowych, bo z tego co wiem, nie zostały one zakończone, a nie przedmiot do debaty politycznej. Chyba najlepszą wypowiedź w tym zakresie miał Paweł Kowal, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. W tym świecie biznesu zdarzają się tego rodzaju sytuacje, konfliktów, sporów i nie można tego w żaden sposób, uważam, uogólniać na cały rynek ukraiński. Może mógł pan mer sobie podarować ogłaszanie tutaj w Gdańsku, że kontrakty zawarł z tymi firmami, bo my rzeczywiście odczytaliśmy to krytycznie, bo czemu nie żadna polska firma? Ale tu znowu trzeba by było obejrzeć, ocenić cały proces składania ofert, czy wystartowały tam jakieś polskie firmy, bo może po prostu nikt nie wystartował i dlatego nie ma tam kontraktu z polską firmą. Nie wiem, nie wolno wyciągać za daleko idących wniosków z tego rodzaju faktów, to na pewno.
0: Z Jackiem Piechotą, prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, rozmawiał Michał Radkowski, a dodajmy, że w dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy uczestniczyło około 7,5 tysiąca osób.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

miesiąca możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Tatarniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Kolejna opowieść o niestrudzonych wspinaczkach za chwilę w RMF FM.
1: Lukam

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Nie było mowy o żadnych atestach dla naszego sprzętu. Lin produkowanych przez Bezalin w Bielsku-Białej nie atestowano jako lin wspinaczkowych, mimo że takimi były. Sprytny Bezalin nie nazywał ich linami alpinistycznymi, tylko określał jako sznur techniczny. Nie miały rdzenia. Spinaliśmy się na samych oplotkach. Były super dynamiczne, ale z tamtych czasów nauczyłam się, żeby po prostu nie odpadać od skały. Do lin bez rdzenia należało mieć ograniczone zaufanie. Nie były to stare liny sizalowe, których używano wcześniej. Ich nie znam w ogóle.

0: ale trudno je porównywać do obecnych, supernowoczesnych. Niemniej rzeczywiście nie łamały ludziom kręgosłupów, bo rozciągały się jak guma w majtkach. Zapisałam się do wszystkich wrocławskich klubów wspinaczkowych. Miałam nawet krótki etap z Peleo. Oni się i wspinali, i chodzili po jaskiniach. Łaziłam z nimi po dziwnych norach i usiłowałam się tam wciskać w brudzie, błocie i znoju. Obrzydliwe. We wspinaniu, poza samym wysiłkiem, fantastyczne było towarzystwo. Całe to środowisko, ludzie, z którymi czuję się jak ryba w wodzie. Rozumiemy się od tak, mimo tych wszystkich dziwactw, odjazdów. Wiadomo, jesteśmy bandą indywidualistów. W mojej górskiej historii Tatry pojawiły się dosyć szybko. Byłam w nich w tym samym sezonie, kiedy zaczęłam się wspinać na skałkach. Zupełnie sama. Myślałam, że może się do kogoś podłączę, ale wtedy wędrowałam głównie turystycznie. Namiot miałam rozbity na kempingu pod Krokwią w Zakopanem. Trafiłam też na Rusinową Polanę i spotkałam tam braci Maciatych. Umówiliśmy się na wspinanie, ale później przeraziły mnie doniesienia o wypadku na Zamarłej, gdzie spadło dwóch chłopaków. Wtedy odpuściłam. Jednak już wiedziałam, że na pewno wrócę w te góry. Wszystko przez bardzo silne uczucia związane ze wspinaniem. I bezsprzecznie zachwyt górami. Widoki, zapachy, ekscytacja, adrenalina, rywalizacja. Dalej jeździłam w skałki. W Tatrach zaś zaczęłam spędzać coraz więcej czasu. Zimą 80-81 pojechałam z chłopakami ze Speleo na Słowację. Celem było zimowe wejście na Łomnicę. Pierwszy raz miałam na nogach raki, a w dłoni czekan. Nie udało się wejść. Z perspektywy czasu widzę, ile błędów popełniliśmy. Następne i kolejne lato spędziłam wspinając się w Dolinie Pięciu Stawów. Kupiłam trochę sprzętu i wydawało mi się, że nie jestem już takim żółtodziobem.
1: Już za chwilę w RMF FM. Agata Komosa, styczeń, Taterniczki. Miejsce kobiet jest

0: twarde charaktery, niezwykły hart ducha, wielkie ambicje. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Tylko w RMF FM.
1: Zimą 81-82 trafiłam na krótko do Morskiego Oka. Był stan wojenny i musiałam ostro kombinować, żeby się tam dostać. Miałam nawet dziwną delegację z jakiegoś zakładu pracy. Latem 82 wspinałam się po raz kolejny w 5 stawach. I mając już na swoim koncie drogi na Zamarłej, zrobiłam kurs taternicki. Wszystko na odwrót. Dopiero później przeniosłam się na wiele lat do Morskiego Oka i na Słowację. Latem na tabor, zimą do schronisk. Oprócz Boguśki Szewczyk i Anki Beutler, z którymi wspinałam się dłużej, nie miałam stałego partnera wspinaczkowego. Czasami umawiałam się z kimś na parę dni wspinania. Przeważnie przyjeżdżałam ze sprzętem i już na miejscu kogoś szukałam. Takie podejście pozwoliło mi wspinać się z różnymi ludźmi. W końcu dostałam z klubu wysokogórskiego skierowanie na kurs taternicki. Tylko moje nastawienie było dość buńczuczne. Myślałam sobie, czego wy mnie tu możecie nauczyć? Dobrze się wtedy wspinałam, nawet bardzo dobrze, jak na kursantkę. Traf chciał, że na jednej z pierwszych dróg nasz instruktor uległ wypadkowi i musieliśmy go ratować. Kierowałam akcją ratunkową. Przez to, a raczej dzięki temu, przejęli nas jeszcze inni instruktorzy. To były takie sławy jak Marian Bała, Jacek Rusiecki. Przy nich już nie gwiazdożyłam. Ale gdybym teraz trafiła na taką żołzę jak ja... 2 sezony spędziłam w 5 stawach w schronisku. Tam za podłogę nie płaciło się nic. Trzeba było tylko zapłacić za meldunek. 2 złote za miesiąc. Mnie spanie na podłodze nie bolało. Czasami spałam w hamaku rozpiętym nad łóżkami innych albo w ogromnej szafie, której 3 półki skwapliwie zajmowali wspinacze. Poza tym od czasu do czasu ktoś z tych łóżkowiczów nie dojeżdżał i można było pospać wygodnie. Oprócz tego jedzenie było bajecznie tanie. W dodatku ludzie zostawiali w schronisku produkty, których nie zużyli. Teraz też zostawiają. Tak więc wyżywienie nie stanowiło najmniejszego problemu. Na miejscu byli rezydenci. Ci z 5 stawów to między innymi moi 2 koledzy instruktorzy. Waldek Niemiec, który ma szkołę wspinania Kilimandżaro, i Janusz Ryszewski, szef komisji szkolenia PZA. Znamy się z czasów, kiedy razem spaliśmy na podłodze. Zimą w Morskim Oku było trochę trudniej, bo musiałam albo kombinować, albo waletować. Ale wtedy kluby miały dużo pieniędzy z prac wysokościowych, więc organizowały dla swoich członków tygodniowe lub 2-tygodniowe obozy wspinaczkowe. Raz mówiłam, że jestem z Łodzi, innym razem, że ze Szczecina, bo znowu ktoś nie dojechał. Wtedy w Morskim Oku nie było już gaździny. Łapińscy gospodarowali wcześniej. Później schronisko przejął ich syn. Jak wyhaczył kogoś nielegalnego, potrafił bezceremonialnie wywalić. Któregoś razu przypilnowałbym o 10:00 wieczorem, zimą, wyszła ze schroniska. Rysiek Pilch pożyczył mi puchowy śpiwór i przebiwakowałam na Włosienicy. Następnego dnia wróciłam jako taterniczka z Olsztyna. Nauczyłam się szybko zmieniać miasta. Rekord to ponad 3 zimowe miesiące, jakie przesiedziałam w Morskim Oku, regularnie zmieniając kluby, z których miałam kwaterunek. Na szczęście nikt w recepcji schroniska tego nie sprawdzał. Kwitło życie towarzyskie.
0: Za moment w RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie, czyli kobieca historia podboju Tatr.

teraz te schroniska są oblegane. Wtedy w dzień też było tłoczno, ale na nocleg zostawała garstka ludzi. Tych, którzy się wspinali. Siłą rzeczy wszystkich się znało. Namiętnie graliśmy w brydża albo wymyślaliśmy gry i zabawy. Pamiętam, że kiedyś bawiliśmy się w czterech pancernych. Zrobiliśmy czołg z krzeseł i stołów. Ja byłam Marusią, Rysiek Pilch Grigorijem, a Michał Momatiuk Szarikiem. Albo dla dzieci Łapińskich i Wachów budowaliśmy iglo przed schroniskiem. Mogliśmy się rozerwać. Jednak głównym celem było wspinanie. Na taborisku chodziłam od namiotu do namiotu i szukałam partnera. Oznajmiałam, do jakiej trudności prowadzę drogi i że mam własny sprzęt. W ten sposób udało mi się powspinać ze Staszkiem Jaworskim, który był ode mnie sporo starszy. Nie miałam pojęcia, że wspinałam się ze Sławą. Był filmowcem z Everestu. Nigdy nie miałam poczucia, że ktoś mi może odmówić, bo jestem kobietą. Oczywiście kojarzę określenie przytaterniczki. My je nazywaliśmy inaczej, osoby towarzyszące. Były takie dziewczyny. Czym się różniły? Niektóre nawet dobrze się wspinały. Ale kiedy ich facet zmieniał hobby i zaczynał żeglować, one też zaczynały żeglować. Tylko że to przecież nie jest nic złego. Moje dziecięce poszukiwanie pasji również na tym polegało. Raz próbowałam tego, raz tamtego. Teraz też nie wyśmiewam ludzi tylko dlatego, że w jednym tygodniu zapisują się na kurs taternicki, a w drugim na żeglarski. Ja jednak konsekwentnie szkoliłam się taternicko. Wówczas nie było sztucznych ścianek, zaczynaliśmy w skałkach. Szkolenia organizowały kluby wysokogórskie zrzeszone w PZA. Po zaliczeniu takiego kursu i zdaniu egzaminu uzyskiwało się stopień sympatyka. Niektórzy otrzymywali skierowanie na kurs taternicki. Ja ten etap pominęłam. Dużo wspinałam się w skałkach i dostałam skierowanie poza kolejnością. Przed rozpoczęciem taternickiego był egzamin sprawnościowy. Ci, którzy go nie zaliczyli, rezygnowali albo szli do prywatnych instruktorów. Betlejemka trzymała naprawdę wysoki poziom. Wtedy kursy trwały 3 tygodnie. Na koniec był egzamin dla wszystkich kursantów betlejemkowych i tych szkolonych prywatnie. Po zdaniu dostawaliśmy stopień taternika, kandydata i kartę taternika. Mogliśmy się oficjalnie wspinać w Tatrach. Kolejnych kursów nie było. Wspinaliśmy się samodzielnie albo na obozach klubowych. Były też kolejne stopnie wtajemniczenia taternickiego, które naprawdę dawały nam konkretne przywileje. Na następny stopień należało przejść jakąś straszną liczbę dróg latem, chyba około 100 godzin przewodnikowych, złożyć do klubu wykaz przejść i zdać egzamin. Jeżeli wszystko poszło dobrze, to otrzymywało się stopień taternika samodzielnego i można było pracować na wysokościach. Nie istniały firmy wysokościowe i kluby miały monopol na takie prace, bo tylko alpiniści mieli know-how. Zaczęłam malować kominy, jak miałam 19 lat. Tyle o mnie, opowiedz coś o sobie.

kolejnego stopnia wtajemniczenia znowu trzeba było wychodzić konkretną liczbę godzin zimą. Znowu wykaz przejść i egzamin. Tu nagrodą był stopień taternika samodzielnego z uprawnieniami zimowymi. To otwierało drogę na wyjazdy alpejskie. Trzeba pamiętać, że były to czasy komuny. Ja tego za bardzo nie odczułam, bo zarabiałam dobre pieniądze na wysokościach i miałam furtkę do wyjazdu z kraju. Oprócz paszportów na KK, czyli kraje kapitalistyczne, i na KDL, demoludy, miałam jeszcze trzeci paszport służbowy. Właśnie na te paszporty służbowe jeździliśmy w Alpy. To zachęcało do uzyskania wszystkich uprawnień. Ponadto należąc do klubu wysokogórskiego, byliśmy sportowcami. Odbywały się zebrania klubowe, obozy wspinaczkowe, unifikacje, dwa razy w roku badania w przychodni sportowo-lekarskiej. Następnym stopniem był stopień taternika zwyczajnego. Najwyższy. Musiałam mieć zaliczone dwie grupy górskie lodowcowe, sporo godzin letnich, zimowych i zdać bardzo trudny egzamin. Po tym nominacja przychodziła z Warszawy. Taternik zwyczajny mógł organizować wszystkie obozy, włącznie z alpejskimi, i szkolić w ramach klubu. Warunkiem założenia klubu wysokogórskiego i zrzeszenia w Polskim Związku Alpinistycznym było posiadanie minimum 3 zwyczajnych taterników. Uzyskałam ten stopień mając 24 lata. Wtedy można było myśleć o kursie instruktorskim, ale to też nie było takie łatwe. Żeby być branym pod uwagę, należało przedstawić wykaz przejść z ostatnich 2 lat do klubu. Te drogi oczywiście nie mogły się pokrywać z poprzednimi. Klub kwalifikował albo nie. Jeśli kwalifikował, to wysyłał papiery do Warszawy. I znowu, Warszawa kwalifikowała albo nie. Jeżeli kwalifikowała, musieliśmy się zgłosić w Betlejemce. Pierwszego dnia odbywał się solidny egzamin teoretyczny, o którym połowa uczestników się pakowała i wracała na dół. A reszta robiła kurs. Na zakończenie musieliśmy napisać jakiś elaborat i go obronić. Dopiero po odbyciu stażu, czyli przeszkoleniu jednego turnusu pod okiem doświadczonych kolegów, otrzymywaliśmy stopień młodszego instruktora. Wraz ze Zbyszkiem Trzmielem byliśmy najmłodszymi instruktorami PZA. Miałam 26 lat i większość kursantów była starsza ode mnie. Mimo posiadania tego stopnia kilka razy poczułam gorsze traktowanie ze względu na płeć. Na przykład, gdy pierwszy raz miałam wyjechać w Himalaje. To była wyprawa z klubu turystycznego. Pracowałam na wysokościach, miałam pieniądze. I nagle na jakimś zebraniu kierownik powiedział, że bab nie bierze. Nie był profesjonalistą. Zwłaszcza, że od razu miałam argument. Co moi koledzy zrobili w ostatnim sezonie w Tatrach? Niektórzy nie wspinali się tam nawet zimą. No i temat się skończył. Pojechaliśmy w Himalaje. Utrąciłam to, ale faktycznie padło hasło bab nie bierzemy. Bardzo się wtedy zjeżyłam. Ale czy dyskryminacja jest systemowa? Nigdy się nad tym nie zastanawiałam.

0: wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
1: Co się zmieniło?
0: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
3: To już niemal godzina czwarta, czas na kolejne wydanie Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Ostatnie pojedynki grupy K przed fazą pucharową tegorocznego mundialu za nami. Z grupy wychodzą Kolumbia, Portugalia i Demokratyczna Republika Konga. Kolejna noc rosyjskich ataków na Kijów. Po strzale rakietowym w ukraińskiej stolicy wybuchło kilka pożarów. Czy będzie zaostrzenie kar dla dyrektorów szpitali? Nad takim rozwiązaniem pracuje resort zdrowia. Fakty o czwartej zaczynam od mistrzowskich faktów, bo kolejne drużyny dołączyły do fazy pucharowej mundialu. Kolumbia zremisowała z Portugalią bezbramkowo i z pierwszego miejsca awansowała do 1/16 finału. Drugą lokatę w grupie K zajęła właśnie Portugalia, ale awans wywalczyła także Demokratyczna Republika Konga, która w ostatniej kolejce pokonała Uzbekistan 3-1. Rosja tej nocy ponownie zaatakowała Kijów. Na stolicę Ukrainy spadły rakiety, a ukraińska obrona przeciwlotnicza została postawiona w stan gotowości. Według władz miasta co najmniej jedna osoba została ranna, a w kilku miejscach wybuchły pożary. Mieszkańców wezwano do pozostania w schronach. Teraz w faktach przenosimy się na polskie drogi i uwaga, kierowcy na Lubelszczyźnie. Na drodze krajowej nr 12 między Zwoleniem a węzłem Puławy Zachód samochód osobowy zderzył się z łosiem. Dwie osoby zostały ranne. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Utrudnienia także na Dolnym Śląsku. Zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Wrocławia między węzłami Wrocław Wschód i Brzezimierz. Samochód osobowy wypadł tam z jezdni, 4 osoby zostały ranne. Na czas akcji ratunkowej wyznaczono objazd przez węzeł Brzezimierz.
4: Zdrowie i pieniądze. W faktach RMF FM.
3: Zaostrzenie kar dla dyrektorów szpitali rozważa Ministerstwo Zdrowia. Jest to konsekwencja afery dotyczącej warszawskiego szpitala południowego. Jak ujawniły media, część decyzji miała być tam podejmowanych poza procedurami, zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Te sprawy wyjaśnia m.in. prokuratura. A z szefową resortu zdrowia rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: To byłyby większe kary finansowe dla szefów lecznic nakładane w sytuacji, gdy pacjent przyjmowany jest na przykład poza kolejką, albo gdy pracownik fałszuje dokumentację pracy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przyznaje w rozmowie ze mną, że takie zaostrzenie kar to pierwszy pomysł, jak reagować na informacje o ostatnich nieprawidłowościach w lecznicach.
6: Być może, że faktycznie albo nie były egzekwowane, albo są za niskie i nie wywołują tego skutku, który by powodował powstrzymywanie się od takich zachowań.
5: Te pomysły mają być tematem zaplanowanego na wtorek spotkania premiera Donalda Tuska z szefami Narodowego Funduszu Zdrowia o tym, jak zmniejszyć prawdopodobieństwo, że wątpliwości, takie jak te, które ostatnio dotyczą przede wszystkim Szpitala Południowego w Warszawie, będą się powtarzać w innych placówkach.
3: Każdy centymetr tej instalacji odpowiada 5 kilometrom powierzchni Księżyca. W centrum Świętego Jana w Gdańsku można oglądać gigantyczną replikę srebrnego globu, stworzoną na podstawie zdjęć NASA. Zawieszona jest pod gotyckimi sklepieniami dawnej świątyni.
7: Można tu siedzieć, robić zdjęcia z każdej strony, oglądać.
8: Jakby się było w kosmosie.
9: Jakie to jest uczucie leżeć pod Księżycem?
10: No, powiem szczerze, że takie odprężające, co się nie spodziewałam.
9: Z tej perspektywy wygląda zupełnie inaczej.
10: Tak, to prawda. Warto obejrzeć go po prostu całego tak dookoła. Ja ogólnie kocham kosmos, kocham Księżyc.
9: Te sklepienia to taki trochę kosmos w tym wszystkim.
10: Trochę tak. Taki, no nie spodziewałam, bo zazwyczaj widzimy go właśnie z jednej strony, a tu możemy go obejrzeć z bliska, z każdej.
3: Ze zwiedzającymi rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski, a zdjęcia zawieszonego Księżyca w murach dawnej świątyni zobaczycie na naszym portalu rmf24.pl. A jeżeli chcecie spędzić wakacje z wojskiem w Sieradzkiej 15. Brygadzie Łączności, no to trzeba się pospieszyć, bo jest to jedna z chętnie wybieranych jednostek wojskowych. Najbliższy turnus zaczyna się 13 lipca, a dla kogo jest ten program? Mówi o tym Joanna Lisiecka z Brygady Łączności w Sieradzu.
11: Wakacje z wojskiem to dobrowolne szkolenie wojskowe skierowane przede wszystkim do osób młodych, do osób szukających pomysłu na wakacje, które dadzą coś więcej niż odpoczynek, a jednocześnie sprawdzić się w warunkach służby wojskowej. Wojskowej. Szkolenie w Sieradzkiej Brygadzie od zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem ochotników z całej Polski, dlatego każdy, kto chciałby wakacyjne szkolenie przejść właśnie w 15. Brygadzie Łączności, powinien wniosek do służby złożyć jak najszybciej, by zapewnić sobie miejsca, bo one szybko znikają.
3: A uczestnicy wakacji z wojskiem za ukończenie 27-dniowego szkolenia dostają około 6 tysięcy złotych brutto. Dodatkowo Wojsko Polskie zapewnia pełne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie.
4: Wakacje na gorąco w RMF FM.
3: Fala upałów w Polsce dała się we znaki, także w górach. W Tatrach na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza termometry mogą pokazywać w ciągu dnia ponad 20 stopni, w Zakopanem nawet ponad 30. Do wyjścia w góry w taki upał trzeba się dobrze przygotować. Apeluje o tym ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. Rozmawiał z nim nasz reporter Maciej Pałachicki.
1: Zapowiadane są upały także w górach, co ciekawe, bo to rzadko mamy z nimi do czynienia. Pierwsze pytanie, czy turyści powinni iść czy nie iść? Bo to jest jakby podstawowe rozstrzygnięcie przy tak wysokiej temperaturze, na Kasprowym 24, na dole 30 parę stopni.
12: Może 24 to nie jest aż tak wysoko, natomiast w górach pamiętajmy, ta insolacja słoneczna jest zdecydowanie większa. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w te góry się wybierać i żeby w nie iść, tylko po pierwsze, jak będą upały, to też trzeba zapoznać się z prognozami, czy przypadkiem nie będzie burz. Bo duże prawdopodobieństwo jest takie, że dni upalne mogą być dniami burzowymi. Także wychodząc rano, patrzymy nie tylko za okno, jaka jest pogoda, ale patrzymy w prognozy, czego możemy się w danym dniu spodziewać. Wybierając się w góry, musimy się do tego odpowiednio przygotować. Pomimo, że jest upał, musimy mieć też ciepłe jakieś okrycie w razie czego, coś przeciwdeszczowego. No i oczywiście musimy się przygotować na te upalne i słoneczne dni. Czyli musimy mieć odpowiednią ilość płynów. Najlepiej jakieś takie płyny izotoniczne, nie sama woda. Ta woda sama niewiele nam da. Nie pijemy wody ze strumieni, bo to jest podobnie, że tak powiem, słaby efekt. Okulary przeciwsłoneczne, jakieś kremy z filtrem, które uchronią nas przed poparzeniami.
1: Czyli wysoki filtr.
12: Wysoki filtr. No i to co zwykle, coś do jedzenia, ale przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żebyśmy mieli odpowiednią ilość płynów i żebyśmy te płyny oczywiście przyjmowali. Nakrycie głowy, żeby się nie przegrzać. No i oczywiście odpowiednie, co jakiś czas przerwa, żeby też się za bardzo nie przemęczyć. Dobrym celem, zwłaszcza jeżeli są to wycieczki z dziećmi, bo zbliżają się ferie już się zaczynają, to Doliny Tatrzańskie, gdzie jest chłodniej, gdzie przy strumieniach zawsze ta temperatura jest niższa i ten upał wszystkim będzie lepiej znieść, i dzieciom, i osobom dorosłym.
1: Są jakieś wskazania co do ilości płynów, czy też sposobu ich picia, podawania?
12: To wszystko zależy od organizmu, od osoby, ale na pewno są to spore ilości płynów. No i chyba tyle, natomiast jeden potrzebuje ich więcej, drugi potrzebuje tego płynu troszeczkę mniej, natomiast pamiętajmy też, żeby to nie była znowu taka ilość, że my nie będziemy w stanie tego unieść. Czasem na wycieczkach szkolnych można to obserwować, gdzie niektórzy to pakują po 3-4 butelki takie dwulitrowe, no to jest plecak po prostu dociążony na maksa.
1: No ale półlitrowa butelka to może być sporo za mało.
12: Zdecydowanie za mało. Półlitrowa, litrowa, ja myślę, że takie 2 litry minimum musimy mieć na twarz i jeszcze z możliwością uzupełnienia gdzieś na przykład na trasie w schronisku. Pamiętajmy również o tym, że są miejsca, gdzie pomimo tej upalnej pogody jeszcze zalega śnieg. Jeżeli ktoś wybiera się na takie trasy, no to powinien mieć ze sobą raki, czekan, Może niektórym to się wydaje śmieszne, bo to czasem jest tylko kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów do przejścia. Natomiast może się zdarzyć, że właśnie na tych kilkunastu metrach śliźniemy się i niestety na dole są skały, które tylko czekają na spadającego turystę.
1: To może warto podpowiedzieć, na które szlaki te raki koniecznie trzeba ze sobą zabrać?
12: To znaczy na te szlaki wysokogórskie. Ja bym tutaj nie podawał konkretnie na który, bo też nie prowadzimy monitoringu i ta sytuacja się czasem zmienia, tych śniegów ubywa. Natomiast na pewno rysy, pewne fragmenty Orlej Perci. Dzisiaj mieliśmy rano zgłoszenie też, to oczywiście już jest pozaszlakowa, ale Chińczowa Przełęcz, gdzie też tam ten śnieg jeszcze zalega. W związku z czym na to należy być przygotowanym. Wychodząc wysoko w góry, oczywiście kask, bo to jakiekolwiek potknięcie, uderzenie czy trafienie spadającym kamieniem daje nam większą szansę na przetrwanie. Oczywiście ci, którzy po górach jeżdżą na rowerach, koniecznie też w kaskach.
1: No i teraz pytanie, jak pić, czyli nie jest chyba dobrze wypijać wszystko na jeden raz, tylko rozłożyć to na jakiś etap.
12: To znaczy musimy tak rozłożyć, żeby nam tego picia wystarczyło na całą naszą wycieczkę. Czyli nie opijamy się na zapas, tylko sukcesywnie uzupełniamy te płyny. No i chyba tyle.
1: Czyli dobrze jest tak na przykład co pół godziny sobie przestanąć i napić się łyka tego płynu, który mamy ze sobą, tego izotonika najlepiej.
12: To już zależy od preferencji osobowych. Można częściej, można rzadziej, ale nie zapominajmy o przyjmowaniu tych płynów. I tak jak mówiłem na samym początku, wybierając się w lecie w góry, pobierzmy na telefony jakieś aplikacje burzowe, żebyśmy odpowiednio wcześniej byli ostrzeżeni o nadciągających ewentualnych burzach. Wtedy mamy więcej czasu na udanie się w miejsce bezpieczne. No bo w momencie, kiedy już te pioruny zaczynają strzelać, błyskać, no to już wtedy nie bardzo jest czas na opuszczenie miejsc zagrożonych.
1: Jak poznać, albo jak się zorientować, że ta temperatura w górach na nas już działa i powinniśmy zacząć myśleć o jakiejś pomocy?
12: To znaczy na pewno takim niepokojącym sygnałem są zawroty głowy, nudności, wymioty. Tego typu rzeczy powodują, że już nie jest dobrze. Natomiast oczywiście różne przyczyny mogą się na to składać.
1: Można się jakoś samemu ratować, czy wzywać pomoc?
12: To znaczy, jeżeli jesteśmy z innymi, nie jesteśmy sami, jesteśmy w miejscu nie jakimś dramatycznie odległym, jesteśmy blisko schroniska, w dolinach, no to jeżeli jest taka możliwość, to schodzić. Natomiast jeżeli jest potrzeba, to korzystać z pomocy służb, które są do tego, że tak powiem, przeznaczone.
1: Czyli upał w górach może być bardzo niebezpieczny.
12: Może być niebezpieczny, natomiast przy odpowiednim przygotowaniu, przy odpowiednim wyposażeniu, można sobie z tym upałem doskonale poradzić, dać radę i przetrwać to.
3: Z ratownikiem dyżurnym Topr Tomaszem Wojciechowskim rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachicki.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Uznał, że cios był mierzony i niestety śmiertelny. W mieszkaniu jednej i drugiej kobiety wisiał plakat francuskiego kabaretu Czarny Kot.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Witamy Was bardzo serdecznie w Scenach Zbrodni. Dzisiaj sztuka i zbrodnia.
4: No właśnie, ludzie sztuki to nie zawsze ludzie wysokiej kultury.
3: Dzisiaj dowód na to pojawi się jeden z największych awanturników wśród malarzy. Pijak, brutal, zawadiaka, hazardzista, sutener. No jeszcze parę mocnych epitetów by nieźle do niego pasowało. Po prostu Caravaggio.
4: Historia pisarza i felietonisty Michaela Petersona. O tym człowieku powstało nawet kilka seriali, ale jak się domyślacie, nie były to produkcje analizujące jego powieści historyczne. Ta sprawa cały czas wzbudza ogromne kontrowersje. Szczegóły w RMF FM. Zostańcie z nami.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
4: Czas na jednego z największych awanturników wśród ludzi sztuki. Geniusz, ale i narwaniec. Michelangelo Merisi da Caravaggio.
3: Przyszedł na świat w Mediolanie 29 września 1571 roku. Bardzo bogata rodzina. Jego ojciec Fermo Merisi zarządzał posiadłością księcia Mediolanu. Ale to nie oznaczało, że był jakimś lokajem. Raczej dbał o architektoniczną spójność jego książęcych posiadłości, o rozbudowę i wykańczanie wnętrz. No po prostu był dekoratorem i architektem Francesca II Sforcy.
4: Jego mama, Lucia Rattori, pochodziła z bogatej mediolańskiej rodziny i pewnie większość życia upływałaby małemu Michelangelo na

0: Bałtyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka, a świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 11,99 za kilogram. Biedronka.
1: Czwartego. Michelangelo Merisi ma 12 lat. Jako najstarszy syn ma największe szanse na edukację. Daleka rodzina żony, słynny ród Kolonów, łoży na jego naukę u malarskiego mistrza w Mediolanie.
2: Michelangelo przejawia na tyle duży talent artystyczny, że dostaje się na praktyki do Simone Petersano.
1: Co ciekawe, ten malarz został zapamiętany głównie dzięki temu, że miał genialnego nauczyciela i genialnego ucznia. Sam kształcił się u słynnego Tyciana, a później swoją wiedzę przekazał małemu Merisi, który znany będzie jako wielki Caravaggio.
2: Te nauki malarskie Caravaggio pobierał w rodzinnym Mediolanie przez ponad 4 lata. Tu wówczas znajdował się jeden z najsłynniejszych obrazów świata, dzieło Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci. I właśnie malarstwo tego mistrza w połączeniu z minimalistyczną sztuką Lombardii miało wpłynąć na twórcze inspiracje, z których później zasłynął Caravaggio.
1: Przypuszcza się, że przez chwilę musiał mieszkać także w Wenecji i tu miał spotkać się z licznymi dziełami malarza Giorgione, bo jego styl, detale postaci i mroczne czarne tło miały zainspirować Caravaggio.
2: Już w tych nastoletnich dla Caravaggio latach dało sobie znać jego awanturniczy tryb życia, który jeden z biografów malarza tak poetycko ujął. Od czasu do czasu dopuszczał się ekstrawagancji.
1: Czas na rok 1592. Caravaggio przenosi się do Rzymu. Dzisiaj miasto kojarzy się z jedną z kulturalnych stolic świata, z Watykanem, ale wówczas miał okropny okres. Skrajna bieda połączona ze skrajnym bogactwem. Z jednej strony ludzie, którzy walczyli o przetrwanie i to dosłownie, a z drugiej strony ci, którzy mieli tak wielką potęgę, że pozwalali sobie na wszystko.
2: Przemoc i bójki na ulicach były zwyczajnym sposobem załatwiania konfliktów. To też czas licznych egzekucji. Niemal każdego dnia kogoś tracono na którymś z rzymskich placów. Odcięte głowy skazańców umieszczano na moście Świętego Anioła.
1: Widok śmierci i przemoc w mrocznych zakamarkach miasta były wszechobecne. I do takiego właśnie miasta trafia Caravaggio. Można się zastanawiać, dlaczego nie został we włościach rodzinnych, albo w Caravaggio, albo w Milano, ale już wtedy krążyły plotki, że do Rzymu ucieka z powodu zamordowania kogoś właśnie w Mediolanie, a miał wtedy 20 lat.
2: W Rzymie, mimo wsparcia rodzinnej fortuny, zaczyna niemal na społecznym dnie. Pierwsze lata spędza w biedzie, poddaje się rytmowi miasta, chętnie pije, bierze udział w burdach, ponad miarę korzysta z przybytków rozkoszy.
1: Zostaje wręcz alfonsem. Jako że wykształcił się na zręcznego szermierza, jego szpada miała gwarantować prostytutkom ochronę. Te prostytutki stały się również jego modelkami. Żadna szanująca się wówczas panna nie rozebrałaby się do naga, by pozować przez wiele godzin malarzowi. Stąd na jego późniejszych obrazach, które malował głównie dla kościoła, święte czy sama Matka Boska miały twarz rzymskich kokot, a świętymi byli uliczni żebracy.
2: No właśnie, awanturnik o rosnących wpływach z nierządu, a do tego utalentowany malarz. Co logiczne, właśnie na ten drugi talent zwróciły uwagę władze kościelne i zaczęły mu dawać zlecenia na tworzenie natchnionych obrazów.
1: Początkowo zatrudnił się jako prosty rzemieślnik w pracowni, która malowała dzieła dla ówczesnego papieża Klemensa VIII. Caravaggio na obrazach malował głównie kwiaty i owoce, ale z takimi detalami, że do dzisiaj eksperci potrafią rozpoznać konkretne odmiany tych owoców, czy nawet zdiagnozować plamy grzybowe na figowym liściu.
2: Odchodzi z tej pracowni po 2 latach i próbuje tworzyć na własną rękę, ale obrazy sprzedaje za grosze. Ledwo starcza mu na utrzymanie, choć zawsze ma na picie z kolegami i hulaszczy tryb życia.
1: Trafiają mu się kolejni patroni, aż w końcu w 1599 roku otrzymuje zlecenie na dekorację jednej z kaplic w rzymskim kościele świętego Ludwika, króla Francji. Gdy skończył swe 2 obrazy, stał się prawdziwą sensacją Rzymu i później znalazł wielu naśladowców.
2: Otworzyły się kolejne zlecenia, a on w ciągu kolejnych 6 lat zyskał sławę najsłynniejszego malarza Rzymu, choć bardzo kontrowersyjnego. Z detalami malował wszelkie szczegóły ludzkiej anatomii.
1: Do męskiego przyrodzenia przywiązywał tak dużą wagę,

0: tak wiele detali umieszczał na płótnach, że do dzisiaj historycy spierają się, czy był homoseksualistą, czy panseksualistą. Po prostu to, z którą z płci i w jakich konfiguracjach szedł do łóżka, nie miało ponoć dla niego większego znaczenia.
1: Nie przeszkadzało mu to mieć wsparcia kościoła, a jednym z jego protektorów był kardynał Francesco Mario Bourbon del Monte. Mówiliśmy, że prowadził awanturniczy tryb życia. Często trafiał do aresztu i zwykle to właśnie kardynał poświadczał za niego i to on wyciągał go zza krat.
0: Ale w końcu Caravaggio popełnił zbrodnię, za którą skazał go sam papież.
1: W 2011 roku władze rzymskiej policji upubliczniły archiwa, a w nich bogatą kartotekę przestępstw dokonanych przez tego malarskiego mistrza. Wiemy, że zajmował się wówczas tręczycielstwem, czerpał zyski z prostytucji. Wiele jego nocnych biesiad kończyło się pobiciami, ale te uczynki uchodziły mu na sucho. Awantury to była część typowego nocnego życia Rzymu.
0: Za co więc trafiał za kratki? Między innymi pod datą 4 maja 1598 zachowały się dokumenty, z których wynika, że został aresztowany za noszenie publicznie miecza, co uważane było jedynie za przywilej dla naprawdę wysoko urodzonych.
1: Caravaggio jako mistrz szermierki i człowiek wpływowy oraz niepokorny uznał, że ma takie prawo. Skoro zna dostojników kościelnych i śmietankę szlachecką Rzymu, no to dlaczego nie? Jego protektor i patron, kardynał Del Monte, wyciągnął go z aresztu i postarał się, by otrzymał taki przywilej. Mógł więc nosić miecz legalnie.
0: Choć później przez ten miecz malarz wpadł w najpoważniejsze możliwe tarapaty. Ale no właśnie, jak to u nas po kolei. 19 listopada, 1600 rok. Kolejne oskarżenie. Bicie laską i rozerwanie szaty zakonnika, który był gościem w kardynalskim domu, w którym Caravaggio pracował, w którym często jadał. Od kardynała otrzymywał liczne prezenty, m.in. bogate ubrania.
1: Kardynałowi już niezręcznie go było wyciągać z więzienia, bo w końcu napadł na jego gościa i to też osobę duchowną. Za kratami malarz spędza kilka miesięcy. Kolejny areszt w 1601 roku. Proces o zniesławienie i próbę morderstwa.
0: Caravaggio nienawidził historyka sztuki i malarza Giovanniego Baglione. Gdy ten prezentował jakieś płótno, Caravaggio tworzył niezwykle wulgarne wierszyki o tym, w które części swojego ciała lub ciała swojej żony mistrz Giovanni może sobie wkładać owe płótna, albo jaką część ciała mógłby sobie nimi podetrzeć.
1: Ale to jeszcze Baglione znosił. Kiedy jednak otrzymał tak zwane groźby karalne z zapowiedzią morderstwa, poszedł do sądu.
0: 24 kwietnia 1604 rok. Pobicie kelnera z powodu karczochów. Ciekawie to zostało opisane. Sprawa wydaje się błaha, ale świadczy o krewkim charakterze malarza. Caravaggio wraz z dwiema innymi osobami udali się około godziny 17 do gospody przy Via Maddalena. Zamówili 4 karczochy na maśle i 4 na oleju.
1: Gdy kelner je podawał, został zapytany, które są które. Odpowiedział, że wystarczy powąchać, by poczuć aromat masła. Caravaggio tak się tą odpowiedzią wkurzył, że nic nie mówiąc, chwycił gliniane naczynie z gorącymi karczochami i uderzył nim w twarz kelnera, rozcinając mu policzek.
0: Po czym zerwał się z krzesła, chwycił za miecz swojego przyjaciela, jakby chciał kelnera zabić. Ten zdołał uciec i złożył doniesienie na komisariacie. 19 października 1604 rok. Kolejny areszt, tym razem za obrzucenie kamieniami policjantów.
1: 29 lipca 1605 roku Caravaggio pospierał się o swoją kochankę i modelkę, niejaką Lenę. Do sporu o kobietę doszło z watykańskim notariuszem, który został dotkliwie pobity i poważnie zraniony w głowę. Caravaggio musiał uciekać z miasta.
0: Pojechał do Genui, ale znów patroni się za nim wstawili. Mógł wrócić do Rzymu, by skończyć tworzone dla nich dzieła. No i tu kolejne oskarżenie.
1: Wynajmował pracownię w kamienicy Prudencji Bruni. Artysta uznał, że sufit jest za niski, nie mieszczą się jego dzieła, więc zrobił dziurę w dachu. Został oskarżony o zniszczenie kamienicy.
0: A jako że zalegał też z czynszem, właścicielka nieruchomości nakazała przejąć wyposażenie jego pracowni. Zamiast przeprosić, przeprowadzić remont, wypłacić odszkodowanie, no on w swoim stylu udał się do domu Prudencji, kamieniami powybijał jej okna.
1: Znów patroni musieli zapewnić pokrycie szkód. I wówczas przyszedł feralny 29 maja 1606 roku. Michelangelo Merisi da Caravaggio zamordował Ranuccio Tomasoniego.
0: doszło prawdopodobnie do ustawki 4-4. Caravaggio i jego trzech kompanów kontra...
1: Ale czekaj, przyjmujesz, że to była ustawka, a wersji jest kilka. To nie był dla malarza łatwy czas. Kilka jego płócień zostało odrzuconych przez patronów. Zostały uznane za zbyt wulgarne, by mogły zostać powieszone na ścianach szlacheckich domów lub w kościołach. Te porażki zapija i idzie także mocno w hazard.
0: I podobno właśnie dług hazardowy był przyczyną tej ustawki, jeśli do niej doszło. Spore pieniądze miał mu być winny słynny rzymski Alfons Ranuccio Tomassoni. Choć można nawet w licznych opracowaniach znaleźć tezę, że bezpośrednią przyczyną tej konkretnej bójki była kłótnia o punkt w meczu Palacorda, czyli w grze przypominającej współczesnego tenisa.
1: Caravaggio chciał w ciepły wiosenny wieczór podbijać piłkę, ale trafił na kogoś, z kimś od dawna się nie lubił. Sporny punkt był punktem zapalnym. Sięgnął po nóż i pchnął zbyt mocno.
0: Można również przeczytać u jednego z biografów, że to nieszczęśliwa miłość i zazdrość sprowokowała ten pojedynek, w trakcie którego zginął młody Ranuccio Tomassoni. Miał w tym pojedynku bronić honoru swojej żony Lavinii.
1: Caravaggio miał mieć z nią romans, a nawet spłodzić jej dziecko. O tym ostatnim świadczyć ma zdaniem historyków fakt, że zaraz po tych zajściach Lavinia oddaje swoją małą córeczkę do adopcji, jakby nie chciała wychowywać dziecka mordercy jej męża.
0: Pisze się też o konfliktach na gruncie zawodowym. Wspomnieliśmy, że ofiara była znanym rzymskim Alfonsem, a jak już także nadmieniliśmy, i Caravaggio się tym parał. Miał podebrać konkurentowi prostytutkę Filidę Melandroni. Nawiasem mówiąc, uwiecznił ją na kilku swoich obrazach, co wskazuje, że stała się dla malarza nową muzą.
1: Choć najczęściej podkreśla się, że ów Alfons zginął przypadkiem. Panowie mieli sobie po prostu spuścić szablami trochę krwi, jak to bywało w pojedynkach, a skończyło się tragedią.
0: Ale jednak można spotkać informację, że to było zaplanowane starcie i do tego wracam. 8 pojedynkowiczów, wyobraźmy sobie to, jak dwa wrogie gangi, 4-4, spotkali się w nocy z 28 na 29 maja 1606 roku w rejonie Campo Marzio, czyli pod domem Caravaggio. Doszło do pojedynku na szpady. W jego trakcie Caravaggio, jako zręczny szermierz, ugodził swojego rywala w krocze.
1: Cyrulik, czyli powiedzielibyśmy dzisiaj medyk, do którego zaraz po pojedynku zaniesiono wykrwawiającego się Tomassoniego, uznał, że cios był mierzony i niestety śmiertelny. Cios w tę część ciała był uważany za szczególną zniewagę, a zadanie go przez malarza może oznaczać, że chciał wskazać, iż rzeczywiście miał romans z jego żoną.
0: Co nie wyklucza głównej przyczyny sporu, czyli hazardowego długu. Tak mówi oficjalna wersja postawiona przed sądem, choć proces odbywa się bez oskarżonego, zdołał uciec z aresztu. Papież Paweł V wydaje zaocznie wyrok śmierci na Caravaggio.
1: Ten ucieka z Rzymu do Neapolu. Jego sława go wyprzedziła. Niemal natychmiast znalazł patronów, którzy chcieliby mistrz tworzył dla nich obrazy. Spędza tu niemal 8 miesięcy. Maluje 2 dzieła dla 2 kościołów.
0: Nadarza się kolejna okazja, by odmienić swoje życie i znaleźć bezpieczną przystań, dosłownie. Spokrewniony z jego matką książę Fabrizio Sforza Colonna zaprosił go na swój okręt, zmierzający na Maltę. Sam mistrz tutejszego zakonu kawalerów maltańskich zaoferował mu pracę. Caravaggio tworzy jego portret, także kilka innych dzieł.
1: Spędza tu kolejnych 15 miesięcy. Nie brakuje plotek o jego seksualnych perwersjach. A jednak dostępuje zaszczytu i wstępuje do bractwa za zgodą samego Ojca Świętego. Zostaje oficjalnym malarzem zakonu.
0: To był 14 lipca 1608 roku. I jeszcze w tym samym miesiącu lub najdalej w sierpniu daje o sobie krewki charakter Caravaggio. Gra w karty, sprzeczka, malarz sięga po nóż i kilkakrotnie rani jednego z braci. I to jednego z najwyższych rangą kawalerów zakonu, Giovanniego Roero.
1: Trafia do celi, ale nie zakonnej, a więziennej, Forte Sant'Angelo. Nie wiemy jak, ale po miesiącu udaje mu się zbiec z więzienia, na Sycylię. Być może pomógł w tym jeden z mieszkających tu przyjaciół.
0: Zakonnicy na Malcie 1 grudnia wydalili Caravaggio z szeregu bractwa, ale nie za incydent z nożem, a za właśnie samowolne opuszczenie Malty bez rozkazu.
1: Na Sycylii Caravaggio znów tworzy dzieła na zlecenie kilku kościołów, ale docierają do niego wieści, że brat zakonny, którego pchnął nożem, chce go dopaść. Dlatego wraca do Neapolu pod sprawdzoną opiekę dworu kolonów.
0: Tu jednak dosięgnęła go przeszłość. 20 października 1609 roku w tawernie Osteria del Cerilio odnalazł go ów zraniony przez niego w trakcie gry w karty rycerz zakonu maltańskiego. Pragnąc się zemścić na malarzu, wraz z towarzyszami pobił go tak dotkliwie, że przez kolejne tygodnie twarz Caravaggio była niemal nie do rozpoznania.
1: Zaopiekowała się nim Konstanca Sforza Colonna. W jej pałacu wracał do zdrowia, choć twarz wydawała się już na zawsze pozostać zeszpecona. Nie miał już też tej dawnej sprawności w posługiwaniu się pędzlem.
0: Odzyskał jednak na tyle sił, że stworzył jeszcze kilka dzieł. Wysłał je do Rzymu, do wpływowych urzędników blisko papieża. W ten sposób udało mu się uzyskać obietnicę ułaskawienia za morderstwo sprzed lat. Mógł wrócić do stolicy.
1: Dla pewności, by papież nie zmienił zdania, bratu Ojca Świętego wiózł w darze trzy swoje obrazy. Z nimi wsiadł na okręt zmierzający do Wiecznego Miasta.
0: Wiemy, że dotarł do portu w Palo. Tu został aresztowany i zamknięty na 2 dni w areszcie. Płótna popłynęły w dalszą drogę bez swojego twórcy. A co działo się później?
1: Znów jest kilka wersji. Naukowcy i historycy nie są zgodni. Jedna z nich, ta romantyczna, mówi, że Caravaggio sfingował swoją śmierć, by uwolnić się od zarzutów.
0: Inna, że próbował dogonić statek ze swoimi obrazami. Jakoś pokonał konno 160 kilometrów, dotarł na plażę w Porto Ercole w Toskanii. I tu zmarł z wycieńczenia lub wskutek udaru, lub odwodnienia, lub ataku serca.
1: Najczęściej jednak podawana jest wersja, że trafił do szpitala Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z powodu malarii lub zakażenia ran. W każdym razie anonimowy list zawiadomił jego bliskich, że zabrała go gorączka.
0: Jest też wersja, że to był skutek zatrucia ołowiem. Wówczas nie znano szkodliwych właściwości tego metalu i z ołowiu odlewano kielichy, do których, jak wiemy, często zaglądał. W każdym razie miał umrzeć 18 lipca 1610 roku w wieku niespełna 39 lat.
1: Czy tak rzeczywiście było? Tego nigdy nie udało się potwierdzić. Miejsca pochówku Caravaggio nigdy nie udało się ustalić. Przypuszcza się, że trafił do któregoś z masowych grobów, w których chowano biedotę.
0: Co ciekawe, dzieła malarza po jego śmierci niemal poszły w zapomnienie, zwłaszcza że podpisał jedynie jedno ze swoich dzieł. Ale na początku XX wieku jeden z włoskich krytyków sztuki postanowił odnaleźć, skompletować jego dzieła rozproszone po całej Italii. I tak o wielkim Caravaggio, 3 wieki po jego śmierci, znów zrobiło się głośno.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
0: Sztuka i zbrodnia.
1: Poświęćmy kilka słów na początek Michaelowi Petersonowi. Urodzony w 1943 roku, już na uniwersytecie, gdy zgłębiał nauki polityczne, a później prawo, był redaktorem codziennej gazety studenckiej. Zajmował się problemem wietnamskim, a finalnie został wcielony do wojska i trafił na front. Z Wietnamu wrócił po 4 latach, gdy doznał obrażeń w wyniku wypadku samochodowego. Następnie jako ekspert był związany z amerykańskim Departamentem Obrony.
0: Na podstawie swoich wojennych przeżyć Peterson napisał kilka powieści historycznych, takich jak Nieśmiertelny smok, Gorzki pokój, Czas wojny. Książki nie były może hitami sprzedażowymi, ale mają całkiem wysoką ocenę na różnych portalach czytelniczych.
1: Przeczytajmy może jedną recenzję na temat książki Czas wojny z serwisu Lubimy Czytać. To powieść, która wciąga jak wietnamska dżungla amerykańskiego młodego chłopaka, który z dnia na dzień stał się żołdakiem z przypadku. Potem przeżuwa i wypluwa.
0: Peterson ze względu na pracę dla Departamentu Obrony często zmieniał miejsce zamieszkania. Sporo czasu spędził w bazie lotniczej Rhein-Main, położonej na terenie ówczesnego RFN. Zamieszkał tam ze swoją żoną Patricią i synami Toddem i Claytonem. Rodzinę Petersonów dotknął jednak wielki dramat. Najpierw w 1983 roku George Ratliff, przyjaciel Michaela, zginął w czasie wykonywania misji. Osierocił tym samym 2 małe córeczki. 2 lata później zginęła Elizabeth, wdowa po George'u. Petersonowie jako najbliżsi przyjaciele kobiety zdecydowali się na adopcję dzieci Ratliffów i wrócili z nimi do ojczyzny.
1: Związek Michaela z Patricią nie przetrwał próby czasu. On zamieszkał z adoptowanymi córeczkami, a synowie pozostali pod opieką mamy. Jednak życie nie znosi próżni. Wkrótce pisarz poznał prężnie działającą bizneswoman Kathleen Atwater. Po jakimś czasie kobieta wraz z córką oraz Peterson ze swoimi dziećmi zamieszkali razem w potężnym domu w Durham. Sąsiedzi i przyjaciele zapewniali, że stanowili idealną parę.
0: Wszystko zmieniła jedna grudniowa noc. Konkretnie 8 grudnia para świętowała wielki sukces Michaela. Ceniony reżyser był zainteresowany wykupem praw do ekranizacji jednej z powieści Petersona. Mężczyzna miał już otrzymać nawet pierwszy przelew z tego tytułu. Kathleen po wypiciu kilku kieliszków wina poszła do sypialni. Była już zmęczona wrażeniami tego dnia. Michael postanowił jeszcze chwilę poświętować.
1: Około 2:40 w nocy Michael wracał nieśpiesznie z ogrodu do swojego domu. Wtedy u podnóża schodów dostrzegł swoją żonę, leżącą w kałuży krwi. Zrozpaczony mężczyzna zadzwonił pod numer alarmowy. Przekazał dyspozytorowi, że kobieta najprawdopodobniej spadła z wysokości 15-20 schodów prowadzących na piętro. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, kobieta już nie żyła. To, co medycy i śledczy zobaczyli w pięknym domu w Durham, zszokowało wszystkich.
0: Raport z sekcji zwłok jego żony, Kathleen, dostarczył zaskakujących informacji. Badanie wykazało, że w momencie śmierci kobieta, która według męża miała spożywać przez cały wieczór kilka lampek wina, nie była pijana. W jej organizmie wykryto obecność leków uspokajających. Odnotowano wiele poważnych obrażeń głowy, które doprowadziły do pęknięcia czaszki. Bezpośrednią przyczyną śmierci było wykrwawienie na skutek poniesionych ran.
1: Dokładna analiza miejsca zbrodni, jak i rodzaj ran Kathleen, siniaki na rękach, ułożenie ciała na podłodze. To wszystko wskazywało na to, że kobieta nie zginęła wskutek nieszczęśliwego wypadku. Stłuczenia i otarcia na twarzy, do tego obrażenia czaszki. To wskazywało na wielokrotne uderzenia w tył głowy tępym narzędziem. Zatem w świetle zgromadzonych dowodów okazałej rezydencji doszło do morderstwa.
0: W chwili śmierci kobiety w domu był jedynie jej mąż. Co oczywiste, to on został oskarżony o popełnienie tej zbrodni. Rozpytanie przyjaciół Petersona skutkowało wskazaniem potencjalnego narzędzia zbrodni – metalowego pogrzebacza do kominka. To narzędzie zazwyczaj było powieszone w kuchni, ale mimo drobiazgowego przeszukania całej posesji, policjanci na ten pogrzebacz nie natrafili.
1: Michael Peterson stanowczo zaprzeczał przedstawionym mu zarzutom. Przekonywał, że jest niewinny. Śmierć jego ukochanej była dla niego nieopisanym dramatem. Sugerował, że kobieta trochę wypiła i dlatego mogła potknąć się na schodach. Ale na butelce wina ani na kieliszkach nie zlokalizowano odcisków palców Kathleen.
0: Jednak to nie był koniec problemów pisarza. Na policję zgłosił się świadek, który prosił o to, aby śledczy przyjrzeli się tajemniczej śmierci Elizabeth Ratliff w Niemczech Zachodnich sprzed 16 lat. Wspominaliśmy o tym wydarzeniu. Peterson był ostatnią osobą, która miała widzieć się z kobietą przed jej zgonem. Okoliczności śmierci Kathleen były bliźniaczo podobne do wypadku Elizabeth. Wdowa po przyjacielu Michaela również została znaleziona u podnóża schodów z poważnymi ranami głowy.
1: Wiele osób było pewnych, że między Elizabeth a pisarzem było coś więcej niż tylko przyjacielsko-opiekuńcza relacja. Zarówno Elizabeth, jak i jego zmarła żona były do siebie bardzo podobne. W mieszkaniu jednej i drugiej wisiał słynny plakat francuskiego kabaretu Le Chat Noir, czyli Czarny Kot. Dwa bardzo podobne zdarzenia, bliźniacze upadki ze schodów, do tego te dziwne symbole. Czy to mógł być przypadek?
0: Śledztwo prowadzone w 1985 roku w RFN wykazało, że kobieta zmarła z powodu krwotoku śródmózgowego, który był wynikiem dziedzicznej choroby krzepnięcia krwi.
1: Natomiast gdy w 2003 roku amerykański sąd zarządził ekshumację Elizabeth Ratliff, podczas ponownej sekcji znaleziono dowody, a później świadków, które wskazywały na zabójstwo na skutek zaaranżowanego wypadku.
0: Sprawa Michaela Petersona była głośna w całych Stanach. Późniejszy proces i jego następstwa sprawiły, że ta historia ciągle powracała na czołówki amerykańskich gazet.
1: Mężczyzna został oskarżony o zabójstwo swojej partnerki Kathleen. Do procesu, który rozpoczął się w lipcu 2003 roku, nie włączono jednak tajemniczej śmierci Elizabeth Ratliff sprzed 18 już wtedy lat. Ale ten wypadek miał być inspiracją dla Michaela do późniejszego morderstwa.
0: Jak w każdej zbrodni, także i tutaj, prokuratura chciała przedstawić motyw, jakim kierował się zabójca. W tym konkretnym przypadku mogło być ich kilka. Piękna rezydencja Petersonów o wartości blisko 2 milionów dolarów była jedynie fasadą, która kryła kłopoty finansowe. W firmie Kathleen zapowiadano zwolnienia grupowe. Fach pisarza z kolei nie zapowiadał Michaelowi regularnych dochodów, a rachunki za sporą rezydencję nie malały. I tu musimy wspomnieć, że wdowiec otrzymał prawie 350 tysięcy dolarów z tytułu polisy i innych inwestycji żony.
1: Kolejnym motywem mogło być podwójne życie, jakie prowadził Peterson. Jak pokazało śledztwo, Michael korespondował z młodszym mężczyzną oferującym usługi seksualne. Dodatkowo na komputerze pisarza zlokalizowano około 2000 fotografii nagich mężczyzn. Może Kathleen dowiedziała się o sekrecie męża, a ten postanowił uciszyć ją na zawsze.
0: 10 października 2003 roku. Po bardzo długim procesie werdyktem ławy przysięgłych skazano Michaela Petersona na dożywocie. To jednak nie zakończyło tej sprawy. Batalia prawna trwała nadal. Obrońcy pisarza regularnie składali wnioski o ponowny proces, wskazując na rozmaite uchybienia, na nadużycia. Przygotowali również nową linię obrony. Uwaga! Według której to sowa feralnej nocy zaatakowała Kathleen, w efekcie czego przerażona kobieta spadła ze schodów. Atak puszczyka tłumaczył szarpane rany głowy.
1: Działania adwokatów przyniosły w końcu skutek. Splotło się to ze skandalem dotyczącym Dwayna Devera, policyjnego analityka do spraw badania śladów krwi. Wewnętrzny audyt wykazał, że Dever ponad 30 razy przedstawiał śledczym fałszywe dowody, które przyczyniły się do niesłusznego skazania oskarżonych w kilku procesach. W przypadku sprawy Petersona ekspertyza zespołu Devera była jednym z fundamentów późniejszego wyroku dożywocia.
0: Pod koniec 2011 roku pisarz po wpłaceniu 300 tysięcy trafił do aresztu domowego. Tam miał oczekiwać na kolejny proces. Za radą prawników i swojej rodziny 6 lat później, w lutym 2017 roku, Michael postanowił skorzystać z tak zwanej doktryny Alforda. Mocno upraszczając, polega ona na tym, że podejrzany mimo swojej deklarowanej niewinności zgadza się na wyrok, ponieważ zgromadzone dowody są dla sędziego wystarczająco mocne.
1: W takim przypadku Michaela Petersona skazano na 86 miesięcy więzienia, a z racji tego, że przebywał za kratami dłużej niż wyznaczona kara, stał się natychmiast wolnym człowiekiem. Bliscy pisarza byli szczęśliwi. Zaznaczali, że od początku wierzyli w jego niewinność. Natomiast krewni zmarłej Kathleen krytykowali postępowanie sądu. W ich opinii morderca umiejętnie wykorzystał okazję, aby uniknąć kary.
0: Mimo oficjalnego wyroku, kontrowersje wokół tej sprawy nie cichną. Czy Michael Peterson miał tak wielkiego pecha, który oprócz straty dwóch bliskich osób wplątał go w podejrzenia o morderstwa? Czy też z wielką precyzją zrealizował swój krwawy plan ze schodami w roli głównej? Dowody w tej sprawie dają argumenty obu ze stron.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: Kilkanaście sekund pozostało już tylko do godziny piątej. Czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Narasta konflikt między USA a Iranem, mimo trwającego zawieszenia broni. Przynajmniej 8 lat więzienia grozi nastolatkowi, który w Jastrzębiu-Zdroju zaatakował nożem personel i pacjentów wojewódzkiego szpitala. RMF FM po raz kolejny rusza w kulinarną trasę. W te wakacje druga edycja akcji Pyszne, bo polskie. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o rozpoczęciu ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. Według Teheranu to odwet za ostatnie amerykańskie uderzenie na cele w Iranie. Irańskie władze twierdzą, że zniszczono 8 obiektów infrastruktury wojskowej i zapowiadają bezwzględną odpowiedź na kolejne działania USA. Wcześniej Kuwejt i Bahrajn informowały o atakach oraz uruchomieniu alarmów przeciwlotniczych. Trwa walka o kolejne awanse do fazy pucharowej piłkarskich Mistrzostw Świata. W grupie J o ostatnie punkty walczą Austria z Algierią, tu do przerwy jest 1-1, oraz Argentyna, która na razie prowadzi w meczu z Jordanią 2-0. 19-latek, który nożem zaatakował personel i pacjentów wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju, może resztę życia spędzić w więzieniu. Grozi mu co najmniej 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wystąpiła o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. O szczegółach Anna Kropaczak.
1: 19-latek jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 4 osób. Wszedł na oddział gastrologii z 15-centymetrowym kuchenem. Nożem. Zranił 2 pacjentki, pielęgniarkę i lekarza, którego obezwładnił. Stan poszkodowanych jest stabilny. 19-latek nigdy nie był pacjentem oddziału, na który wtargnął. Wszystko wskazuje też na to, że nie znał osób, które zaatakował.
2: Nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych, natomiast prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne.
1: Mówi Jacek Rzeszowski, prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju. Śledczy przesłuchali najistotniejszych świadków, zabezpieczyli monitoring i przeszukali m.in. miejsce zamieszkania podejrzanego.
3: Słuchaj, to są fakty w RMF FM.
0: Podpisanie na 120 miliardów złotych kontraktów w polskim przemyśle zbrojeniowym. To zdaniem wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej najważniejsze polskie wydarzenie w ostatnim czasie związane z obronnością. Wymienia też zakupy u innych partnerów.
4: To jest chociażby kontrakt na dostawę 46 tysięcy karabinków Grot. To było w środę i to jest gigantyczny sukces. Kolejna rzecz to jest zakup w Hiszpanii, który dzisiaj negocjujemy, samolotów do tankowania w powietrzu. To jest zdolność, której polskie wojsko nigdy nie miało, a myśliwce takie jak F-16, F-35 za chwilę, nie są w stanie długo operować w powietrzu bez tankowania. No i poniedziałek, wyjątkowy moment dla marynarki wojennej. Po 30 latach rozmów, negocjacji, premier Kosiniak-Kamysz doprowadził do tego, że w poniedziałek podpisujemy umowę na program Orka, zakup 3 okrętów podwodnych od strony szwedzkiej.
0: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl. Rusza nowa edycja akcji Pyszne, bo polskie. Po raz kolejny RMF FM rusza w trasę. Ubiegłoroczne poszukiwania przyniosły mnóstwo kulinarnych wrażeń. Przekonała się o tym Magdalena Wojtoń, która znów będzie miała okazję spróbować regionalnych przysmaków. A co najlepiej zapamiętała z poprzedniej wyprawy?
5: Na pewno fantastycznych, pełnych pasji ludzi, którzy wyczarowują kulinarne cuda. No a co do smaków, było ich naprawdę mnóstwo. Pamiętam, podkarpacki ziemniak z boczkiem i aromatem palonego siana. Tutaj jedliśmy na leżaku w pełnym słońcu. Był też śląski punchkraut, zupa chrzanowa z wielkopolskiego chrzanu, chipsy z pokrzywy z Lubelszczyzny, herbatki z Hajnówki, wyjątkowa dawna pizza z Gdyni i wegetariańskie, podkreślę, smażone bociany.
0: No to przypomnijmy jeszcze, jak można zaprosić RMF FM do siebie.
5: Jeżeli prowadzicie małą restaurację, bar, food truck, okienko z pysznościami, jesteście producentami regionalnych specjałów, należycie do koła gospodyń, albo po prostu znacie miejsce, którego cała Polska jeszcze nie odkryła, a powinna. Napiszcie do nas. Specjalny formularz znajdziecie na stronie rmf24.pl.
0: A do tego tematu będziemy wracali jeszcze dzisiaj w ciągu dnia w kolejnych wydaniach faktów. Pyszne, bo polskie. W każdą środę wakacji w RMF FM, a start na Dolnym Śląsku.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Kilka lat temu kraj obiegła wieść, że utrzymanie kancelarii prezydenta Komorowskiego kosztuje więcej niż utrzymanie dworu brytyjskiej królowej Elżbiety.
2: O, to słabo Brytyjczycy, słabiuszko, no sępy, nie ludzie.
3: Wstyd na Europę.
1: Ale oczywiście przyszła dobra zmiana i teraz utrzymanie kancelarii pana Dudy kosztuje więcej niż utrzymanie kancelarii pana Komorowskiego.
3: Czy tak było zawsze? Tak, tak było zawsze.
2: Ile zarabiał prezydent przed wojną? Czym się woził marszałek Piłsudski? O tym dziś radiowcy bez cenzury opowiedzą w historii dla dorosłych w RMF FM. Jak się trzepało państwową kapuchę w drugiej RP? Odpowiemy na to pytanie. I nie tylko na to.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
1: Dziś mówimy o tym, jak się trzepało państwową kapuchę w drugiej RP. Pytanie, ile zarabiał prezydent przed wojną?
3: Ale nasz?
1: No przed wojną mieliśmy tylko naszych prezydentów. Otóż w budżecie na rok 37-38 na pensję dla prezydenta przewidziano 195 tysięcy złotych.
2: Ale chwila, to było dużo, mało? Z tą kasą wszedł prezydent do Biedronki, czy, no nie wiem, żywił się w Gucci?
1: A to nie, to było w opór pieniędzy. 195 tysięcy, ponad 16 tysięcy miesięcznie. Robotnik przed wojną zarabiał miesięcznie 74 zł. Pensja hutnika na wypasie to było 130, a wysoki urzędnik dostawał 300.
3: A ten miał 16 tysięcy?
1: No.
3: A wiemy, który to?
1: No generalnie przed wojną zbyt wielu prezydentów nie było, bo tam Narutowicz chwilę i potem Wojciechowski, a potem od 26 do 39 prezydentem był Ignacy Mościcki i to on.
2: A no, ale Ignacy nie był sam. Miał kancelarię, ludzi, no to musiało kosztować.
1: Jeszcze to
2: nie?
1: Kosztowało, bo w budżecie na 37 zapisano na kancelarię wydatki 2,7 miliona.
3: A przepraszam, a gdzie był wtedy Borys Budka, żeby protestować? Gdzie było SLD?
2: No SLD akurat jeszcze wtedy było w Moskwie, o tak.
1: Ale co ciekawe, Ignacy Mościcki sam był socjalistą, także co tak było.
3: Ależ porządnych socjalistów mieliśmy przed wojną. No.
1: Tak więc nasz urząd prezydenta kosztował 2,7 miliona, a na przykład francuski czy amerykański tylko 1,3 miliona, bo tam było po prostu na ubogo za granicą.
3: To mogliby sobie założyć taki klub Bieda Władzy z królową Elżbietą.
1: Mogliby. Teraz te ceny. Kilogram ziemniaków kosztował 3 grosze, obiad full wypas w dobrej knajpie z kompotem złotówkę, krowa kosztowała 146 zł.
3: No ale czekaj, bo jaka krowa? Przed dojeniem, po dojeniu?
1: Nie, normalna krowa polska, czerwona, dojona.
2: Dojona jest droższa, bo już nie musisz doić.
1: Tak.
2: I szybciej taka biegnie, bo ma puste wymiona. Szybciej jesteś w domu. Nie, to jest fajna sprawa taka krowa.
3: Czekaj. Krowa 146 zł. Tak. Prezydent zarabiał 16 koła miesięcznie.
1: Tak. I naszego prezydenta przed wojną było stać na 111 krów miesięcznie, czyli na 1335 krów rocznie.
3: To czemu on ich sobie nie kupił i nie popędził gdzieś hen na zachód albo na Węgry?
1: No nie wiem właśnie. Ale
2: był ustawiony, nie?
1: I tak był. Dzisiaj za dobrą kresulę tak trzeba czwórkę dać, sprawdzałem. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda kupiłby sobie no maksymalnie 5 krów miesięcznie za te swoje 20 tysięcy, nie więcej.
2: Mój Boże, jaki upadek.
1: Tak.
2: I o tym będziemy mówić, bo ktoś musiał i powinien, a my, radiowcy bez cenzury, robimy to dobrze i niedrogo.
0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Radiowcy bez cenzury, dzisiaj opowiadamy o blaskach i ocenie władzy w drugiej RP.
2: Ale jest ciekawszy temat.
1: No jaki?
2: Kupno krowy, słuchajcie, ja wrócę do tego. Istotnie, czwórkę trzeba dać, ale ja przeglądam ogłoszenia, są tańsze mućki. Opatrzcie, tutaj ja znalazłem w internecie 2900.
3: Pokaż.
2: Aha. O, widzisz.
3: To jest duńska, czerwona, fajna, to wydajna mlecznie. Ale coś za tanio, pewnie bita.
2: No, ja bita.
3: I zobacz, dupę ma brudną. Może lubi się tarzać. Taka krowa to jest utrapienie, także to bym nie kupował. Ale 2900.
2: Ale w kredycie na 5 lat miałbym ją za 57 zł miesięcznie.
1: Tomku, to bierz. Na w historii dla dorosłych wracamy do tematu luksusów władzy w drugiej RP. Wszyscy wiedzą, że marszałek Piłsudski kochał konie, prawda? Ale lubił też dobre fury. Za 70 tysięcy złotych sprowadzono mu z USA Cadillaca 355 D Series 30 Fleetwood 7 Passenger Limousine.
2: O Boże, kochany, to nazwa dłuższa niż limuzyna chyba.
1: Ale robotnik musiałby na taki wózek robić przez 945 lat.
2: I by sobie kupił zabytkową furę mającą 1000 lat, nie? No fajnie.
1: Fajnie.
2: No,
3: ale to był marszałek.
1: A tak. I miał też do dyspozycji fundusz dyspozycyjny, 8 milionów złotych rocznie na dysponowanie, no. Ale wróćmy do prezydenta. Mościcki ożenił się w 33 z młodszą o 30 lat Marią. Pełno jest ich zdjęć, bo ścigali ich ówcześni paparazzi. Są na nartach, jest przejażdżka autkami, jest wypoczynek w Wiśle, jest polowanie na niedźwiedzie.
3: Na misie?
1: Na misie, no.
3: Jakby się prezes Kaczyński dowiedział, to piątką dla zwierząt by dał po łbie normalnie.
1: Mniej od prezydenta wówczas miał premier, bo zarabiał 3000. Dwójkę mieli miesięcznie szefowie NIK-u, ówczesny pan Banaś, i ministrowie mieli też po dwa koła.
2: Skoro robotnik miał 74 zł miesięcznie, to chłopcy trzypali, no, zdrową mamony, tak bym to określił.
1: Zdrową, zwłaszcza że były dodatki tam lokalne, specjalne i funkcyjne i co najmniej podwajały pensje. W budżecie na rok 37-38 na pensje posłów zapisano 2,5 miliona. Niby jakby, prawda, mniej, prawda? Ale posłów było wtedy 208, a nie 460 jak dzisiaj. O.
3: I komu to przeszkadzało? No, mogliby sobie kraść przy 208, to szkody byłyby mniejsze.
2: I mogliby sobie kupować krów ile chcą. Polskie, duńskie, niemieckie.
3: Nie ma krów niemieckich.
1: Nie ma, nie ma.
3: Jako takich, nie.
2: A to by się z owczarkami pomyliło.
3: Jedyna krowa niemiecka to Nebelwerfer. To jest miotacz min. Ale to temat jest na inne spotkanie w historii dla dorosłych.
1: To ja jeszcze może powiem, tylko skąd brano pieniądze na te luksusy władzy. Otóż Polska nazywana była krajem 100 podatków. Łączne opodatkowanie mieszkańca drugiej RP to było 37% jego

0: Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.
1: Gwiazdą w tańcu z gwiazdami, bardziej znaną od tancerzy.
2: Dokładnie, Tomku, dokładnie właśnie tak. Krążyły wtedy anegdoty, że dzieci pytane na religii, jaka jest druga osoba Trójcy Świętej, odpowiadały, że Piłsudski Józef.
3: To boję się, że Ryszard Petru uznałby tą odpowiedź.
2: No a do tego wszystkiego łatwo by się nagłówki z Piłsudskiego pisało, bo ilość jego cytatów i ich dosadność to można by dzisiaj porównać, nie wiem, chyba tylko do Janusza Korwin-Mikkego. Jakie znacie, dzieci, kochane cytaty z Marszałka?
1: Maryś, moja Maryś, chodź ze mną do szopy, a ja ci pokażę, jak się wiąże snopy.
2: To jest bardzo ładne, Tomku, tylko że to nie jest Piłsudski. A ty co, coś masz, Jacek?
3: Wisiały jaja wypłowały.
2: Nie, to też jest bardzo dobre, ale to też nie jest Piłsudski. Ja widzę, że na historii uważaliście po prostu jak kierowcy SOP-u na skrzyżowaniach.
1: A właśnie, oni wtedy mieli SOP? Służba ochrony państwa?
2: Marszałek miał swoją ochronę, ale jak ci prosili go, żeby bardziej na siebie uważał, to Piłsudski im odpowiadał: w Polsce żyję i sam własnej dupy pilnować potrafię. Tak mówił.
3: Bardzo brzydkie słowo.
2: Ale że dupa?
3: Nie, upilnować.
2: A, upilnować, no to jest ciężkie takie. To jeszcze jeden z innych pięknych słów marszałka o konstytucji i sejmokracji. Pierdel, serdel, burdel.
1: Ładne by były z tego imiona dla psów na przykład. No. Serdel do nogi, burdel siat.
2: To jeszcze w takim razie jeden z jego najbardziej znanych cytatów z Piłsudskiego. Tylko nie wiem, jak go zacytować o tej godzinie. Czym...
3: To czekaj, to ty zacznij, ja skończę.
2: Naród wspaniały, tylko ludzie...
3: Paniami lekkich obyczajów są.
2: Tak, dziewczętami o negocjowalnym afekcie. Dziękuję ci, Jacku, pięknie. Bóg zapłać.
1: Dobra, tyle o marszałku. Kto będzie następny?
2: No z takich absolutnych gwiazd drugiej RP, lubiących pieniądze i dobrą zabawę, to za chwilę będzie o Wieniawie.
1: Czyli znów Pudelek i taniec z gwiazdami.
2: Ale
1: rozumiem.
2: Nie Julia Wieniawa, tylko Bolesław Wieniawa Długoszowski.
3: Aha.
2: Czyli taki po prostu osobisty adiutant Piłsudskiego. I ten to dopiero potrafił pójść w długą, i długo nie wracać.
3: Za chwilę wracamy do historii dla dorosłych w RMF FM i radiowcy bez cenzury.
4: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
3: Można śmiało przygasić światło, można zrobić romantycznie i właśnie w takiej atmosferze słuchać historii dla dorosłych w RMF FM.
1: Dobrze, no, jakby jakaś szkoła potrzebowała nauczycieli od historii, to my się nie nadajemy.
3: Tak, rada pedagogiczna byłaby zgorszona, uczniowie by nas kochali. W skrócie, historia dla dorosłych i dzisiaj hity drugiej RP.
2: Tak, ja znalazłem taki fajny nagłówek w internecie. Największy hulaka, amant i pierwszy ułan II Rzeczypospolitej. Tak o nim piszą.
1: I to cały czas nie jest o mnie.
2: To nie jest, Tomku, o tobie, nie.
3: Rzeczywiście ze słów hulaka, amant i pierwszy ułan, tylko słowo ułan do ciebie nie pasuje.
2: Czy ja mogę wrócić do tematu, czy dalej będziecie mi tutaj rozwalać lekcje?
1: Wracaj. No.
2: Panowie Tomkowicz, panowie Olbratowski, przywołuję was do porządku.
1: Dobra, już się uspokajamy. Największy hulaka i amant, czyli o kim teraz?
2: No tak jak zapowiadałem, Bolesław Wieniawa-Długoszowski, czyli osobisty adiutant Piłsudskiego, poeta, generał, dyplomata i jedna z barwniejszych, najbarwniejszych postaci drugiej RP.
3: Taki dzisiejszy celebryta?
1: Nie obrażaj mi tu generała.
2: Właśnie, on w Warszawie był znany do tego stopnia, że jak mówi anegdota, kiedy przechadzał się z marszałkiem Piłsudskim, to pewna warszawianka miała zapytać, co za starszy pan spaceruje z Wieniawą?
3: To dokładnie tak samo miałem, jak ostatnio szedłem po Krakowie z Olbratowskim. I też mnie zaczepiła pewna krakowianka i zapytała po prostu, co to za starszy pan.
2: Wracając do Wieniawy Długoszowskiego, za kołnierz gościu też nie wylewał. W najmodniejszych warszawskich knajpach i w restauracjach miał platynową kartę wszędzie. Zdarzało się, że pijany razem z marszałkiem Piłsudskim szalał dorożką po Warszawie, śpiewając na całe gardło niecenzuralne piosenki. Tam jestem sobie rzeszowianka i tak dalej.
1: No więc wracając do tego naszego nocnego wypadu z Tomkowiczem, to wszystko się zgadza. Tyle, że my nie mieliśmy dorożki. Na hulajnogach żeśmy popylali.
2: Legenda głosi, że po jednej z takich burt, jakie pijany Wieniawa wywołał, prezydent Mościcki nie wytrzymał i wysłał go jako ambasadora. To nie jest chyba najlepszy pomysł. Nie był. Do Rzymu.
3: Teraz to się w polityce nazywa miękkim lądowaniem.
1: Dzisiaj by go wysłali do zarządu w jakiejś spółce Skarbu Państwa albo coś, nie?
2: Albo do One Bator, prawda? Bo tam, wiesz, może szaleć wśród jurt i tyle.
1: Uprawiać korzenioplastykę,
2: i pić jogurt. Wróćmy do Wieniawy, bo Wieniawa do śmierci miał się trzymać dewizy: większość swoich pieniędzy wydaje na kobiety i alkohol, a resztę roztrwania. Fajne.
3: I właśnie

0: Nie dlatego nie uczymy w szkole, tylko opowiadamy te rzeczy w historii dla dorosłych w RMF FM.
1: Radiowcy bez cenzury.
2: Przemysław Skowron.
1: Tomasz Olbratowski.
0: I Jacek Tomkowicz cały czas z wami. Za chwilę o...
1: Zostańcie z nami. Przekonacie się.
0: Za chwilę o największych skandalach w drugiej RP. Zostańcie z nami.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: W dwudziestoleciu międzywojennym skandale, okazuje się, wybuchały bardzo często i gęsto. I teraz opowiemy sobie o aferze z wycinką Puszczy Białowieskiej.
0: No moment, mówiliśmy o aferach w dwudziestoleciu międzywojennym.
1: No właśnie, właśnie, a nie o tam Środowiaczku, Bambiniaczku, czy jak mu tam było, temu robaczkowi, który rzekomo wyjadał w puszczy drzewa i trzeba było drzewa wyrąbać, żeby robak nie miał co zjadać i żeby pomarł z głodu.
2: Nie, spokojnie. W dwudziestoleciu też mieliśmy w Polsce aferę z wycinką Puszczy Białowieskiej.
1: Otóż
2: w Warszawie podpisano, jak się później okazało, skrajnie niekorzystną umowę drzewną pomiędzy rządem polskim a angielską spółką do handlu drewnem Century Trust Limited.
1: Angole mieli wycinać nasze drzewa?
0: Jednak my dzisiaj robimy to lepiej, bo samodzielnie. Nie będzie obcy rżnął naszych puszcz i kniej.
1: Tak jest.
2: Dokładnie. Nie dzieci nam germanium.
0: Tak.
2: Przez 10 lat ogółem miano wyrąbać 720 tysięcy metrów sześciennych drzewa. Brytyjczycy mieli zapłacić rządowi polskiemu 3 miliony funtów. Ludzie w okolicy liczyli na zarobek, ale Angole zaczęli zatrudniać tańszą siłę roboczą. Sobie sprowadzali Rosjan, Łotyszy i Białorusinów.
1: No to wiadomik, no. Pojawiły się fajki z przemytu, alkohol, bazary.
0: Tak, sprzedawano małe niedźwiedzie jako szczeniaki owczarków kaukaskich. No norma. No.
2: Poza doraźnym zastrzykiem gotówki umowa przynosiła jednak Polsce same straty, bo Anglicy drewno kupowali od nas po cenach o 10% niższych od aktualnych cen handlowych.
0: Czyli popłynęliśmy na tym puszczańskim interesie z Brytolami.
1: No popłynęliśmy. No w końcu Anglicy mieli wtedy jedną z największych flot na świecie. To było z kim płyną.
2: Ale nie, no to puszczę wycinano bez ładu i bez składu i nie zalesiano wyrębów. Nastąpiła taka słaba koniunktura i się okazało, że brytyjska firma nie nadążała z wywozem ściętego drewna, które gniło, tracąc wartość handlową. I w połowie, uwaga, 29 roku Polska rozwiązała umowę z Anglikami, godząc się na związaną z tym karę finansową, i puszcza dzięki temu mogła odetchnąć.
1: No, na niecałe 100 lat. Ale spójrzmy wspólnie na to. Ta ostatnia afera z wycinką Puszczy Białowieskiej, prawda, to po prostu podtrzymywanie przez ten obecny rząd tradycji Polski międzywojennej.
0: Tak, tak, z tą różnicą, że niedawno wycinaliśmy puszczę z przyczyn czysto ekologicznych, żeby zrobić miejsce na las, bo to przecież las pochłania dwutlenek węgla.
1: A jest to pochłania.
2: O, bracie.
1: Nie.
2: Czy o tym będziemy mówić w dalszym ciągu dzisiejszego spotkania z Radiowcami Bez Cenzury i Historią dla Dorosłych?
1: Nie sądzę.
2: Ale miło by było jeszcze kiedyś wrócić do tematu dwutlenku węgla, bo to... No wszyscy to mamy za uszami, prawda?
1: Aha.
2: Także nie wiem dokąd zmierzamy, ale zapraszam na dalszy ciąg spotkania z nami.
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli Historia dla Dorosłych w RMF FM.
0: Teraz będziemy opowiadać o największym skandalu.
2: Tak jest, a jego autorem był prezydent Ignacy Mościcki.
1: To ja znam jedną historię o Mościckim.
2: Dawaj.
1: Kiedyś dziewczynka wręczała mu kwiaty, prezydent podał jej rękę, przedstawiając się: Mościcki? A ona spłonęła rumieńcem i odpowiada: jeśli nie, za mała jestem. No.
2: Także w każdym razie, pomijając jakość tej oczywiście anegdoty, Mościcki...
1: Nie, ja jestem chłopcem.
2: To śmieszne, Tomku, jest? Ale zostawmy tę anegdotkę. Prezydent, który miał 65 lat, 3 miesiące po śmierci żony, oświadczył się asystentce tej żony, 37-letniej Marii Dobrzańskiej.
0: No i co, że czekał tylko 3 miesiące? No aż 3 miesiące. Posunięty był Mościcki w latach, to na co miał czekać? Wiek emerytalny to był ostatni dzwonek, żeby skombinował sobie jakieś tam nowe...
2: No baraszkowanie jest wieczór sobotni, możesz takich słów używać, baraszkować. W każdym razie Polska zaczęła huczeć od plotek, że prezydent i Dobrzańska od dawna mieli romans, a poza tym Dobrzańska była kiedyś żoną osobistego adiutanta Mościckiego, kapitana Nagórskiego, który to Nagórski został nagle wysłany na placówkę do odległego od Warszawy Brześcia, no i tak dalej.
0: Przeszkadzał w romansie prezydenckim, tego wysiudał. W sumie wszystko układa się w logiczną całość.
2: A guzik, prawda. Mościcki się oświadczył, a Dobrzańska zgodziła się dopiero po 3 tygodniach. 3 tygodnie musiał chłop czekać, tak czy nie, czy tak kocha, nie kocha. A podobno wcześniej romansu nie było.
0: Tak, nie było.
1: Dla PiS-u tyle czekała, żeby te ówczesne pudelki o tym nie pisały.
0: A mężusia wygonili co, bez powodu, tak?
2: A właśnie. I tu moim zdaniem jest większa sensacja z tym byłym mężem pani Dobrzańskiej. gościu był nad wyraz, a nawet nad dwa wyrazy przystojny. I dopóki podrywał kubitki, to wszystko mu chodziło na sucho.
0: A co mu uszło na mokro?
2: Otóż on widzi, że obiecał pewnej włościance, że się z nią ożeni. Pobrał od
1: rzeczonej... Znaczy ten kapitan Nagórski.
2: Ten Nagórski właśnie, nie nasz prezydent. I on pobrał od rzeczonej włościanki 30 tysięcy złotych, co było wtedy olbrzymią kwotą. I znikł. sprawa się rypła. Prezydent z premierem zatuszowali całą sprawę oczywiście. Kazali kolesiowi zwrócić forsę i zesłali go za karę do Brześcia. A to nie była w ogóle jedyna ofiara tego przystojnego kapitana.
0: Czyli taki międzywojenny tulipan z niego był,
2: tak?
1: Panie tulipanie, chciałoby się rzec. No, tradycja w narodzie nie ginie.
2: No, generalnie historia lubi się powtarzać po prostu.
1: Ale nigdy dwa razy. Nie. A wracając do Mościckiego, słuchajcie, gdyby teraz jakiś polski prezydent tak szybko po śmierci żony się oświadczył, to by go chyba, ja nie wiem, internet zajechał.
2: Chyba że oświadczyłby się kapitanowi Nagórskiemu.
1: No, chyba że.
2: Tak. Przystojny, czarne wąsy, to jest, wiesz... To... Ja nigdy nie ogarnę, o co chodzi w wąsach, ale jakaś magia w nich się musi kryć. I tym jakże takim magicznym, prawda, poetyckim stwierdzeniem zostawiamy was na dalszą część dzisiejszej nocy samych.
0: Trzech gości bez wąsów. Tomkowicz,
1: Olbratowski
2: i Skowron.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
4: Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
4: Dziękuję. Po reklamie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: dawna, to wiem.
1: Reklama.
2: Mamo, chcę pić!
1: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
2: Tak, chcę plusz.
1: Już kupuję. To najlepszy wybór
3: na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz.
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
7: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
1: Po reklamie.
8: Jest godzina 6:00, zaczynamy poranne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
9: Dzień dobry, zapraszam.
10: Sukces czy kompromitacja? Trwa polityczny spór po zakończonej przed weekendem konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Sanepid w wakacje sprawdza nie tylko gastronomię, sprawuje także nadzór nad jakością wody w kąpieliskach. Wysoka temperatura i duży wysiłek w górach, upały są wyjątkowo niebezpieczne, dlatego podpowiadamy, jak się do nich przygotować. Na początek faktów o 6:00 jednak szybkie spojrzenie na mundialową tabelę. W grupie J zakończyły się już poranne mecze. Algieria miała, już przed chwilą tak miałem informować, sensacyjnie zwyciężyć z Austrią, ale ta dosłownie w ostatnich minutach zdobyła tego trzeciego, ostatniego gola, więc mamy remis 3-3. A Argentyna bez zaskoczeń pokonała Jordanię 3-1. Polityczny spór wokół zakończonej w piątek w Gdańsku konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja z kolei wytyka brak konkretnych efektów dla polskich firm. Głosy w tej sprawie zebrał dla was reporter RMF FM Michał Krasoń.
11: Politycy rządzącej koalicji podkreślają, że świat biznesu pokazał, że doskonale radzi sobie bez udziału polityków. Dowodem ma być ponad 200 umów zawartych w Gdańsku.
12: Kilkanaście umów, porozumień, listów intencyjnych zawartych również z polskimi firmami. Oczywiście opozycja i prezydent Nawrocki robili wszystko, żeby rzucać kłody pod nogi.
11: Mówi Jolanta Niezgocka z Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że tylko jedno porozumienie dotyczyło polskich firm.
13: To jest list podpisany, list intencyjny podpisany przez Tauron, Enea, PGE, czyli polskie spółki energetyczne. Natomiast nie ma tam w ogóle podpisu nikogo ze strony ukraińskiej.
11: Politycy zgodnie podkreślają jednak, że brak prezydenta Ukrainy wpłynął nie tylko na rangę wydarzenia, ale także na jego efekty.
10: Kontrole lodziarni, smażalni i badania jakości wody w kąpieliskach to m.in. zadania pracowników sanepidu, dla których okres wakacyjny jest wyjątkowo pracowity. A teraz służby apelują. W województwie zachodniopomorskim odnotowano więcej zatruć salmonellą.
14: Bakterie nie znają wakacji. W związku z tym przypominamy o higienicznym reżimie sanitarnym, o myciu rąk przed jedzeniem, w czasie przygotowania potraw, po to, żeby zatruć w zakresie salmonelli, naszej królowej, która dominuje w czasie zatruć, było jak najmniej, bo już mieliśmy 58 zatruć, o 30 więcej aniżeli w tym samym okresie w 2025 roku.
10: Apelowała zachodniopomorska wojewódzka inspektor sanitarna Małgorzata Domagała-Dobrzycka. Priorytetem jest również nadzór nad jakością wody w kąpieliskach, jak mówiłem, a w województwie zachodniopomorskim jest ich aż 148. To najwięcej w całej Polsce.
1: Wakacyjne fakty RMF FM.
10: Dziś ciąg dalszy wyjątkowo upalnego weekendu. Skwar może się dać we znaki także w górach, mimo że tam będzie znacznie chłodniej niż w dolinach. Wysoka temperatura połączona z dużym wysiłkiem, jaki wkładamy w pokonanie górskich szlaków, może szybko doprowadzić do odwodnienia. Jednak nie należy pić wody z górskich potoków czy stawów. Trzeba ją zabrać ze sobą, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
15: Na taką 8-godzinną wędrówkę pewnie 1,5 do 2 litrów wody. Czapka z daszkiem, kapelusz, krem z filtrem, no to jest rzeczywiście podstawa. No pamiętajmy, że też nie możemy kąpać się w tatrzańskich jeziorach, w potokach, także tutaj z tej strony ochłody nie znajdziemy, natomiast na pewno im wyżej, tym ta temperatura będzie spadała, tym bardziej, że dosyć mocno wieje, będzie to wiaterek, który na pewno spowoduje, że będzie przyjemniej podczas wędrówki i zdradliwiej, no bo nie będziemy czuli, jak to słońce na nas oddziałuje.
10: Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl. Młodzi szukający mieszkań już nie zadowalają się samym dachem nad głową. Z badań Oto Dom oraz Invest Comfort wynika, że młodzi dorośli mają coraz więcej oczekiwań przy wyborze własnego M. To zmiana pokoleniowa. Osoby poniżej 35 roku życia statystycznie są bardziej przebodźcowani niż starsze roczniki.
0: Traktują mieszkanie jak rodzaj takiego miejsca do wyciszenia. Rodzaj wręcz sanktuarium. Oczekują, że mieszkanie pozwoli im się od świata oddzielić.
10: Dyrektor badania rynku Oto Dom Katarzyna Kuniewicz wyjaśnia, że sprzyjać temu mogą lepsze wyciszenie ścian i okien, szersze korytarze i budynki wykończone z materiałów wysokiej jakości. Ale to oczywiście kosztuje, a ceny to kluczowy problem dla młodych.
0: Bardzo wielu, ponad 30% najmłodszych Polaków dopuszcza wynajmowanie mieszkania do końca życia, ale jest to nie tyle preferencja naturalna, po prostu mają świadomość, że mieszkanie jest bardzo drogie i być może na zakup ich nie stać.
10: A ceny nadal rosną. Według wyliczeń Oto Dom w największych miastach stawki wzrosły w skali roku o ponad 8%. Na radiowym zegarze już niemal 5 minut po 6:00. Za niecałą godzinę rozpoczynamy poranne wydanie faktów. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Bogdana Zalewskiego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Mocno upalny dzień kolejny się zaczyna. Na razie mamy 20 stopni w Bydgoszczy, 20 w Koszalinie, 21 w Łodzi, 21 w Katowicach i 22 stopnie we Wrocławiu, chociaż patrzę na zegary, jest właśnie 6:06 niemalże, więc jest to wysoka temperatura. Najchłodniej w tej chwili w okolicach Białegostoku i Suwałki, tam 18 stopni Celsjusza, troszeczkę chmur, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: 6:06 i powódka w RMF FM. Paulina Sawicka, witajcie, cześć. To niedzielny poranek i wiem, jakie temperatury nam się zbliżają, dlatego będziemy szukać sposobów na upały, to na pewno. A teraz zagramy wam muzykę najlepszą pod słońcem na pobudkę. Pasuje tu idealnie. Taylor Swift.

Czerwiec, jakiego nie było, takie nagłówki pojawiają się w sieci. W Słubicach rekord wczoraj 38,9 stopnia Celsjusza w cieniu. Także koniecznie będziemy dziś szukać sposobów, jak przetrwać te gorące dni. I jeśli macie swoje, podeślijcie 3322. A muzycznie rozkręcamy poranek. Już teraz Pitbull w RMF FM, jest 6:17.

0: Tu RMF FM jest 6:23. Czy komuś z was snił się ostatnio mecz? Bo według sennika sen o meczu może sugerować taką potrzebę zrobienia sobie przerwy od codziennych obowiązków. No, sennik tak chętnie wysyła na urlop, a stan konta brutalnie czasem krzyczy z trybun, że pora wracać do pracy, a to dopiero pierwsza połowa.
1: Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Biegnij, bo czas...
4: Okej, raport wysłany.
5: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
4: Słucham?
5: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
4: O kim ty mówisz?
5: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
4: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
5: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
6: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już dziś po 10:00 w RMF FM.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów.

miesiąca możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

cały czas dbamy o nowości w waszych głośnikach. Już teraz jedna z takich, Magnetic, RMF FM. No to gramy. Być może hit wakacji.

0: Tu RMF FM, jest za 27 i droga krajowa numer 19 w rejonie Tylawy na Podkarpaciu. Są tam utrudnienia i do tych utrudnień wrócimy na pewno w faktach. I przede wszystkim, jeśli ruszacie w podróż, wrzućcie zapas wody, bo w razie korków, utrudnień przy tej pogodzie przyda się na pewno i przede wszystkim uważajcie tam na siebie.
1: Reklama.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Czego pragną kobiety? Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe. Już dziś po 10 w RMF FM.
4: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
5: Biegnij, bo czas ucieka. Już 11 października rusza 12 PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Biegniemy malowniczą trasą przez rynek główny z metą w Tauron Arenie Kraków. Tylko do końca czerwca możesz skorzystać z początkowej opłaty startowej. Na liście jest już kilkanaście tysięcy uczestników. Dołącz do nas na krakowiapółmaraton.pl. Zapraszają organizator Miasto Kraków i sponsor tytularny PKO Bank Polski.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
10: Bosch.
11: Dzień dobry, ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
12: Pewnie plusz.
13: Tak, chcę plusz.
11: Już kupuję. To najlepszy wybór
12: na 100%.
14: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
12: Plusz.
14: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
12: Na 100%.
14: Dziękuję.
12: Na zdrowie.
15: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
16: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
1: Po reklamie.
18: Do porannej kawy RMF FM.

0: reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: Ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
5: Bosch.
6: Hej, zwrot o mocy!
5: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być!
5: Zwrot o mocy! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Kto powiedział, że jest weekend?
9: RMFFM!
10: Że to powiem, najlepsze radio.
8: A, no to wszystko jasne.
11: Jest weekend!
8: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
12: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Po reklamie.
15: Zbliża się siódma, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Od teraz z nami Bogdan Zalewski.
16: Dzień dobry i zapraszam wszystkich słuchających. Pożar w zakładzie gospodarki odpadami w Mszczonowie. Informacje z gorącej linii potwierdzają mazowieccy strażacy. Policyjna obława w powiecie wadowickim w Małopolsce zakończona pojmaniem młodego człowieka. O skutkach domowej awantury opowie reporter RMF FM. Pogranicze w Skwarze. Ponad 40-stopniowe upały prognozowane są w lubuskich Słubicach. Porozmawiamy z mieszkańcami tej polskiej strefy tropikalnej. Pożar wybuchł w zakładzie gospodarki odpadami w Mszczonowie na Mazowszu. Ogień pojawił się przed godziną 5 rano w budynku o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych. Powiedział nam przed chwilą rzecznik komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, młodszy brygadier Jarosław Belina.
17: Pożarem objęty jest budynek, w którym przechowywane są odpady przemysłowe. W tej chwili trwa akcja gaśnicza tutaj na miejscu. Jest to zakład na obrzeżach Mszczonowa. Na miejscu obecna jest Grupa Ratownictwa Chemicznego z Warszawy. Działania cały czas trwają. Dym unosi się nie w stronę miasta, tylko na chwilę obecną w przeciwnym kierunku. Tak jak mówię, tutaj sytuacja jest jeszcze monitorowana.
16: Trzymamy rękę na pulsie faktów w RMF FM. A teraz prosimy o uwagę naszych zmotoryzowanych słuchaczy. O poranku pojawiły się problemy z przejazdem na trasie krajowej nr 19 w rejonie Tylawy na Podkarpaciu. To odcinek Miejsce Piastowe Barwinek. Ciężarówka zderzyła się tam z autem osobowym. Dwie osoby zostały ranne. Jeszcze przez 3 godziny droga będzie zablokowana. Uważajcie i stale słuchajcie w autach radia RMF FM. Ranił członków najbliższej rodziny, a potem uciekł do lasu. Po obławie policja zatrzymała wczoraj w powiecie wadowickim 20-letniego mężczyznę, który w czasie domowej awantury zaatakował dwie osoby. Szczegóły tego zdarzenia zna reporter RMF FM Maciej Sołtys. Macieju, kogo zranił ten młody człowiek?
18: Poszkodowani to 48-latek i 43-letnia kobieta. Mężczyzna z ciężką raną kłutą pleców został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację. Do szpitala trafiła również jego żona. 43-letnia kobieta doznała urazu głowy. Do zdarzenia doszło rano podczas awantury domowej. Po ataku sprawca uciekł do pobliskiego lasu. Obława zakończyła się jego zatrzymaniem. Mężczyznę najpierw zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, a następnie ujęli go funkcjonariusze działający na ziemi. W akcji poszukiwawczej wykorzystywano także psy tropiące oraz drony. Okoliczności i motywy ataku wyjaśniają teraz policja i prokuratura.
16: W
0: Fakty istotne dla rodziców.
16: Szpital imienia Madurowicza w Łodzi przyjmie ciężarne pabianiczanki. To ważna informacja dla kobiet, które od 1 lipca będą szukały miejsca do porodu, bo w Pabianickim Centrum Medycznym zostanie zamknięta porodówka. Podpisany został list intencyjny z Pabianickim Szpitalem, mówi zastępca ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala imienia Madurowicza w Łodzi, profesor Urszula Kowalska-Koprek.
19: Jesteśmy przygotowani do opieki nad każdą pacjentką, zarówno w przypadku porodów fizjologicznych i jak najbardziej w innych takich, które wymagają super nadzoru ze względu na ciążę wysokiego ryzyka, bez względu na to, jaki jest czas trwania ciąży, jaka jest masa rodzącego się dziecka.
16: W Łódzkim Szpitalu imienia Madurowicza do dyspozycji pacjentek są 4 jednoosobowe sale porodowe z własnymi łazienkami. Nawet 42 stopnie mają dziś pokazać termometry w lubuskich Słubicach. Według zapowiedzi synoptyków, to tam może paść rekord Polski w pomiarach temperatury. Pytanie przez reportera RMF FM Benjamina Kubiaka-Piłata mieszkańcy pogranicza mówią zgodnie. Jesteśmy najgorętszym rejonem Polski.
20: Właśnie Słubice były gdzieś tam w czołówce. Jak były takie upały, to właśnie Słubice były na pierwszym miejscu. Także podejrzewam, że dzisiaj mogą też być.
21: Państwo specjalnie też dzisiaj w cieniu.
22: Oczywiście, że tylko w cieniu. Przy tej temperaturze to najlepszy cień, kapelusz na główkę, ewentualnie jakiś zraszacz z wodą.
21: Spodziewa się pan rekordu?
22: Może ten rekord być, może. No takie prognozy są, że ponad 40 stopni może być.
16: Kipi upał, kipi żar. Chroncie się przed słońcem, pijcie dużo wody i słuchajcie naszego radia.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: Jak słyszeliście, w faktach czeka nas znów wysoka temperatura i teraz jeszcze wyższa. Z tego co wiem, rekordy mają być właśnie i w niedzielę, i w poniedziałek. Także uważajcie na siebie. W tej chwili o 7 rano, o samym poranku mamy 25 stopni już w Łodzi, 25 w Bydgoszczy, 23 stopnie Celsjusza w Gdańsku, 26 we Wrocławiu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
15: Na pewno będziemy szukać jeszcze sposobów na upał, o to jak przetrwać ten dzień. Uważajcie na siebie, Paulina Sawicka z wami, witajcie, cześć, 5 po 7, a jeszcze do godziny 10 będę miała dla was bilety do parku rozrywki.

0: Tu RMF FM, mamy 22 minuty po siódmej, a z takich porad jak szybko ochłodzić mieszkanie, to wpadło mi tak: przeciąg rano i wieczorem i wentylatorem wypchnąć to gorące powietrze, rolety, żaluzje w dół, wilgotne ręczniki przed wentylatorem. I takich porad szukajcie też na www.rmf.fm. A jak już jesteście na zewnątrz, to czapka na głowę. I wiecie, porady mamy, zawsze się sprawdzają.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
2: Reklama.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie oraz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
4: W lesie z psem lepiej być nie może. Przy gotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już dziś po 10 w RMF FM.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa.
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: Festiwal filmów spotkań niezwykłych. Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Zamek Ćmielów. Filmy, rozmowy, koncerty. Dzień Mecenasa Kultury i Immergaz. Zacznij z nami wakacje. Zapraszam, Andrzej Seweryn.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
14: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
13: Bez cukru i glukozy.
14: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
13: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
14: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
13: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
14: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
13: Dziękuję.
15: Hej, zwrotomocni!
16: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
17: szklana
16: i puszka.
18: Odnieście nas do sklepu lub automatu.
19: Zrobią z nas nowe opakowania.
20: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
18: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
21: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
22: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Po reklamie.
4: To będzie dobry dzień z RMF FM.

0: numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.

0: do odpoczynku, leżakowania. Nowa Roxy w RMF FM. Pojawił się apel o oszczędzanie wody i niepodlewanie trawników. Więcej o tym w faktach RMF FM już o godzinie 8.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
5: Ale mi gorąco. Co, Barbara?
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdźcie rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Publicysta notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
9: Tu Dawid Podsiadło.
10: Hi, I'm Zara Larsson.
8: Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
11: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Hej, zwrotu mocni!
16: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
17: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
18: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
16: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
19: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
20: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
21: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
20: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Kaufman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Po reklamie.
4: Tu RMF FM. Gramy jak lubicie.

0: reklama.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Twój pies ma na sumieniu więcej niż pokazuje jego niewinna mina. Z okazji Dnia Psa RMF FM i Breed zapraszają do konkursu wszystkich właścicieli czworonogów. Na www.rmffm opisz nam historię ze swoim psem w roli głównej, do której on sam nigdy by się nie przyznał. Najlepsze psie akcje nagrodzimy zestawami produktów Breed i zabawkami dla twojego pupila.
3: Zapraszamy wszystkich opiekunów czworonogów do konkursu w RMF FM. Partnerem zabawy jest marka Breed z myślą o wielu wspólnych chwilach.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Dzień dobry, ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz.
7: Tak, chcę plusz.
5: Już kupuję, to najlepszy wybór.
6: Na 100%.
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
6: Plusz.
8: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%.
8: Dziękuję.
6: Na zdrowie.
9: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Energoobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. Po reklamie.
13: Aktualne i najważniejsze informacje to fakty RMF FM. Jest godzina 8. Bogdan Zalewski.
14: Dzień dobry i zapraszam. Walka z żywiołem ognia w zakładzie w mazowieckim Mszczonowie. Wiemy więcej o akcji Straży Pożarnej. Wet za wet, cios za cios na Bliskim Wschodzie. Płonne okazały się nadzieje na pokój między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Faktach także powtarzające się apele o oszczędzanie wody oraz mocny doping dla polskich siatkarzy. Kilkudziesięciu strażaków walczy z pożarem składowiska odpadów w Mszczonowie na Mazowszu. Ogień, jak wiecie z faktów, pojawił się około godziny 5 rano. Już się nie rozprzestrzenia, ale stężenie szkodliwych substancji w powietrzu zostało przekroczone, ustalił reporter RMF FM. Z najnowszymi informacjami Igor Skrzypek. Witamy serdecznie, Igorze. Co się zapaliło w Mszczonowie?
15: To odpady poprzemysłowe, a więc potencjalnie niebezpieczne substancje, m.in. rozpuszczalniki. Na miejscu jest grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje odczyty z powietrza. Dym nie zmierza w stronę miasta, ale jak dowiedzieliśmy się kilka minut temu, prowadzone na miejscu pomiary wskazują na przekroczenie poziomu zanieczyszczeń.
16: Dogaszanie tego, co jest w środku, może jeszcze potrwać. Pożar się nie rozprzestrzenia. Grupa ratownictwa chemicznego monitoruje sytuację odnośnie zadymienia.
15: Mówi młodszy brygadier Jarosław Balina z Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. Niebawem mieszkańcy gminy Radziejowice, a także gminy Mszczonów powinni otrzymać ostrzeżenia, by pozamykali okna i zostali w domach. Akcja dogaszania może potrwać jeszcze przez kilka godzin.
17: Konflikt na Bliskim Wschodzie. W faktach RMF FM.
14: Iran i Stany Zjednoczone kontynuują ataki w Zatoce Perskiej. Teheran i Waszyngton oskarżają się nawzajem o naruszenie coraz bardziej niepewnego tymczasowego porozumienia, podpisanego niecałe 2 tygodnie temu. Miało ono zakończyć ich 4-miesięczną wojnę. Jednak krótko po tym, jak prezydent Donald Trump ostrzegł, że Stany Zjednoczone mogą dokończyć zadanie militarne, Iran dziś wczesnym rankiem wystrzelił rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Kuwejcie i Bahrajnie, kontynuując serię nasilających się ataków. Poza Zatoką Perską Izrael poinformował o ataku na wspieranych przez Iran bojowników Hezbollahu w południowym Libanie. To są najnowsze doniesienia agencji Reutera. A ja zapraszam do odwiedzenia naszej internetowej witryny. Zapoznajcie się z naszym aktualnym multimedialnym raportem Wymiana ciosów Waszyngton-Teheran na stronie rmf24.pl. Kilkadziesiąt gmin z całej Polski wydało apele o oszczędzanie wody w czasie upałów. To prośba m.in. o niepodlewanie trawników i ogródków. Komunikat dotyczy m.in. mazowieckiej gminy Berwinów. Z jej mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz.
0: Wody trochę mniej państwo używają. Jest ta oszczędność faktycznie?
18: Raczej tak.
0: Pani oszczędza wodę?
19: Oczywiście. Oszczędzam.
0: W jaki sposób?
19: Nie podlewam kwiatów przede wszystkim, roślin.
0: Teraz, gdy jest tak wysoka temperatura, ponad 30 stopni, tak. Jeszcze dodatkowo państwo oszczędzają?
19: Mamy pojemnik, który zbiera deszczówkę, nawet dwa, pod każdą z rynien.
0: Teraz pewnie pusty.
19: Teraz pusty, tak, ale staramy się jak możemy, naprawdę. I też pilnujemy w domu, żeby nie było tak, że każdy lewa pełną wannę wody.
0: Gdy pani patrzy tu w okolicy, sąsiedzi, inni mieszkańcy
19: właśnie
0: podobnie?
19: Nie, widzę, że podlewają i trochę mnie to irytuje, bo na przykład często jest tak, że wieczorem nie ma wody. Jest bardzo mały, tak jakby małe ciśnienie w kranie, więc to jest słabe.
14: Mocna prośba, oszczędzajmy wodę. Polscy siatkarze z piątym zwycięstwem w tegorocznej edycji Ligi Narodów. W Gliwicach, gdzie rozgrywany jest turniej, biało-czerwoni pokonali 3-1 reprezentację Niemiec. Duży wpływ na wygraną mieli Wilfredo Leon i Jakub Popiwczak, dla których był to pierwszy mecz w tym sezonie kadrowym. A wczorajsze spotkanie z rozgrywającym naszej reprezentacji Marcinem Komendą ocenił Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
20: Jakby wyjąć pierwszego seta, to co, mecz idealny?
21: Jakby wyjąć pierwszego seta, to na pewno graliśmy bardzo dobrą siatkówkę. W końcu 3 sety z rzędu, w których naprawdę prezentowaliśmy się równo, od początku do końca kontrolowaliśmy te sety.
20: Ale można mieć też wrażenie, że wam w tym trzecim secie ta siatkówka zaczęła znowu sprawiać radochę, bo było więcej tego uśmiechu.
21: Tak, wydaje mi się, że ten trzeci set szczególnie był taki, no potrzebujemy takich setów, potrzebujemy wygrywać te mecze przekonująco, żeby też złapać tej pewności siebie.
14: Pewnej gry i radości z wyniku życzymy także dzisiaj. Dziś na zakończenie turnieju w Gliwicach polscy siatkarze zagrają z Argentyną. Za godzinę będziecie mogli posłuchać pierwszych niedzielnych faktów sportowych w RMF FM.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
13: Czerwony alert i to niemal w całym kraju. Jak czytam, wkraczamy w apogeum rekordowej fali upałów. Uważajcie na siebie, bo dziś aż 42 stopnie nawet na zachodzie kraju, ale tutaj widzę właściwie ten alert obejmuje całą Polskę, z wyjątkiem północy. Tam jest na pomarańczowe, ale to oznacza, że też będzie bardzo gorąco. W tej chwili mamy, już sprawdzam, 24 stopnie w Krakowie, 25 w Łodzi i 23 w Gdańsku.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
13: Czyli najlepiej pić dużo wody, mieć coś na głowie, jeżeli wychodzicie na zewnątrz, oczywiście krem z filtrem, ale najlepiej to zostać w domu i chłodzić się wentylatorem, jak tylko możecie, i my tutaj zagramy wam bardzo przyjemnie. Właśnie do takiego odpoczywania, do przetrwania tego dnia jesteśmy cały czas z wami. O wszystkich najważniejszych alertach będziemy was informować. Paulina Sawicka, dzień dobry. Na zegarach 6 po 8 i delikatnie, nastrojowo już teraz. LP.

0: on potrafi czarować. Grzegorz Markowski w RMF FM, za nami 20 po 8. I taki SMS padł na skrzynkę: gdy jest gorąco, idę do pracy, bo akurat tam mam klimę. Także sporo osób wyjątkowo nie będzie się chyba umiało doczekać poniedziałku. Szefowie mogą być nieco zaskoczeni.
1: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
2: Bosch. Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ekstra weekend z Kaufland Card Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, zwrotu mocni!
10: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
11: Nie trzeba nas myć!
12: Ale etykieta musi być.
10: Zwrot to mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No, sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
16: Plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
17: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
18: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
17: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Po reklamie.
25: Dzień dobry, to jest weekend w

0: nie wszystko zależy od nas.
1: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
0: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

I tak przyjemnie gramy wam tutaj w RMF FM i właśnie czytam ciekawa rzecz. Amerykanie będą mogli ubiegać się o taki limitowany paszport z podobizną swojego prezydenta Donalda Trumpa. Może być tylko jeden problem techniczny, bo ciekawe, czy w drukarce starczy pomarańczowego tuszu, żeby tak poprawnie odwzorować tę słynną opaleniznę.

0: padło ostrzeżenie przed burzami i tutaj mamy ostrzeżenie drugiego stopnia, jeżeli chodzi o województwa lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Uważajcie, bo może potężnie zawiać, może pojawić się grad, także sprawdzajcie alerty i słuchajcie RMF FM, bo wszystko będziemy wam na bieżąco podawać, także w faktach.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
4: Bosch. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
4: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
10: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
19: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Po reklamie. RMF FM przypomina, podczas upału pij więcej wody.

0: sama.
1: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Hej, zwrotomocni!
5: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
7: Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Halo! Woda kapie mi z sufitu!
11: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
12: Kompensa.
13: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
14: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
13: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
15: Sali się nie poddają!
16: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
13: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
17: Ogień zszedł z boczem góry.
13: Awatar, ogień i popiół.
16: Stajemy do walki!
13: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
19: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
18: To razem 600 zł zaoszczędzone. Mm?
20: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
22: Po reklamie.
23: Bogdan Zalewski w studiu Faktów RMF FM. Jest godzina 9. Zapraszamy.
24: Dzień dobry, zachęcam do słuchania. Lepsze powietrze w mazowieckim Mszczonowie. Już nie jest tak dokuczliwe zadymienie w okolicy. Jednak strażacy wciąż walczą z pożarem w zakładzie. Nocna ewakuacja z wieżowca w Cieszynie. Moc atrakcji w Alwernii z okazji otwarcia zmodernizowanego stadionu. Specjalne menu młodych warszawiaków, czyli dieta najlepsza na upał. A bohaterem mistrzowskich Faktów Sportowych będzie bramkostrzelny Leo Messi. Poprawia się powietrze w Mszczonowie na Mazowszu, gdzie przed 5 rano zapaliło się składowisko odpadów przemysłowych. Na terenie zakładu, w którym pojawił się ogień, znajdowały się m.in. rozpuszczalniki. Jak już podawaliśmy w Faktach RMF FM, grupa ratownictwa chemicznego wykryła w okolicy przekroczenie zanieczyszczeń w powietrzu. Ponownie łączymy się dzisiaj z reporterem RMF FM Igorem Skrzypkiem. Dzień dobry, Igorze. Jakie są te najnowsze wyniki pomiarów?
25: W tej chwili to stężenie zanieczyszczeń spadło i obecnie nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Ponadto wiatr wieje w przeciwnym kierunku do zabudowań. Nie oznacza to, że akcja gaśnicza dobiega końca. Pożar jest opanowany, ale jego dogaszanie może potrwać wiele godzin, tak by pozbyć się wszystkich zarzewi ognia. Żywioł objął powierzchnię 400 metrów kwadratowych. To akcja bardzo wymagająca dla strażaków. Na miejscu jest 120 funkcjonariuszy. Działają na zmianę ze względu na wysoką temperaturę.
24: Obrazowe zdjęcia z działań strażaków znajdziecie na rmf24.pl. 30 osób ewakuowano w nocy z 10-piętrowego bloku w Cieszynie. W piwnicy wieżowca przy ulicy Moniuszki wybuchł pożar. Było duże zadymienie. Po zakończeniu akcji lokatorzy wrócili do mieszkania. Bardzo atrakcyjnie zapowiada się dzisiejsze otwarcie zmodernizowanego stadionu w Alvernii pod Krakowem. W programie mecz międzyzakładowego klubu sportowego Alvernia z drużyną reszty świata, turniej piłkarski dla dzieci, a wieczorem koncert oraz widowiskowy pokaz laserów. W rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem do udziału w imprezie gorąco zaprasza burmistrz Alvernii Beata Nadzieja Szpila.
0: 10. Turniej rozpoczynają właśnie młodzież i dzieciaki MKS Triów Alvernia. Przyjeżdżają dzieci z całego powiatu i poza też. 12 drużyn rozegra tutaj na miejscu, już na nowym boisku, turniej piłki nożnej.
1: Czy warto to spędzić cały dzień?
0: Zapraszamy już od 11. Oczywiście jak ktoś ma ochotę na turniej, to o 10 już od początku kibicować. Od 11 zapraszamy. Będzie można wejść do każdego miejsca tutaj, które jest w budynku, żeby zobaczyć każde pomieszczenie.
1: Czyli będzie oprowadzanka.
0: Będzie do godziny 12 oprowadzanka.
24: Zabawy w Alvernii będą przyjemne i pożyteczne. Podczas imprezy odbędzie się aukcja. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie małego Kacperka z pobliskich Regulic. Wszelkie informacje znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. Taka nam się szykuje niedzielna Alverniada.
2: Poradnik w faktach RMF FM.
24: W upalne dni najlepiej jeść niewielkie, ale częstsze posiłki. A najważniejsze jest nawodnienie i uzupełnianie traconych z potem elektrolitów. Warto wybierać warzywa i owoce o dużej zawartości wody. Reporterka RMF FM Magdalena Greinert pytała o specjalną dietę na upalne dni młodych ludzi w Warszawie. Czym się raczą w skwar? Co jest najlepsze na taką spiekotę?
3: Arbuzy schłodzone prosto z lodówki.
12: No bardziej taka przekąska lub takie śniadanie, to można jakiś koktajl albo jakiś smoothie wypić.
15: Ja bym zjadł coś delikatniejszego, jakiś arbuz z zamrażarki czy tam z lodówki. No i w sobie tyle.
12: Nie jesteś taki głodny?
15: Nie, nie jestem.
12: Jajko. Jak się schłodzi, no to będzie dobre. A co do tego jajka? No może jakąś sałateczkę można zrobić.
24: Może wy nam podpowiecie, co jecie w upały? Fakty @rmf.fm.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Na mistrzowskie fakty sportowe zapraszam Patryk Serwański, no i ten bramkostrzelny. Prosimy bardzo.
26: Tak, Leo Messi z 19 golem na mundialu w historii swoich występów. Na ten Argentyńczyk ustalił wynik swojej reprezentacji z Jordanią. Na 3-1 strzelił z rzutu wolnego. Argentyna zagrała przeciwko Jordanii w rezerwowym składzie. Messi wszedł na murawę w 60 minucie. Argentyna wygrywa grupę z kompletem punktów. Awans mają także Austria i Algieria. W tym pojedynku padł remis 3-3. Gol dla Austrii już w 6 minucie doliczonego czasu. Strzelił go Sasza Kalajdzic, wprowadzony na boisko kilkadziesiąt sekund wcześniej. Gdyby Austria przegrała, odpadłaby z turnieju. Bez goli za to w meczu Kolumbii z Portugalią. No mówimy o dwóch drużynach, które miały już awans. Można sądzić, że trzeci mecz to będzie formalność, ale to był pojedynek pomiędzy dwoma zdeterminowanymi drużynami, które chciały wygrać. Dla nas to był bardzo wartościowy sprawdzian. Podsumował trener Portugalczyków Roberto Martinez. Teraz jego drużyna zagra z Chorwacją, która w nocy pokonała 2-1 Ganę. Awans po pokonaniu Uzbekistanu 3-1 wywalczyła Demokratyczna Republika Konga. Anglicy wygrali z kolei 2-0 z Panamą. Pora zatem na fazę pucharową Mistrzostw Świata. Wygrywasz, grasz dalej. Pierwszy mecz 1-16 finału o 21:00. Kanada zagra z RPA. Zwycięstwo biało-czerwonych siatkarzy w Lidze Narodów na turnieju w Gliwicach. Polacy pokonali Niemców. Pierwszy set jeszcze przeciętny, no i przegrany. W kolejnych już dużo lepsza gra naszej drużyny. No i ostatecznie przekonujące zwycięstwo 3-1.
27: Myślę, że te ostatnie trzy sety naprawdę w dobrym stylu. Cały czas kontrolowaliśmy te partie. Byliśmy cały czas z przodu. To Niemcy szukali, próbowali różnych zmian, różnych ustawień. Natomiast do samego końca nie byli w stanie nas złamać. Także cieszy to.
26: Dziś wieczorem ostatni mecz Polaków na gliwickim turnieju. Zagramy z Argentyną. Rajdowe załogi już na trasie ostatniego dnia rajdu Akropolu. Na prowadzenie wyszedł Francuz Sebastian Ogier, no a kierowcy Formuły 1 rywalizują w Austrii. Wyścig z pierwszego pola startowego rozpocznie dziś Brytyjczyk George Russell.
23: Już teraz mamy 29 stopni w Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi, 30 w Poznaniu, 26 w Gdańsku, 27 w Białymstoku i 28 w Krakowie. Są alerty burzowe, one mogą się pojawić, te burze i dosyć silny wiatr na północy kraju. Na razie widzę, że więcej słońca niż chmur i będzie nawet 40 stopni na zachodzie, ale przygotujmy się na mocne upały. A skoro upały, to też pamiętajmy o zwierzakach, o ptaszkach, o tym, żeby zostawić na przykład jakieś kubeczki z wodą gdzieś w cieniu, bo często o tym zapominamy, a przy tych temperaturach to nie tylko my się męczymy. I tutaj mam dla Was niespodziankę, bo w tej godzinie rozdam bilety do parku rozrywki, ale nie tylko. Będzie oczywiście muzyka najlepsza pod słońce. Paulina Zawiska, cześć!

tu RMF FM, jest 16 po 9 i wpadł SMS na skrzynkę radiową. Pozdrowienia ze spaceru, jednak jest gorąco, ale wiecie, uważajcie tam na siebie, bo dziś i jutro naprawdę nie ma żartów. Także woda, czapka, a najlepiej zostać w domu. I my tu zrobimy wam klimat do odpoczywania, do tego wiatraczka, który właśnie chodzi, do tego chodzenia do lodówki co chwilę po coś zimnego. Właśnie taki nastrój już teraz w RMF FM Black.

0: Karol G, bardzo wakacyjny numer w RMF FM, dziś do ukrywania się przed promieniami słońca i jedno jest pewne, to lato w RMF FM was naprawdę zaskoczy. Nieważne, czy planujecie w wakacje leżakowanie na plaży, czy sporo pracy przed wami, bo będziemy mieć dla was konkursy, gry, zabawy, bilety na festiwale i najgorętsze koncerty, ale także nowości. I tutaj Krzysztof Skiba w bardzo wakacyjnym wydaniu. Sprawdźcie szczegóły.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
3: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
2: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
3: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
2: Jutro po 15 w RMF FM.
1: Reklama.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
10: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
11: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
13: Hello to Wimbledon.
14: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
15: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
14: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
16: Gastorama.
17: Teoria.
16: I praktyka.
17: W teorii miał być nowy grill.
16: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
18: Byle do lata.
19: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
20: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
18: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Lato sprzyja dobrym planom, jak tylko temperatura nam też troszkę spadnie. I tak przy okazji weekendowych planów mam też dla Was konkursowe pytanie. Z kim zaryzykowałbyś, zaryzykowałabyś spędzenie całego dnia w dwuosobowym rowerze wodnym i dlaczego? 3-3-2-2, a dla najciekawszych odpowiedzi mam podwójne zaproszenia do parku rozrywki Energylandia z Jeep Safari podniebnymi statkami. Możecie to wypróbować. 3-3-2-2, czekam na Wasze SMS-y.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
2: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
2: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
11: Czego pragną kobiety?
12: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
13: Już dziś po 10:00 w RMF FM.
14: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
16: Festiwal filmów spotkań niezwykłych. Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Zamek Ćmielów. Filmy, rozmowy, koncerty. Dzień Mecenasa Kultury i Immergaz. Zacznij z nami wakacje. Zapraszam, Andrzej Seweryn.
17: Spedycja i logistyka to krwiobieg polskiej gospodarki, który potrzebuje najlepszych specjalistów. W Andrychowie działa branżowe centrum umiejętności w dziedzinie spedycji. To ośrodek kształcenia na najwyższym poziomie. Transport intermodalny, telematyka, nowoczesne systemy magazynowe. BCU oferuje szkolenia z wykorzystaniem symulatorów VR i nowoczesnych technologii, z którymi pracuje dziś branża TSL. Dla uczniów, dorosłych i nauczycieli. Branżowe centrum umiejętności w Andrychowie. Projekt współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapraszam. Mirosław Sordyl, starosta Wadowicki.
18: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
20: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Po reklamie.
0: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel sklepu z rowerami centrumrowerowe.pl.
9: Tu RMF FM. W ten upalny czas pamiętaj o zwierzętach.

0: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Kto powiedział, że jest weekend?
3: RMFFM.
4: Że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnie.
5: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Twój pies ma na sumieniu więcej niż pokazuje jego niewinna mina? Z okazji Dnia Psa RMF FM i Breed zapraszają do konkursu wszystkich właścicieli czworonogów. Na www.rmffm opisz nam historię ze swoim psem w roli głównej, do której on sam nigdy by się nie przyznał. Najlepsze psie akcje nagrodzimy zestawami produktów Breed i zabawkami dla twojego pupila.
8: Zapraszamy wszystkich opiekunów czworonogów do konkursów RMF FM. Partnerem zabawy jest marka Breed z myślą o wielu wspólnych chwilach.
9: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
10: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwcy NATO.
9: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już dziś po 23 w RMF FM.
11: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Po reklamie.
2: Niebezpieczna sytuacja, o niej powiemy w Faktach RMF FM. Jest godzina 10, fakty przedstawi już teraz Bogdan Zalewski.
3: Gorąco zachęcam do słuchania. Rozpylony gaz pieprzowy zdezorganizował imprezę w pomorskim Tczewie. Potwierdziliśmy informację otrzymaną na gorącą linię RMF FM. Poznański czerwiec 1956. Krwawo stłumione antykomunistyczne powstanie. Dziś oddajemy hołd bohaterom sprzed 70 lat. Szczęśliwy remis Austriaków w meczu z Algierczykami. To pierwszy punkt mistrzowskich faktów sportowych. Zadyma, i to dosłownie, zdarzyła się na masowym wydarzeniu w Tczewie. W trakcie koncertu w ramach wczorajszych sobótek tczewskich ktoś rozpylił gaz pieprzowy. Informację z gorącej linii potwierdził i uzupełnił reporter RMF FM Igor Skrzypek.
4: Witam
3: serdecznie. Igorze, kto użył tej łzawiącej substancji zawierającej kapsaicynę? Ja przypomnę, to jest związek chemiczny występujący w papryczkach chili.
4: Policjanci wytypowali dwie osoby, które miały przy sobie gaz pieprzowy. Pierwsza z nich to 19-latek. Został zatrzymany przez mundurowych do wyjaśnienia sprawy. Druga osoba to nieletni, 17-latek. Po przesłuchaniu przez policjantów został przekazany rodzinie. Obaj byli nietrzeźwi. Gaz pieprzowy został rozpylony w tłumie. Ucierpiało 12 osób. Na szczęście na tyle niegroźnie, że żadna z nich nie wymagała hospitalizacji. Wczoraj impreza masowa została rozwiązana.
5: Niestety przez grupę bandytów, bo takich muszę nazwać, zepsuli nam święto naszego miasta, ale zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze.
4: Mówi prezydent Tczewa Łukasz Brzątkowski, ale dziś sobótki tczewskie zostaną wznowione. Niewykluczone, że w zdarzeniu aktywny udział brało więcej osób. Dokładne okoliczności ustala policja.
3: Rozpoczęły się obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956. 70 lat temu pracownicy zakładów Cegielskiego wyszli na ulicę Poznania. Dołączyły do nich kolejne zakłady i mieszkańcy. Wybuchł bunt przeciwko fatalnym warunkom życia i dyktaturze komunistycznej, krwawo stłumiony przez wojsko. O skali i roli tego tragicznego wydarzenia w polskiej historii opowiada dr Piotr Grzelczak z Muzeum Poznańskiego Ratusza.
6: To był bunt wszystkich. Pomieścił Romka Strzałkowskiego, Mikołaja Pacopomarnackiego, studenta Politechniki, Janusza Kulasa, chłopaka stojącego pod kinem Bałtyk i tam świecącego z tą brylantyną na włosach. To był bunt, który pomieścił prostych robotników w tych przedartych drelichach i te robotnice, które wyglądały jak więźniarki, pracowały w Cegielskim czy w rzeźni, które widzimy na zdjęciach. Bo to jest uniwersalna opowieść. Mamy z jednej strony dobro i zło i niezgodę na to zło. To jest opowieść o solidarności pewnej, która powtórzy się w Polsce po 25 latach. To jest opowieść o prawach pracowniczych. Mamy tutaj ileś segmentów, którymi możemy obdzielić całą Polskę, nie zamykać jej tylko w Poznaniu.
3: Udział w antykomunistycznej demonstracji wzięło około 100 tysięcy poznanianek i poznaniaków. Domagali się chleba i wolności. Do stłumienia rewolty reżim użył 10 tysięcy żołnierzy i 400 czołgów. Zabito 58 osób. A teraz wracamy do teraźniejszości i naszej prozy życia. Zielona woda może pojawić się jutro w kranach w części mieszkań w Lublinie. To efekt testów prowadzonych przez ciepłowników sprawdzających prawidłowość działania sieci. Jak na to reagować?
7: Jeżeli taka woda zielona pojawi się w naszym kranie z ciepłowodą, może to świadczyć o nieszczelności instalacji wewnętrznej lub też o nieszczelności węzła wymiennikowego. Nie jest to powód do niepokoju, ponieważ substancja barwiąca jest bezpieczna. Niemniej jednak będziemy bardzo wdzięczni za zgłoszenie takiego faktu do pogotowia cieplnego.
3: Apelowała teraz zastępniak Romanek z Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
1: Porady dla słuchaczy w Faktach RMF FM.
3: Przed nami kolejny piekielnie gorący dzień. W Faktach pytamy was o menu na upały. Pan Piotr napisał: na śniadanie i pod koniec dnia jogurty, w ciągu dnia melony, arbuzy lub borówka amerykańska, czasem też maliny. Oczywiście przynajmniej jeden ciepły posiłek na obiad. Wodę mineralną pijemy w małych ilościach, ale często tak, żeby w ciągu dnia było 2,5 litra. Dziękujemy panie Piotrze za te wskazówki. Wasza dieta na te gorące dni? Dajcie znać. Nasz adres fakty@rmf.fm.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Mistrzowskie fakty sportowe RMF FM, Patryk Serwański i Austria szczęśliwa.
8: Tak, Austria ratuje awans do fazy pucharowej mundialu, remis 3-3 z Algierią po golu strzelonym w 96 minucie. Jego autor, Sasza Kalajdzic, na murawę wszedł kilkadziesiąt sekund wcześniej. No nie mogę w to uwierzyć, nie mogę ciągle uwierzyć, jak to się skończyło, to było zbyt wiele emocji. Tak po wszystko podsumował jeden z austriackich fanów, no a kibice reprezentacji Algierii także zadowoleni z jakości widowiska. No świetny mecz, bardzo emocjonujący, dużo dobrej zabawy, dużo bramek. Do fazy pucharowej mundialu awansowało aż 9 afrykańskich reprezentacji, najwięcej z Europy, 13, do tego 5 drużyn z Ameryki Południowej, 3 współgospodarzy mistrzostw, czyli USA, Kanada oraz Meksyk, a listę zamykają Japonia i Australia. Kasper Urbański zmienia klub. Wczoraj najpierw pojawiła się informacja o rozwiązaniu umowy z Legią Warszawa, a wieczorem kolejna o tym, że młody pomocnik podpisał kontrakt z Górnikiem Zabrze. W Lechu Poznań Antonio Milicz nowej umowy nie chce i odchodzi, z kolei Kornel Lisman przenosi się do włoskiej Wenecji. No a w Ekstraklasie też już czas przedsezonowych sparingów. Widzew Łódź w pierwszym takim spotkaniu pokonał 4-0 Stal Rzeszów. 3 bramki strzelił Sebastian Berger.
9: Na pewno cieszą bramki, bo mówię, dziś napastnika to jest rzecz, która buduje, a co do wyniku, no to nie będę nic, nie powiem nic odkrywczego. Nie wynik się najważniejszy, tylko to, żebyśmy cały czas jakby, no po prostu, zrobili swoją robotę.
8: Podsumował napastnik Widzewa. Jutro drużyna wyjeżdża na zgrupowanie do Austrii. Treningowo zagrały ze sobą także Raków Częstochowa i Piast Gliwice. Ten mecz zakończył się wynikiem 2-0 dla Rakowa.
10: Bardzo pożyteczny sparring, no mimo wymagającej pogody, to tutaj oba zespoły naprawdę postawiły, uważam, wysoko poprzeczkę. Myślę, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu bardzo solidna, druga bardziej wymagająca.
8: Oceniał trener Rakowa Dawid Kroczek.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
11: Dzień dobry, ze mną mój gość, najlepsza muzyka przygotowana, zaczynamy w stylu Krychowiaka. Dzisiaj rozmawiam z olimpijką, sportowcem roku 2025, Klaudią Zwolińską. Dajcie głośniej RMF FM. Mam.

0: Witam, z moim gościem łączy mnie to, że poszliśmy śladami swoich braci. Ja zostałem piłkarzem, a Klaudia z Wolińska została kajakarką.
1: Widzę, że dobrze się przygotowałeś, tak? To jest prawda, potwierdzam.
0: Ale jak to się zaczęło?
1: Zaczęło się od tego, że jestem z południa. W ogóle pochodzę z południa Polski i tam jest coś takiego jak kajakarstwo górskie, bo mamy górskie rzeki. Więc stąd w szkole podstawowej WF-istką była mama olimpijki w kajakarstwie i ona namówiła najpierw mojego brata, potem mnie. Ja najpierw próbowałam różne inne sporty, drużynowe też, ale nie piłkę nożną. Piłkę ręczną, siatkówkę próbowałam, pływanie i później przyszłam na kajaki i mi się spodobało.
0: Ale poczekaj, to w takim razie nie brat, tylko nauczycielka.
1: Nauczycielka brata, brat mnie.
0: A,
1: w takiej kolejności.
0: W ten sposób, tak?
1: Tak jest.
0: W jakim wieku?
1: No tak, 7-8 lat już zaczynałam spokojnie.
0: I nie było żadnych obaw?
1: Były, zdecydowanie. W ogóle kajakarstwo slalom, jakby tutaj chcę troszeczkę rozgraniczyć. Slalom to jest taki sport, gdzie współpracuje się bardzo mocno z żywiołem i jest ta adrenalina cały czas. Dlatego jest tak wciągające i dlatego ludzie końcowo, jak kończą kariery sportowe, często przenoszą się na takie kajakarstwo ekstremalne. Poza kamerami rozmawialiśmy o tym skakaniu z wodospadów i te sprawy, bo ta adrenalinka taka drobna, ona troszeczkę tak uzależnia, ale to jest fajne, bo zostajesz w tym sporcie i to jest taka fajna, długa pasja i rzeczywiście ja mam taką adrenalinkę. Co prawda w mojej koronnej konkurencji jakby nie odczuwam już tak można tego nazwać, takiego strachu. Co prawda są miejsca, są rzeki, gdzie ten strach jest odczuwalny i jest to takie dla kajakarza dość naturalne, bym powiedziała. Jak byłam dzieckiem, ja byłam przerażona na każdym treningu praktycznie. Z koleżankami trzymałyśmy się jakiś kamień, byle żeby nas trener nie wypchnął gdzieś do jakiejś fali, bo nie chciałyśmy się przewrócić. Bo jest to dość takie przerażające, kiedy jesteś do góry nogami w wodzie i jeszcze jesteś przypięty pasami do kajaku, bo tak wygląda Kanadyjka, więc rzeczywiście przypinasz się pasami, jeszcze masz zaciągnięty na to fartuch, gdy jesteś małym dzieckiem, ciężko jest to odpiąć, więc zawsze jest taka troszeczkę panika, ale jest to wbrew pozorom bardzo bezpieczny sport. Aktualnie olimpijski slalom jest zabezpieczony, my trenujemy na torach sztucznych, po prostu wszystko jest zapewnione, żeby było bezpieczne, bo tak musi być.
2: Słuchacie RMF FM, do rozmowy z Klaudią wracamy za chwilę.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Hej, zwrotu mocni!
10: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
11: Ale etykieta musi być!
10: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: We'll be right back. Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczek Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczek Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Po reklamie.
3: W stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
1: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.

0: Tu Grzegorz Krychowiak, a moim gościem dzisiaj góralka z mocnym charakterem i hartem ducha. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża. Kajakarka Klaudia Zwolińska.
1: Ale, bo ja pamiętam, że ty wypłakałaś to.
2: Tak.
1: I musiałaś nawet wręcz przekonać tatę. To tata cię namówił, czy jak to wyglądało?
2: Znaczy, bo to ten sport jest też taki specyficzny ze względu na to, jakie mamy warunki pogodowe w Polsce, czyli zima, jesień, my marzniemy, nie? Ja jestem już przyzwyczajona do zimna, ja lubię zimno, już się dobrze w tym zimnie odnajduję, lecz jak byłam taką dziewczynką, ja byłam bardzo taka krucha, delikatna, ja nie lubiłam jeść, bardziej pasowałam na jakiś inny taki sport, bardziej delikatny, bardziej taki kojarzący się, że jest dziewczęcy, można powiedzieć wtedy, a kajaki kojarzyły się bardzo z mężczyznami, jakby to trenowanie było bardzo tak naprawdę oparte o tych facetów naokoło, więc jakby wysłać taką drobną dziewczynkę tam, która musiała sobie jakoś radzić. Co prawda miałam koleżanki w grupie, a one powoli się wykruszały, więc jedyne, co otrzymało mojego taty, mimo tego, że mu się bardzo podobała ta konkurencja, to właśnie było to, że jestem taka krucha i delikatna, a to jest jednak walka z żywiołem.
1: Ale to jak wyglądały początki właśnie w tym środowisku męskim, o którym wspominasz?
2: Tak, to już był taki, jak wchodziłam szczególnie w seniorów, bo ja bardzo szybko weszłam w seniorską grupę, było po prostu mało kobiet, a ja już reprezentowałam fajny poziom w wieku juniorskim. Jak weszłam w ten wiek seniorski, to tak naprawdę otaczali mnie sami mężczyźni, były tylko 2-3 dziewczyny w reprezentacji, plus trenerzy to byli mężczyźni i to były takie ciekawe historie, kiedy oni musieli się trochę uczyć, jak współpracować z kobietą, bo wiesz, ja tu okres, bolą mnie plecy, coś tam, nie wiem, źle się czuję, albo wyżywałam się na nich, bo nie miałam humoru i oni musieli to znosić i teraz oni są już nauczeni, oni widzą po mnie po prostu, dobra, tu się nie odzywamy, tu ogarniemy to, dobra, to weźcie i pomóżcie z tym kajakiem, bo widać, że nie ma humoru, ale to takie, ja się śmieję z tego, ale naprawdę ja ich musiałam troszeczkę nauczyć, jak współpracować z kobietą i uważam, że w sporcie zawodowym, szczególnie jak ja wybrałam trenować 3 konkurencje, jakby zespół jest bardzo istotny i my zbudowaliśmy fajny zespół, ale oni chyba potrzebowali jakiejś takiej liderki czy coś, nie, śmieję się, ale naprawdę tak było, że troszeczkę złączyliśmy ten zespół, ja jestem w nim jedyną kobietą, więc chyba musiałam trochę zarządzać, nie?
0: Ze mną wciąż Klaudia Zwolińska trwa w stylu Krychowiaka.

0: studiu RMF FM nieustannie Grzegorz Krychowiak, czyli ja, i Klaudia Zwolińska, nasza najlepsza kajakarka górska.
1: Ty kiedyś powiedziałeś, u mnie nie było czegoś takiego, że się mówi o Klaudia, ty osiągniesz sukces. W domu była taka pozytywna atmosfera wokół sportu i ja to przekuwałam w pewność siebie i wiarę w swoje możliwości. Tak. Ta właśnie ta kwestia tej pewności siebie.
2: Tak. Ja mam bardzo dużą.
1: Podejście pozytywne. Wytłumacz mi to, bo...
2: Zawsze było mówione o moich starych, jak ja startowałam albo trenowałam, to mój tata miał takie coś, że on przychodził chociaż na 5 minut, bo ma swoją pracę, żeby mnie zobaczyć, żeby mi pomadzie. Myślałam, że wtedy wstydno, bo tata przychodzi patrzeć, się wstydziłam przed rówieśnikami. A teraz widzę, jakie to było też, jeżeli chodzi o jego czas, energię, jakie poświęcenie. Ale on przychodził chociaż na 5 minut, powiedział, że ja wtedy się staram, żeby mu pokazać, co ja potrafię. Wiadomo, on popisówka przed rodzicami, klasyczek. Ja tak robiłam i on zawsze jakby tak pozytywnie do tego sportu podchodził i nawet jeżeli ja miałam jakiś gorszy trening czy starty, wiadomo, starty bardzo się przeżywa, zawody każde, jak coś nie pójdzie, a on zawsze szukał właśnie tej pozytywnej i się tak uczepił tej pozytywnej. A o co mi chodzi z tą pozytywną rzeczą? Załóżmy, że na przykład, nie wiem, na zawodę jako dziecko przewróciłam się, nie dopłynęłam, nie zrobiłam w ogóle żadnej bramki, nie ukończyłam, no nie? A on na przykład przyjdzie i powie, ale popatrz, jak popłynęłaś tą pierwszą, no super było. Wcześniej tak nie pływałaś, a popatrz, jak teraz przepłynęłaś. Ja już widziałam w mojej głowie, że zrobiłam jakiś tam progres rzeczywiście, mimo tego, że ja, wiesz, potem dramatycznie dokończyłam ten przejazd, ale ta pozytywna sprawa wpływała tak na moją psychikę, że ja jakby uczepiłam się tego i tak budowałam swoją pewność siebie, tak powolutku, nie? Że jakby widziałam same te takie pozytywy, ale to jest typowa nauka mojego taty, który mi wciskał te pozytywy na siłę. Okay. I ja je potem tylko widziałam, nie? Więc jak miałam jakieś starty i miałam jakieś, nie wiem, rozpacz czarno, bo coś nie poszło, to koniec końców i tak znalazłam te takie pozytywy i dzięki temu łatwiej mi było analizować swoje błędy. Więc ja stąd jakby wydaje mi się, że tymi pozytywnymi, takimi małymi, drobnymi kroczkami budowałam tą pewność siebie.
0: W stylu Krychowiaka wraca po faktach o 11.
3: Reklama. Gazu, Marian, gazu!
4: Już, Barbara! Świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
3: No.
4: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
3: Jesteś najlepszy.
5: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29 zł 99 groszy.
6: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
11: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
12: szklana
11: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
13: Zrobią z nas nowe opakowania.
14: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
11: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Festiwal filmów spotkań niezwykłych. Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Zamek Ćmielów. Filmy, rozmowy, koncerty. Dzień Mecenasa Kultury i Immergaz. Zacznij z nami wakacje. Zapraszam, Andrzej Seweryn.
17: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
20: O!
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak!
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko!
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Po reklamie.
23: Lato bez końca, tylko z RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam już w poniedziałek po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Już w poniedziałek po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
0: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
4: Barbara, na koniec roku szkolnego to chyba jakiś prezent się należy, prawda?
5: No raczej. Zobacz, na przykład laptop Asus z Media Expert jest w super cenie. Można go rozłożyć na płasko, szybko się ładuje, do tego ma krystaliczny dźwięk i ekran Full HD. No do filmów idealny.
4: O, no to przyda się na wakacje.
6: Kup w Media Expert laptop Asus VivoBook 15 do rozrywki, pracy i nauki w super cenie za 2199 zł 99 groszy. Media Expert.
7: Woda kapie mi z sufitu.
8: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
9: Kompensa.
10: Gastorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Wiesz, Marian, w Duocie wszystko jest prostsze.
4: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
5: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut. A do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
4: A, taki duet.
5: Idealny, z Media Expert.
6: Kup w Media Expert energooszczędny zestaw, parową pralkę i suszarkę z pompą ciepła Haier w promocji. A pralkę dostaniesz 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce.

0: wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się godzina 11. Bogdan Zarewski przed mikrofonem. Zapraszam gorąco na Fakty RMF FM, a zaczynamy od dramatycznej informacji. Wybuch w budynku w wielkopolskim Kopydłowie Nowym. Skutki eksplozji opisze reporter RMF FM. Tropikalne upały w całym kraju. Oprócz żaru z nieba grożą burze. Przekażemy najnowsze prognozy oraz ostrzeżenia synoptyków. Będą też porady dla turystów w górach oraz kolejny kuchenny przepis na przetrwanie skwaru. Nie zapominamy o kibicach. Intrygujący obraz mundialu wyłania się ze statystyk. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym koło Konina w Wielkopolsce. Poszkodowane są dwie osoby. Jedna z nich przebywa pod gruzami. Informację o przebiegu akcji ratunkowej uzyskał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, czego dowiedziałeś się o eksplozji i jej skutkach?
3: Do wybuchu doszło w budynku gospodarczym przerobionym na mieszkanie, mówią wielkopolscy strażacy. Jedna osoba z poparzeniami ciała przebywa na zewnątrz i jest pod opieką ratowników. Pod gruzami jest jeszcze jedna osoba, z którą strażacy mają kontakt. Na miejsce udają się specjalistyczne grupy poszukiwania ratownicze z psami z Poznania i z Łodzi. Na miejscu cały czas pracują strażacy, którzy między innymi zabezpieczają teren i gruzowisko. Przyczyny wybuchu będą wyjaśniane przez policję.
2: Aż 42 stopnie w cieniu mogą pokazać dzisiaj termometry w wielu miejscach w kraju. Niemal cała Polska jest objęta czerwonym, najwyższym alertem przed upałami. Do tego mogą pojawić się gwałtowne burze. Z najnowszymi prognozami od synoptyków reporter RMF FM Igor Skrzypek.
4: Jestem, dzień dobry.
2: Witamy. Igorze, w których regionach pogoda będzie dziś najgroźniejsza?
4: Na zachodzie kraju. Przypomnę, wczoraj w Słubicach na granicy z Niemcami słupki rtęci wskazały niemal 39 stopni. To rekord w historii czerwcowych pomiarów. Dziś pewnie zostanie wyśrubowany. Nie tylko temperatura będzie dziś zagrożeniem. W pasie od województwa lubuskiego przez Kujawy, Pomorze, aż po Warmię mogą wystąpić groźne burze z obfitymi opadami i porywami wiatru do 100 km na godzinę. Tam, gdzie deszcz nie spadnie, utrzyma się zagrożenie pożarowe, szczególnie w lasach.
5: Pamiętajcie Państwo te dwa numery 112-998, jeżeli coś się dzieje, trzeba dzwonić.
4: Apeluje dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak. Już wczoraj strażacy mieli pełne ręce roboty. W całym kraju wyjeżdżali do niemal 600 pożarów. 66 z nich to pożary lasów.
2: Turyści, miejcie się na baczności w górach. W Beskidach obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek rozmawiała z dyżurnym ratownikiem GOPR-u. Na co wędrowcy, Aniu, powinni zwracać baczną uwagę?
6: Jeśli ktoś planuje wędrówkę, powinien wybrać zacieniony, zalesiony szlak. Wczoraj goprowcy odnotowali 3 interwencje związane z warunkami atmosferycznymi. Doszło też między innymi do 3 wypadków rowerowych. W czerwcu było ich już około 30, a wiele z nich zakończyło się poważnymi urazami.
2: Prosimy, weźcie to pod uwagę. Bez przerwy aktualizowany raport pogodowy znajdziecie łatwo na naszej stronie. Na rmf24.pl publikujemy multimedialny artykuł pod tytułem Rekordowe upały i gwałtowne burze. Najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW. Aha, mamy jeszcze poradnik.
7: Polacy na diecie. W faktach RMF FM.
2: Fakty @rmf.fm. Do naszej skrzynki wpadł kolejny mail z waszą propozycją menu najlepszego na upał. Arbuz z lodówki, truskawki, ogórki, woda z lodem i miętą w hektolitrach. Po hektolitrach jest tu śmieszek. No i lekkie jedzenie, żeby organizm nie musiał się zmęczyć trawieniem. Pozdrawiam z Grudziądza, gdzie już są w cieniu 33 stopnie. Dziękujemy, no i życzymy spokojnej niedzieli w chłodzie z oszronioną szklanką wody w dłoni. Na koniec grat. Goli. 215 bramek padło w fazie grupowej mundialu, policzył Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, ta część mundialu, turnieju za nami. Co nam jeszcze mówią statystyki?
8: A za nami 72 mecze, zatem średnio niemal 3 bramki w każdym spotkaniu. Najwięcej po 10 strzelili Holendrzy, Francuzi i Niemcy. Tylko dwie drużyny nie straciły gola na turnieju. To Meksyk i Hiszpania. Indywidualnie najlepszym strzelcem Leo Messi, 6 goli. Imponująco wygląda natomiast francuski duet napastników Mbappé, Dembélé. Każdy z nich już po 4 trafienia. Jeśli chodzi o bramkarzy, to najwięcej obron w fazie grupowej zanotował golkiper Kira Son. Eloy Rum, 21, ale puścił też 9 bramek. Najmłodszym piłkarzem, który zagrał na turnieju, Gilberto Mora. Meksykanin urodzony w październiku 2008 roku, a najstarszy Cristiano Ronaldo, Portugalczyk, rocznik 1985.
2: Tak, kiedy w 2008 roku Cristiano Ronaldo grał latem na Mistrzostwach Europy, to Gilberto Mori nie było jeszcze na świecie. Dwie generacje na jednej imprezie. Można? Można. Piłka nożna.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Iga przeżyje, jak raz nie wygra. To zdanie Klaudii Zwolińskiej po zdobyciu sportowca roku rozgrzało internet. A dzisiaj ze mną autorka tych słów. Dajcie głośniej, bo czas na najlepszą muzykę w RMF FM.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: W studiu RMF FM nadal Grzegorz Krychowiak, czyli ja, i olimpijka, kajakarka Klaudia Zwolińska. Klaudia, kiedy ty zaczynałaś, to zaczynałaś na rzekach?
2: Tak, ja zdecydowanie na rzekach i większość dzieci w Polsce zaczyna na rzekach. Chyba że w Krakowie mieszka, no to wtedy mają tor sztuczny do dyspozycji. To jest dość wygodne, bo są kontrolowane warunki treningu. Stabilna woda, nic się nie dzieje. Jeszcze, wiesz, ja trenuję na bramkach, nie? Więc u mnie w moim mieście, w Nowym Sączu, sytuacja jest taka, że my tam teraz mamy system bramkowy fajny, ale jak ja zaczynałam, to my na przykład cały weekend poświęcaliśmy po to, żeby postawić bramki. Braliśmy takie drewniane słupy i po prostu na nich wieszaliśmy druty i na nich bramki. 2 dni roboty. I przyszedł jakiś rybak i nam obciął druty, bo on tam łowi ryby. I ty po prostu 2 dni roboty patrzysz się na gościa i sobie myślisz, nie wierzę w to. I on nam obcina, gdzie rzeka jest dość duża i mógł zejść po prostu 50 metrów niżej i dalej łowić te ryby, ale on chciał nam. Ile mieliśmy takich sytuacji, albo na przykład, nie wiem, ustawiłeś bramki, znowu te kilka dni roboty i tu przyszła woda powodziowa i ci zabrała całą po prostu infrastrukturę jakby tych bramek, więc tory są super i tych torów brakuje, no i przez to brakuje tej młodzieży, no bo czasy się troszeczkę zmieniły. Mnie rodzice wysłali na kajaki i to nie była jakaś profeska, nie? A teraz ludzie lubią, żeby były dobre warunki i te szatnie i wszystko. Jakby zobaczył mój stary klub, to nie wyglądał, wiesz, żeby było wszystko czyściutko, wszystko idealnie. Jakby te stare kluby sportowe wcale nie były wypasione.
1: Ale te warunki właśnie pozwoliły ci osiągnąć to, co osiągnęłaś?
2: Myślę, że też na pewno. Jakby to był jeden z czynników, no bo też doceniasz to, co masz później. Ja się wychowywałam na starych kajakach ciężkich, których nie mogłam unieść. Ledwo co szłam z tym kajakiem, potem jak czy miałam większe sukcesy, to miałam, dostawałam lepsze. I teraz na przykład jak dostaję, ja mam na przykład takie coś, że nie lubię wymieniać kajaków, albo zazwyczaj zawodnicy mają jeden na sezon. Ale ja mam takie coś, że jakby dla mnie to jest takie dziwne, bo jak ja byłam dzieckiem, to o ten kajak tak się dbało, tak się czekało, żeby dostać jakiś inny po starszym zawodniku, a my teraz mamy na tyle sprzętu, bo są różne też programy, też wsparcia dla dzieci, młodzieży i oni mają na przykład często taki sprzęt jak ja. Wiesz, o co chodzi? A te kajaki kosztują trochę kasy. Ja na przykład mam swój stary kajak i ja nikomu praktycznie nie mogę oddać, tylko takim bardzo, bardzo małym zawodnikom, którzy ledwo co siedzą w tym kajaku, no bo ci tacy, co już pływają parę lat, już mają taki sprzęt jak ja, bo czasy się zmieniły.
1: Słuchacie RMF FM. Do rozmowy z Klaudią wracamy za chwilę.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Gastorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: Hej, zwrot o mocy!
16: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
17: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
18: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
17: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
19: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
20: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
21: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
22: Wielki telewizor. O, mają taki?
21: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł, taniej o 600.
22: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
23: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
24: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
25: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowie.
26: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
27: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
28: Po reklamie.

0: nie wszystko zależy od nas.
1: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
0: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: Cały czas słuchacie mojego autorskiego programu w stylu Krychowiaka w RMF FM. I uwaga, teraz to Klaudia Zwolińska ma pytanie do mnie, Grzegorza Krychowiaka.
1: To jest moje pytanie. Czy uważasz, że gdyby piłkarze mieli właśnie tą pozytywną atmosferę, taką energię pozytywną, nie taki hejt ostry, jaki czasami jest, który czasami też jest nieadekwatny w ogóle do sytuacji, czy uważasz, że byliby lepszymi sportowcami, w sensie, że mieliby większe osiągnięcia albo byliby na wyższym poziomie sportowym z tą pozytywną energią niesioną przez ludzi naokoło? Jest to trudne pytanie, ale bardzo mnie ciekawiło.
2: Przede wszystkim hejt jest w internecie, nie na ulicach. Mhm. Zbigniew Boniek kiedyś mi powiedział, nie czytajcie komentarzy, dlatego że ludzie na ulicach w Polsce was szanują i wam dopingują. Kiedy grasz na Stadionie Narodowym, nieważne gdzie, w Polsce, za granicą, to czujesz ten doping, czujesz wsparcie kibiców i zdajesz sobie sprawę z rangi, z odpowiedzialności, że to nie jest normalny mecz piłki nożnej w momencie, kiedy jest orzełek na piersi. Więc nie odczuwasz tego hejtu. Okay. Hejt może wpłynąć na ciebie, na twoją pewność siebie. I to jest ten problem, dlatego że jak za bardzo czytasz, za bardzo się pogłębiasz to wszystko, to może mieć wpływ negatywny na twoją grę, na twoją sytuację w klubie, w reprezentacji i tak dalej, i tak dalej. I łatwo jest powiedzieć nie czytać. Mhm. Dlatego, że możesz nie czytać, ale twoja rodzina to przeżywa. Mój tata nie, na przykład nie radził sobie z krytyką. Mhm. Bardzo dużo widział, czytał i to był bardzo trudny moment dla niego, że to jak twój tata i ty jesteś dla niego tą córeczką, to ja jestem dla niego tym synkiem. Mhm. I gdzie wszyscy jadą, krytykują, to on to bardzo przeżywał. A dla zawodników na najwyższym poziomie to musi się odciąć. Jeśli jeżeli tego nie zrobisz, nie możesz istnieć w ogóle w tym sporcie.
0: W studiu RMF FM trwa pojedynek Zwolińska-Krychowiak. Czas na chwilę muzyki.

0: Ze mną w studiu wciąż srebrna medalistka z Paryża, Klaudia Zwolińska.
1: Treningi w bardzo minusowych temperaturach coś ci dały?
2: Ja zawsze mam wrażenie na zimowych treningach, że to, nie wiem, spotykasz innych kajakarzy i nikt nie jest szczęśliwy, jakby wszyscy są smutni, bo to jest tak, wiesz, u nas zimy są takie trudne i mamy na przykład drugi trening w ciągu dnia, no to spotykamy się o 15-16 na rzece, jest ciemno, zimno, wiesz, że zaraz będziesz cały mokry, ludzie morsują, ale wiesz, my morsujemy przez te półtorej godziny. I robisz taki żmudny trening w tym takim zimnie, na południu też mamy dużo smogu, więc to powietrze jest takie, wiesz, średnie, więc zawsze mamy takie depresyjne nastroje, wiesz, mało kto się uśmiecha, brakuje słońca, brakuje nam witaminy D.
1: Rozumiem.
2: I po prostu ja przychodzę na trening, a wszyscy w ogóle, kiedy to się skończy, więc te treningi przy minusowych temperaturach są naprawdę takie... wymagają poświęcenia i takiej siły psychicznej i fizycznej, bo one powodują ci ból fizyczny. Ja mam na przykład tak, że ja krzyczę pod prysznicem czasami, bo mi, wiesz, zamarzą mi palce.
1: Każdy
2: tak.
1: Pewnie miał takie odczucie.
2: Tak. I to jest jakby co trening na przykład, że ja schodzę na wodę, tylko ja je mrożę w wodzie przez półtorej godziny i potem schodzę i ja na przykład mi prysznic zajmuje czasami z 20 minut, żeby to stopniowo zrobić, żeby to tak nie bolało. Na przykład, wiesz, jesteś na treningu, masz zamrożoną buzię i ledwo co mówisz do tego trenera. I wiesz, ten fizyczny ból takiego prawdziwego zimna, to to jest no niełatwe też. Tak jak ja sobie teraz myślę, to wiesz, ja mam taką sytuację, że pakowałam kajak na dach w zimie, gdzieś na środku Dunajca, w jakich krzakach, bo my nie mamy toru jeszcze w Nowym Sączu, walczymy o niego i on powstanie. No i w tym Nowym Sączu gdzieś tam pakuję ten kajak, w ogóle było tak zimno, że jak ja miałam na dachu kajak i miałam pasy, to nie mogłam trafić koluszko o koluszko, bo po prostu mi zamarzły dłonie. Ja miałam łzy w oczach, nie mogłam tego w ogóle zrobić i wiesz, czym dłużej, tym gorzej. Wiatr taki... I jakaś pani obok mnie przychodziła i do mnie mówi takie coś, o matko, pani się w ogóle chce? A ja tak powiedziałam, no, nie chce mi się. Tak szczerze, to mi się nie chce, nie? Ale no robię to, no bo co? No trening jest do zrealizowania, jest w planie i szczególnie, że zima jest trudna, bo mamy treningi wytrzymałości, które wiążą się z dużą objętością. Więc to jest na pewno utrudnienie, bo dużo czasu musisz też spędzić na tej wodzie. Na szczęście my dużo wyjeżdżamy, ale dzieciaki pływają twardo, te starsze, bo młodsze staramy się nie mrozić na tej wodzie, które jeszcze się przewracają dużo, bo to jest bez sensu, tylko dzieci u nas mają ogólnorozwój i to jest super.
1: Klaudia, dziękuję ci ślicznie.
2: Dzięki wielkie.

0: Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
2: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
1: To razem 600 zł zaoszczędzone.
2: No?
3: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł, a do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Hej, zwrotu mocni!
10: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
11: Nie trzeba nas myć!
12: Ale etykieta musi być!
10: Zwroto mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz gwoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na...
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: FTB Rolety. Najwyższej jakości żaluzje drewniane, bambusowe i aluminiowe. W ofercie również plisy, rolety dzień-noc, zip screeny do tarasów i pergoli, rolety zewnętrzne oraz markizy tarasowe. Gwarantujemy terminowość, profesjonalną obsługę i sprzedaż w systemie ratalnym. ftb-rolety.pl.
22: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
23: Jak tak, to Allegro.
24: Po reklamie.
25: Tu RMF FM. Fala upałów w Polsce. Nie zostawiaj nikogo w samochodzie.

0: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Nie masz zawodu albo chcesz go zmienić? Zacznij od Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej w województwie małopolskim, które zostało utworzone w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W BCU nauczysz się projektowania obuwia, pracy z materiałami, szycia, montażu i wykończenia. To oferta dla uczniów, studentów i osób dorosłych. Dla tych, którzy chcą zacząć od nowa. BCU Obuwnictwo. Zaczynasz od podstaw, kończysz z zawodem. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
3: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Przekrocz żółt. FDB Rolety. Najwyższej jakości żaluzje drewniane, bambusowe i aluminiowe. W ofercie również plisy, rolety dzień-noc, zip screeny do tarasów i pergoli, rolety zewnętrzne oraz markizy tarasowe. Gwarantujemy terminowość, profesjonalną obsługę i sprzedaż w systemie ratalnym. ftb-rolety.pl.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: O reklamie.
12: Na zegarze już prawie godzina 12, więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski.
13: I cała seria dramatycznych wydarzeń niestety. Kobieta uwięziona w gruzach po eksplozji w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. Nowe wieści przynosi reporter RMF FM. Zweryfikowaliśmy informację o rzekomych detonacjach w mazowieckim Mszczonowie. Alarmują nas okoliczni mieszkańcy, do których docierają odgłosy wybuchów. Uspokajamy, nic groźnego nie dzieje się w miejscu akcji gaśniczej. Kolejne miejscowości borykają się z brakiem wody. Interweniujemy w waszych sprawach. Strażacy próbują dotrzeć do kobiety uwięzionej pod gruzami w Kopydłowie Nowym koło Konina. Nowe informacje z tej wielkopolskiej miejscowości, w której doszło do wybuchu w budynku, uzyskał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, opisz, jak wygląda akcja służb.
14: Na miejsce dojechały już specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze. Strażacy starają się dostać do kobiety, która utknęła pod gruzami. Mają z nią kontakt, wiedzą, gdzie przebywa, ale akcja musi zostać przeprowadzona z dużą ostrożnością. Na miejscu czeka już śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Drugą maszyną została przetransportowana do szpitala poparzona osoba, która wydostała się o własnych siłach. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej. Na razie trudno określić, jak długo potrwa cała akcja oraz co było przyczyną wybuchu.
13: Eksplozje są słyszane z okolic pożaru w mazowieckim Mszczonowie, piszą do nas zaniepokojeni słuchacze na gorącą linię RMF FM. Nie ma powodu do niepokoju. Zweryfikowaliśmy informację o skutkach pożaru składowiska odpadów przemysłowych. Od początku walkę z żywiołem ognia relacjonuje dzisiaj nasz reporter Igor Skrzypek.
11: Zgadza się, jestem.
13: Witam mnie ponownie, Igorze. Jak odpowiesz na te sygnały, które docierają do naszej redakcji? Co się dzieje na miejscu akcji strażaków?
11: Uspokajamy okolicznych mieszkańców. Wspomniane wybuchy to tylko odgłosy palących się odpadów. Nie doszło do żadnej poważnej detonacji. Ogniem zajęły się m.in. rozpuszczalniki w pojemnikach. One co jakiś czas wybuchają i słychać odgłosy przypominające petardy. Przypomnijmy, pożar jest opanowany, nie rozprzestrzenia się. Strażacy dogaszają składowisko. Te działania mogą zająć jeszcze nawet kilka godzin, by mieć pewność, że ognia już nigdzie nie ma. Na miejscu cały czas monitorowana jest jakość powietrza. W tej chwili nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Do tej pory na miejscu w systemie zmianowym pracowało 120 strażaków. Teraz ta obsada jest już zmniejszana.
13: W związku z upałami kolejne miejscowości mają problemy z wodą. W Gornicach w Małopolsce doszło do awarii sieci wodociągowej. Jak informują miejskie służby, mieszkańcy muszą przygotować się na utrudnienia co najmniej do godziny 20. Na gorącą linię RMF FM informujecie też o problemach z dostawą wody w gminie Nowe Brzesko, również w Małopolsce. Mieszkańcy skarżą się, że nie ma jej wcale, albo że w kranach jest bardzo niskie ciśnienie. Woda na miejsce ma być dostarczona beczkowozami. Uwaga nasi zmotoryzowani słuchacze, jadący przez województwo świętokrzyskie. Po wypadku w Chęcinach zablokowana jest trasa S7 na odcinku Kielce-Jaworznia, węzeł Kielce-Południe w stronę Krakowa. Motocykl zderzył się tam z samochodem osobowym, zginął motocyklista. Zachowujcie dzisiaj szczególną ostrożność za kierownicą. Dla tych z Was, którzy udają się dzisiaj w dłuższą podróż samochodem, cenne rady ma kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk.
15: Po pierwsze, na ile to możliwe, postarajcie się zostawić auto w cieniu, żeby nie stało w pełnym słońcu. Po drugie, koncentracja w takich warunkach jest ograniczona. Nasz refleks jest gorszy, więc najpierw siadam do samochodu, staram się go schłodzić. Potem, gdy już jadę, to ustawiam temperaturę na 22, 23 albo 24 stopnie, żeby ta różnica temperatur w środku i na zewnątrz nie była za wysoka. Miejcie coś do picia, trzeba się nawadniać, żeby zachować koncentrację.
13: Posłuchajcie tego poradnika doświadczonego kierowcy. Oprócz tego stale słuchajcie w autach naszego radia. Jeśli tylko pojawią się kłopoty z ruchem na polskich drogach, natychmiast o tym informujemy. To radio dla kierowców. RMF. Relacjonujemy motoryzacyjne fenomeny.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tutaj Daniel Dygd, lepiej być nie może. Ostatnie między wakacjami a regularnym sezonem, a może na odwrót, między regularnym sezonem a wakacjami. No właśnie, wy już wypoczywacie, a u nas zaraz o wakacjach z RMF-em powiem wam nieco więcej, bo będzie się działo. Zaczynam od przeboju z imieniem, za którym tęskni już bardzo wielu. Imię Deszcz, Mafia w

gorący dzień. Teddy Swims, najlepsza muzyka. Lepiej być nie może w radiu RMF FM. Na pierwszy ogień u mnie, jak zawsze, mundial. Zawsze wybiorę jakieś ciekawe spotkanie. No Austriacy, to może już wiecie, mieli bardzo trudną noc. Kto tam wypił kawę i włączył telewizor, żałował, bo skok ciśnienia u kibiców gwarantowany. Prowadzą 2-1, tracą gola na 2-2, ale wciąż kontrolują mecz, remis im wystarcza. A tu w doliczanym czasie, 93. minuta, Algieria strzela im gola na 3-2. I u Austriaków nie ma w tym momencie na mundialu. Wracają do domu, no największy koszmar. 3 minuty później sędzia już ma gwizdek pod ręką, by kończyć spotkanie. Austria wyrównuje 3-3. Co tam się musiało dziać? Dobrze, że nasi nie grają na mundialu i nie mamy takich nerwów i emocji.

0: fala to będzie niezwykłe.
1: Czujemy to nie tylko przez te fale upałów, od których zaczynają się wakacje. Z RMF FM będzie niezwykłe. My przygotowaliśmy dla was naprawdę nieprzewidywalne konkursy, gry, zabawy. Będą muzyczne powroty do lat 90. Będą bilety na festiwale i koncerty waszych ulubionych gwiazd. A od jutra ruszają także nowe wakacyjne programy. Między innymi pierwsza kawa dla tych, którzy wcześnie wstają albo bardzo późno się kładą. Włączcie RMF FM w poniedziałek wczesnym rankiem. Od trzeciej nowe pasmo, nowa energia. Wakacyjne poniedziałki i wtorki w ogóle wpadnie do nas też bezkompromisowy, ostry jak brzytwa Krzysztof Skiba obiecał nie gryźć się w język i jak to on komentować dla nas tę wakacyjną rzeczywistość. Z kolei w piątkowe poranki imprezy, tak jest, dla pierwszej zmiany rozkręci król Gibango Piotr Pręgowski. Do niego jeszcze wrócę. Jedno jest pewne, to lato w RMF FM was zaskoczy. Zostańcie z nami.

0: Freshman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Lotowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
7: Hej, zwrotomocni!
8: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
12: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowid. Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
18: Ale handlowa, Marian, handlowa.
17: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
18: No.
17: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
19: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
20: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Po reklamie.
22: Upał w Polsce. RMF FM radzi. Rób częste przerwy i odpoczywaj w cieniu.

energia w prezencie? Wybierz kartę podarunkową Ferio Konin. To upominek, który daje obdarowanemu tak wiele możliwości. Kartę zakupisz w centrum handlowym w saloniku Colporter. Sprawdź ABC karty na feriokonin.pl.

0: mówiłem o naszych wakacyjnych planach. No jeszcze jedno. Od lipca ruszają wakacyjne sejfy w RMF FM. Ale przecież przed nami jeszcze dwa ostatnie dni w czerwcu. W związku z tym zaplanowaliśmy dla was wielką dogrywkę czerwca. W poniedziałek i wtorek będą ostatnie losowania. A ile? Aż 5. Dwa finały z sejfami w poniedziałek i 3 finały z sejfami we wtorek, na pożegnanie czerwca. I to, co dla was jest piękne, moim zdaniem, to, że jednym zgłoszeniem wchodzicie jednocześnie do 5 ostatnich losowań w czerwcu. I w każdym z nich nagroda główna to aż 1 200 000 zł. Jeśli chcecie zostać milionerem jeszcze w tym miesiącu, no to zostało 5 doskonałych okazji na wyciągnięcie z sejfu rekordowej kwoty. 1 200 000. W ten sposób rozgrzewamy wakacyjne sejfy. I szybki bonus ode mnie, uwaga, który potrwa teraz 10 minut. Zdobywacie w tym czasie w każdym z 5 losowań czerwcowych aż 1300 losów. Powiem, że lepszej okazji w ten weekend nie będzie. Ślemy hasło RMF pod numer 7474. To działa też genialnie na naszych stronach www.rmf.fm. No sami rozważcie. Jedno wejście do gry, 5 szans na zostanie milionerem, 5 finałów, a w każdym z nich można wyciągnąć 1 200 000 zł dla siebie. I w każdym losowaniu pod 1300 losów. 10 minut. RMF 7474.
1: Gazu, Marian, gazu!
2: Już, Barbara, świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
1: No.
2: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
1: Jesteś najlepszy.
3: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29 zł 99 groszy.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Halo! Woda kapie mi z sufitu!
9: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
10: Kompensa.
11: Hej, zwrot o mocy!
12: Tu mówi puszka.
13: Za mnie jest 50 groszy.
14: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
15: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
16: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
17: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
18: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
19: Kto zwalcza ból?
20: Wolnary!
19: Kto?
21: I po pracy?
22: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
23: Ty skup się na grze.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: Ale sztosy.
2: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika. Taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
1: Po reklamie.
23: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
25: Weekend z RMF FM i Lepiej Być Nie Może.

0: sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama. Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
2: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
3: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: A, ale mi gorąco, Barbara.
11: Mnie też, Marian.
10: To co, klima?
11: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
10: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
11: No przecież.
10: No.
12: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
17: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
18: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
19: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
21: Zbliża się 13, słyszę ten sygnał i w studiu Faktów RMF FM widzę Bogdana Zalewskiego. Wszystko gotowe, dajcie głośniej RMF.
22: Kłaniam się i zapraszam. Słuchaj, jak pieprzy jest ściółka w lasach. Ogromne jest zagrożenie pożarowe w borach. Fakty RMF FM rozpoczniemy od dramatycznych ostrzeżeń dla 5 województw. Szczęśliwy finał akcji ratunkowej w Kopydłowie Nowym. Uwolniono kobietę spod gruzów budynku zawalonego w wyniku eksplozji. W hołdzie bohaterom poznańskiego czerwca 1956 roku czcimy pamięć antykomunistycznych powstańców. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Wiadomość o takiej treści otrzymali mieszkańcy 5 województw. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed zagrożeniem pożarowym na terenach leśnych. Szczegółowych wskazówek udzieli wam dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
23: Kłaniam się.
22: Igorze, gdzie bory są najbardziej zagrożone?
23: W województwach mazowieckim, świętokrzyskim, opolskim, dolnośląskim i lubuskim. Tam w części powiatów obowiązuje alert RCB i tam zdecydowanie nie powinniśmy używać ognia. Nie tylko w lasach, ale nawet w ich okolicy, bo nawet iskra może doprowadzić do pożaru. Ściółka ma wilgotność niższą niż kartka papieru. Niezwykle sucho jest też w innych regionach nieobjętych alertem RCB. Ostrzegają przed tym leśnicy. Zgodnie z danymi Instytutu Badań Leśnictwa duże zagrożenie pożarowe obejmuje przeważający obszar Polski. Wyjątek to tylko obszary podgórskie oraz lasy na północy w pasie od Pomorza Zachodniego przez Warmię i Mazury po Podlasie. Tam zagrożenie jest nieco niższe, ale nie oznacza to w żadnym razie, że nie ma ryzyka pożaru.
22: Oby ta nauka nie poszła w las. Weźcie sobie do serca te ostrzeżenia. Udało się ewakuować z gruzowiska przytomną kobietę i przekazać ją ratownikom medycznym. Sukcesem strażaków zakończyła się akcja w Kopydłowie Nowym koło Konina w Wielkopolsce. Po wybuchu i zawaleniu się budynku ranne zostały dwie osoby. Mężczyzna z poparzeniami trafił do szpitala. Kobieta utknęła pod gruzowiskiem. Jednak są dobre wieści.
0: Osoba została ewakuowana. W tej chwili właśnie jest już przetransportowana do śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego i prawdopodobnie zaraz będzie odtransportowana do szpitala.
22: Poinformował nas młodszy brygadier Sebastian Andrzejewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży w Koninie. Pomorscy policjanci wyjaśniają okoliczności ataku w jednym z mieszkań w Bytowie. 42-latek został śmiertelnie ugodzony nożem przez innego mężczyznę, poinformował radio RMF FM sierżant sztabowy Dawid Łaszcz.
2: Poszkodowany został przewieziony do szpitala, gdzie w wyniku poniesionych obrażeń zmarł. Policjanci zatrzymali podejrzewanego o atak mężczyznę i wykonują dalsze szczegółowe czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.
22: Usłyszeliśmy od oficera prasowego komendanta powiatowego policji w Bytowie.
3: Historyczne fakty w RMF FM.
22: Żądamy chleba, chcemy wolności. Transparenty z takimi hasłami pojawiły się 70 lat temu na ulicach Poznania. 28 czerwca 1956 roku wybuchł pierwszy bunt przeciwko komunistycznej władzy w Polsce, krwawo stłumiony przez reżim. O przyczynach i celu zrywu przeciwko warunkom narzuconym Polakom przez namiestników podporządkowanym Związkowi Sowieckiemu mówi profesor Rafał Reczek z Poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej.
5: To zawołanie chleba i wolności to nie było coś na wyrost. To wołanie o chleb, czyli ten podstawowy produkt na stole każdego Polaka, to jest coś, co skłoniło ich do tego, by wyjść na ulicę. I te hasła ekonomiczne, które były podstawą tego, by wyjść, potem przekształciły się w te hasła polityczne. A wszystko stało się dlatego, że robotnicy, mimo tego, że zgłaszali władzy swoje bolączki, władza ta mówiła tak, pomożemy, zrobimy, ale to się nie działo. Czyli ten moment, kiedy ta arogancja władzy, jej pycha dochodzi do zenitu, przesila się to i robotnicy 28 czerwca wychodzą na ulicę, by protestować.
22: Przeciwko 100-tysięcznej rzeszy demonstrantów w Poznaniu komuniści skierowali wojsko i czołgi. Zginęło co najmniej 58 osób, a najmłodszy z zabitych, Romek Strzałkowski, miał zaledwie 13 lat. Dziś składamy hołd pamięci bohaterów. Historię zamordowanego chłopca publikujemy w naszej internetowej witrynie. Zapoznajcie się z arcyciekawym artykułem Komuniści sfałszowali jego wiek w nekrologu. Tajemnica śmierci najmłodszej ofiary czerwca 56. Donald Trump pokazał w internecie wzór okolicznościowej wersji amerykańskiego paszportu ze swoją podobizną. Limitowana edycja dokumentów ma być wydawana chętnym z okazji 250-lecia niepodległości USA. Nowy paszport USA, który mówi witamy, ale bądź grzeczny, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych w poście na Truth Social. A my was grzecznie zachęcamy do obejrzenia niecodziennego wizerunku Trumpa. To szczególne zdjęcie paszportowe, także możecie podziwiać na naszej stronie rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: No, były takie czasy, gdzie każdy Polak marzyłby mieć amerykański paszport. Natomiast nad Wisłą chyba mogę powiedzieć, lepiej być nie może. Także w RMF FM tak się nazywa ten program. Tu Daniel Dyk, witam ponownie. Zaraz u nas cykl Czego pragną kobiety? No i dzisiaj oczywiście to pytanie zadajemy w kontekście wakacji. Zostańcie z nami.

0: ramach programu Czego pragną kobiety? Jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
1: Zaczynają się wakacje, więc czas, gdy wszyscy będziemy więcej przebywali na świeżym powietrzu. I w tym kontekście dzisiaj zadajemy pytanie w Radiu RMF FM, czego pragną kobiety? No i właśnie, i tu wiadomo przylgnęło, że panie uwielbiają plażowanie, opalanie. Faktycznie, jest to w wakacyjnej topce, ale czytam, że obecnie kobiety pragną czas na wolnym powietrzu spędzać aktywnie i kreatywnie. Aktywnie. Długie spacery, nordic walking, także wędrówka po górach lub szlakach widokowych, jazda na rowerze czy rolkach, yoga na trawniku lub gdzieś w parku na kocu. W tym czasie słuchanie książek, muzyki, podcastów. Także pływanie jest w topce aktywności wakacyjnych. Wciąż wygrywają również rodzinne trendy, jak organizowanie pikników, no i kawa z przyjaciółkami, które przecież są kimś bliższym nawet niż najbliżsi. A te kreatywne sposoby na wakacje to m.in. fotografia przyrody, malarstwo w plenerze, ogrodnictwo, czy to na balkonie, czy na działce, czy we własnym ogródku. I może już więcej o tej modzie na kreatywny wypoczynek nie będę mówił, tylko oddam wam głos dziewczyny. Jak jesteście na świeżym powietrzu, na wakacyjnym słońcu, to co wy najbardziej lubicie robić, tak dla siebie? I dlaczego to jest waszą pasją? Dajcie znać SMS-em pod 3322. Dla autorek najciekawszych wpisów będę miał zestawy kosmetyków do opalania Bielenda.
0: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor. Ogłoszenie RMF FM.
2: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
3: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie pały.
2: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
3: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
2: Jutro po 15 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Hej, zwrotomocni!
9: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
10: Nie trzeba nas myć!
11: Ale etykieta musi być.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
18: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
17: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
18: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
19: Zapraszam do stanowiska.
20: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
19: Pani Ania jest na urlopie.
20: Czyli niczego nie załatwię.
19: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
20: No i to jest zmiana.
21: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
22: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
23: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Po reklamie.
2: RMF FM i masz udany weekend.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Get him, Jay.

0: Tu program lepiej być nie może i czujemy to, zwłaszcza jak śpiewają nam Rosé i Bruno Mars w RMF-ie. Kompletnie przeciwne hasło mam teraz w głowie. Gorzej być nie może, jak słyszę o pasażerach pociągu, że ich skład przez awarię zatrzymał się gdzieś w szczerym polu, żadnego cienia, 40 stopni, słońce i jeszcze w pobliżu pożar traw. No podróż jak z koszmaru, przeżywają ją właśnie pasażerowie pociągu chełmońskiej relacji Kraków-Świnoujście. Otrzymamy za was kciuki i gwarantujemy, że temat ten oczywiście pojawi się w Faktach RMF FM o 14.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
8: Byle do lata.
0: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
9: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
8: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10 w RMF FM.
10: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
11: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Hello to Wimbledon.
14: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
15: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
14: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
16: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
17: Hej, zwrotomocni!
18: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
19: szklana
18: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
20: Zrobią z nas nowe opakowania.
19: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
18: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
21: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
22: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
23: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
24: Po reklamie.
25: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Lato bez końca, tylko z RMF FM.

0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
2: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Wiadomo, że codziennie...

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: U mnie już prawie godzina 14, więc dajmy głośniej, posłuchajmy razem faktów RMF FM. Szczegóły ma dla nas Bogdan Zalewski.
3: Zachęcam do słuchania. Koszmarna podróż pociągiem Chełmoński. Przeszkody i przygody na trasie Kraków-Świnoujście. O feralnej jeździe opowie ze szczegółami reporter RMF FM. Dwie tragedie lotnicze na świecie. We francuskim Annecy w katastrofie samolotu zginęło 11 osób. 14 ludzi poniosło śmierć w wypadku helikoptera nad Zatoką Perską. W faktach ponadto o kolejnej fazie mundialu. Awaria składu w Szczerym Polu, do tego 40-stopniowy upał, a na dodatek pożar w okolicy. Podróż jak z koszmarów sennych przeżywają pasażerowie pociągu Chełmońskiej relacji Kraków-Świnoujście. Informacje o utrudnieniach otrzymaliśmy na gorącą linię RMF FM, a fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
4: Jestem, dzień dobry.
3: Witamy Igorze. Wiemy, że pociąg stoi. Z jakiego powodu?
4: Zepsuła się lokomotywa i cały skład nie może jechać dalej. Pociąg Chełmoński zdążył opuścić Zieloną Górę w miejscowości Czerwińsk. Minął jeszcze pożar Łąk, gdzie trwa akcja gaśnicza, i zatrzymał się w Szczerym Polu. Jak się dowiedziałem, lokomotywa raczej już nie pojedzie. Pasażerowie mają ruszyć w dalszą podróż kolejami regionalnymi. Skład ma zostać podstawiony w miejsce, gdzie Chełmoński zakończył podróż. A to nie są jedyne utrudnienia dziś na kolei. Awaria sieci trakcyjnej spowodowała wstrzymanie ruchu na odcinku Modlin-Legionowo na Mazowszu. Podróż zakończyły dwa pociągi kolei mazowieckich oraz PKP Intercity relacji Kraków-Olsztyn. Ekipy naprawcze próbują jak najszybciej przywrócić zasilanie.
3: Co najmniej 11 osób zginęło w katastrofie samolotu w Tomblaine na przedmieściach Nancy w północno-wschodniej Francji. Służby informują, że na pokładzie byli uczestnicy kursu spadochronowego. Wśród ofiar są pilot, 5 kursantów i 5 instruktorów. 14 osób zginęło, gdy helikopter należący do saudyjskiego giganta naftowego Aramco rozbił się w Ras Tanura. Poinformowała saudyjska agencja prasowa, dodając, że przyczyna wypadku jest nieznana i że trwa dochodzenie. Ras Tanura to najstarsza rafineria na wybrzeżu Zatoki Perskiej, położona w pobliżu przemysłowego miasta portowego Jubail w Arabii Saudyjskiej.
1: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
3: 32 drużyny pozostają w grze na Mundialu. Utworzyły 16 par. Teraz walka będzie się już toczyć systemem pucharowym. Wygrany gra dalej, przegrany wraca do domu. Patryk Serwański w Faktach, redakcja sportowa RMF FM. Patryku, stosunkowo łatwą drogę do półfinału wydaje się mieć broniąca tytułu Argentyna.
5: No myślę, że z łatwością moglibyśmy przypisać Argentyńczykom trudniejszych rywali. W 1.16 na tę reprezentację czeka Republika Zielonego Przylądka. W 1.08 Egipt albo Australia. A w ćwierćfinale Kolumbia, Gana, Szwajcaria lub Algieria. No można mieć naprawdę bardziej wyboistą drogę.
3: To kto ma ciężko?
5: Spójrzmy na szlagier. W 1.16 Portugalia zagra z Chorwacją. Mecz wagi ciężkiej. Wygrany w kolejnej rundzie trafi na Austrię albo na Hiszpanię. No oczywiście Hiszpania bardziej prawdopodobna. Kolejny ciekawy mecz 1.16 Brazylia-Japonia i ktoś z tej pary wpadnie na Norwegię albo Wybrzeże Kości Słoniowej. Już w 1.16 Francja musi zagrać ze Szwecją, a w kolejnej rundzie mogą czekać Niemcy. Ciekawie zapowiadają się także takie spotkania jak Holandia-Maroko czy Belgia-Senegal.
3: Fazę pucharową zaczynamy już dzisiaj wieczorem od meczu Kanady z Republiką Południowej Afryki. Początek spotkania o 21.00. A w Wielkiej Brytanii rozegrano Mistrzostwa Świata w jedzeniu pokrzyw. Jak donosi nasz londyński korespondent Bogdan Fryborgen, mimo upałów Brytyjczykom dopisuje parzące poczucie humoru. Bogdanie, ilu nieustraszonych pożeraczy dzikiej rośliny wystartowało w zawodach?
6: Do konkursu stanęło 31 śmiałków, a rywalizacja polegała na zjadaniu na czas liści z półmetrowej długości pokrzyw. Zwycięzcę wyłoniono po zliczeniu ogołoconych w ten sposób łodyg. Jak powszechnie wiadomo, surowe pokrzywy parzą zarówno przy ich dotknięciu, jak i przy połykaniu. Zawodnicy przed włożeniem liści do ust mocno je zwijali lub rolowali, co pozwalało zmiażdżyć parzące włoski. Ta technika pomaga zneutralizować działanie toksyn i sprawia, że wyzwanie staje się bezpieczniejsze, choć wciąż nie jest całkowicie wolne od ryzyka.
3: No, od samego mówienia o takich zawodach można dostać bąbli na języku. Serdecznie dziękuję za uwagę. Za niecałą godzinę w Faktach RMF FM przywita się z wami Tomasz Wyryński. Kłaniam się nisko. Bogdan Zalewski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Jak słucham o tym pociągu w okolicach Zielonej Góry, to tam właśnie dzisiaj jest centrum upałów i właśnie teraz zaczyna się ta najgorętsza część popołudnia. Właściwie cała zachodnia połowa kraju ma mieć 40-41 stopni na termometrach dzisiaj maksymalnie w cieniu. We wschodniej połowie kraju raczej tak 36-39. Jutro na odwrót, jutro 40 na termometrach w Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, a od zachodu bardziej znośnie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: No właśnie, jutro na zachodzie tak miejscami 35, ale na przykład w Szczecinie tylko 28, w Łebie na wybrzeżu 25. Tu Daniel Dyk, lepiej być nie może, oczywiście w cieniu i z rześkim napojem pod ręką, to hasło.

0: 14:17 o tej porze. Wielu z nas ucieka przed tym największym słońcem. Gdzieś w cień, może do domu na obiad. Dzisiaj pewnie zamiast niedzielnego rosołu chłodnik będzie królował. Ale na polach trwają prace rolnicze, zbiory siana na przykład. I tutaj nie ma cienia, tutaj nie ma dłuższej przerwy. Trzeba zdążyć z pracami bez względu na temperaturę. Mam nadzieję, że z RMF FM umilamy wam trochę tę robotę, że to szybciej idzie. A jak tam do was już mieszczuchy na wakacje przyjechały, to może pomogą, to szybciej pójdzie wszystko, co? Nie, może nie, jak mieszczuchy pomogą, to pójdzie raczej wolniej. Ale można im tam w wolnym czasie pokazać, skąd się biorą naprawdę chleb i mleko. Pozdrawiamy.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
2: Nie ty jedyna.
3: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
1: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się, zanim zdążymy się wami nacieszyć.
2: To jest impuls. Wychodzimy na miasto i lecimy.
1: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
3: Pierwsze słyszę.
1: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
3: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
1: Nie.
4: Niestety nie ma nas w domu.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
5: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Hej, zwrotom! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
13: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
14: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
13: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
16: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
17: Wielki telewizor. O, mają taki?
16: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł. Taniej o 6 stówek.
17: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
18: Festiwal filmów spotkań niezwykłych. Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Zamek Ćmielów. Filmy, rozmowy, koncerty. Dzień Mecenasa Kultury i Immergaz. Zacznij z nami wakacje. Zapraszam, Andrzej Seweryn.
19: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
20: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
19: Bez cukru i glukozy.
20: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
19: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
20: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
19: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
20: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
19: Dziękuję.
21: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie oraz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
19: Kia.
0: Movement that inspires.
11: Po reklamie.
22: Dobra, mamy to. Weekend. Lepiej być nie może w RMF FM.

0: 2500?
1: Przykro mi.
0: 2000?
1: Niestety, nie mogę zaoferować panu większej raty niż 1900 zł netto bez wkładu własnego.
0: Ale jak to? Przecież to jest Audi Q5.
1: I to bogato wyposażony. Ale w Autoplaneta oferujemy samochody marek premium dostępne od ręki na warunkach premium. Najwyższe rabaty i najlepsze warunki finansowania to u nas standard. Przekonaj się, ile może wynieść rata leasingowa na twoje nowe BMW, Audi albo Mercedesa. Wejdź na automyślnikplaneta.pl.

0: muzyczna nowość Sam Fender i Olivia Dean.
1: Jak wiecie, ja przez cały sezon przedwakacyjny odliczałem byle do piątku i w wakacje mi to chyba zostanie, bo też będę czekał na piątkowe poranki. W RMF FM będzie pojawiał się Król Gibango i będzie rozkręcał o 8.30 imprezy dla wszystkich w pracy, takie już weekendowe. Ja widziałem na próbach, jak aktor Piotr Pręgowski wcielał się w tę postać.
2: To ja, wasz Król Gibango! Czcijcie kult Gibango! Żyjcie, ludzie!
1: Żyjmy, ludzie! Wakacyjne piątki z Królem Gibango tylko w RMF FM.

0: 19 minut zostało do godziny 15. Kończy się program Lepiej Być Nie Może, ale jeszcze zaproszę na godzinę 20. Dzisiaj ostatnie przed wakacyjną przerwą sceny zbrodni w RMF FM. Mocny temat przygotowaliśmy z Kamilem Barnowskim. Opowiemy o mrocznych sekretach brytyjskich ogrodów. One są tak położone, że nie widać ich z ulicy i tam toczy się życie mieszkańców, to mniej oficjalne, ale także dochodzi do zbrodni. Opowiemy m.in. o głośnej sprawie zaginionej Polki, którą udało się wyjaśnić po 15 latach dzięki interwencji polskiego dziennikarza. Zapraszamy po 20 do RMF FM, a na wakacje polecamy nasze podcasty na rmfon.pl i oczywiście na kanale Sceny Zbrodni w serwisie YouTube.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Publista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
4: Tu Dawid Podsiadło.
5: Hi, I'm Zara Larsson.
3: Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
6: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Mamo, chcę pić!
11: Dzień dobry!
10: Chcę pić!
11: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
12: Pewnie plusz.
10: Tak, chcę plusz!
11: Już kupuję! To najlepszy wybór?
12: Na 100%.
13: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
12: Plusz!
13: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
12: Na 100%.
13: Dziękuję.
12: Na zdrowie.
14: Oryginalny Plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
15: Spedycja i logistyka to krwiobieg polskiej gospodarki, który potrzebuje najlepszych specjalistów. W Andrychowie działa branżowe centrum umiejętności w dziedzinie spedycji. To ośrodek kształcenia na najwyższym poziomie. Transport intermodalny, telematyka, nowoczesne systemy magazynowe. BCU oferuje szkolenia z wykorzystaniem symulatorów VR i nowoczesnych technologii, z którymi pracuje dziś branża TSL. Dla uczniów, dorosłych i nauczycieli. Branżowe Centrum Umiejętności w Andrychowie. Projekt współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapraszam. Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
16: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
17: Startowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
19: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Już za moment 15 i najnowsze wydanie Faktów RMF FM, ale z początkiem wakacji utrwalmy sobie jeszcze hasło GIS.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam już w poniedziałek po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Już w poniedziałek po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
1: Reklama.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
4: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwce NATO.
2: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już dziś po 23 w RMF FM.
5: Wiesz, Marian, w Duecie wszystko jest prostsze.
6: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
5: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut, a do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
6: A, taki Duet.
5: Idealny, z Media Expert.
7: Kup w Media Expert energooszczędny zestaw, parową pralkę i suszarkę z pompą ciepła Haier w promocji, a pralkę dostaniesz 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
9: Kto powiedział, że jest weekend?
10: RMF FM.
11: Że to powiem, najlepsze radio.
9: A, no to wszystko jasne.
12: Jest weekend.
9: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
13: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 15, więc czas na spotkanie z faktami RMF FM, a zaprasza na nie Tomasz Weryński. Witamy.
17: Dzień dobry, witam. Ważne informacje z polskich dróg na początek. Wypadek na trasie S17 na Lubelszczyźnie. Z kolei na S3 kolizja czterech aut. Za chwilę informacje o utrudnieniach. W faktach również kolejne doniesienia w sprawie pociągu relacji Kraków-Olsztyn, który utknął na Mazowszu. Pasażerowie będą ewakuowani. Poza tym WOPR alarmuje. W Polsce brakuje kąpielisk. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S17 na Lubelszczyźnie. Między węzłami Skrutki i Żyżyn w pobliżu miejscowości Żerć zderzyły się cztery auta osobowe. Zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy. Trzeba korzystać z objazdu. Zderzenie czterech samochodów także w Kozielicach na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. To jest odcinek między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Prawie 400 osób będzie ewakuowanych z pociągu relacji Kraków-Olsztyn, który z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął na odcinku między Modlinem a Legionowem na Mazowszu. PKP Intercity uruchomiło sztab kryzysowy. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy,
18: dzień dobry,
17: Michale.
18: Kłaniam się.
17: Jak obecnie wygląda sytuacja pasażerów?
19: Czekają na autobusy, które mają przewieźć ich do stacji w Modlinie. Na razie nie mogą jednak opuścić składu, ponieważ pociąg zatrzymał się w Szczerym Polu.
20: Problem jest też taki, że jak nie ma tego napięcia w sieci trakcyjnej, to też w pociągu tej klimatyzacji nie można włączyć, tak? No i to bardzo uciążliwe w tym momencie się zrobiło dla podróżnych znajdujących się w pociągu.
19: Mówi Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK. W nieco lepszej sytuacji są pasażerowie pociągów kolei mazowieckich, które również utknęły na odcinku między Modlinem a Legionowem. Ich składy zatrzymały się na stacjach. Obecnie nie wiadomo, jak długo będzie trwała naprawa sieci. Na pomoc czekają także pasażerowie pociągu Intercity Chełmoński relacji Kraków-Świnoujście. Skład zatrzymał się w okolicach Czerwińska koło Zielonej Góry z powodu awarii lokomotywy. Wkrótce ma zostać podstawiony pociąg regionalny, który przewiezie pasażerów do najbliższej stacji.
17: Prezydent Karol Nawrocki weźmie dziś udział w międzynarodowych obchodach 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956. Do stolicy Wielkopolski zjechały głowy kilku państw byłego bloku komunistycznego. W faktach poznański dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jaki jest plan dzisiejszych obchodów?
21: Te główne o charakterze państwowym odbędą się wyjątkowo w auli uniwersyteckiej, a nie na placu Mickiewicza, jak zazwyczaj. To z powodu upału i troski o zdrowie kombatantów. O godzinie 16:20 prezydent Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Węgier. Pół godziny później zaplanowano spotkanie z prezydentem Albanii. O 17:30 rozpoczną się główne uroczystości. Udział w nich weźmie również prezydent Łotwy. O 20:00 szefowie delegacji spotkają się na Zamku Królewskim w Poznaniu, a dwie godziny później w Centrum Kultury Park Dzieje pod Poznaniem zobaczą widowisko historyczne pod tytułem Orzeł i Krzyż.
22: Fakty RMF FM. Nagłośniamy sprawę.
17: Nad polskimi jeziorami brakuje kąpielisk, alarmuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Samorządy z oszczędności nie wyznaczają takich miejsc, żeby nie musiały zatrudniać tam ratowników. Jednym z popularnych jezior, na którym nie ma żadnego kąpieliska, a więc nie ma też ratownika, jest Jezioro Piaseczno na Lubelszczyźnie.
23: To jest oszczędność, no co, na życiu ludzkim?
24: Myślę, że na pewno by się przydało, jest bardzo dużo dzieci.
23: Bardzo dużo osób się kąpie.
25: No samorządy nie wyznaczają kąpielisk, bo taniej.
24: Ale nawet jeżeli by można było w ramach samorządów od nas, letników, jakiś drobny podatek wziąć, myślę, że większość osób by się na to zgodziła.
25: Warto oszczędzać na ratownikach?
26: To nie jest dobra oszczędność. W każdym takim miejscu potrzebni są ratownicy.
17: Usłyszał na zatłoczonej plaży Jeziora Piaseczna reporter RMF FM Dominik Smaga.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Krótka historia, mogę?
18: Jeszcze? Proszę, proszę.
0: Widziałem młodych ludzi, jak jechałem do pracy, chłopak i dziewczyna, którzy szli przez pasy w Krakowie pod parasolem i zdałem sobie sprawę, że to jest taki piękny powrót do korzeni, bo przecież parasole z włoskiego znaczy przeciwsłoneczne.
27: Ja dokładnie o tym samym myślałem, jadąc do radia, bo też widziałem ludzi, którzy z parasolkami dzisiaj spacerują i bardzo dobrze to robią.
0: To jest taki przenośny cień.
27: Przenośny cień.
0: Daniel Dyk. Takiego szukać.
27: Maciek Rybak. Cześć, witajcie. Jest weekend. Tutaj muzyczny cień załatwi nam Purple Disco Machine. This

0: FM zawsze z tobą.
1: Tak jest, o każdej porze jesteśmy. 13 minut po 15, Maciek Rybak, dzień dobry. I w taki upalny weekend podrzucamy sposoby na ochłodę. Co powiecie na kino? Klimatyzowana sala, ciemno. No jest to jakaś opcja na ucieczkę przed tym gorącem. No i jest też najlepsza muzyka w RMF FM. Akurat piosenka z filmu Armageddon. Byliście na tym w kinie? Na premierze? Może z pierwszą miłością? Te blisko 30 lat temu.

0: hamak, harmonijka i właśnie tak można wypoczywać w niedzielne popołudnie, upalne popołudnie z RMF FM. 20 minut po 15. Jedziemy z wami na wakacje oczywiście. Ważna informacja dla kierowców. Wypadek na drodze S3 odcinek Myślibórz, Pyrzyce w Kozielicach. To jest województwo zachodniopomorskie. Wypadek i zablokowana droga w kierunku Szczecina w RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej. Rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę.
2: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega.
3: W dniach od 26 do 30 czerwca.

0: złotych, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
2: Bosch.
3: Hej, zwrotomocni!
2: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
4: Zwracacie nas bez paragonu.
2: Puste i niezgniecione.
4: Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być.
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
11: Składniki suplementy diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
12: Halo! Woda kapie mi z sufitu!
13: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
14: Kompensa.
15: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
16: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
15: To razem 600 zł zaoszczędzone. Mm?
17: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku. Tylko w KFC.
19: Po reklamie. Okay.
20: Fala upałów w Polsce. RMF FM przypomina: pij wodę i unikaj słońca.

Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.

0: Daj, daj, śpiewa Shakira, a Dam Dam z okazji nadejścia wakacji Masz Rower w RMF FM. Nasza akcja, w której rozdajemy wam rowery. Paulina Sawicka 3 rowery cross rozdała w Wadowicach. Jeden trafił do świeżo upieczonego małżeństwa, Natalii i Kuby. No musieli tylko wykonać jeden krótki, ale dość nietypowy telefon.
1: I start!
2: Do mojego brata dzwonimy.
3: No, siema.
1: Dawid, skup się teraz.
2: Walczy w tym momencie o rower z RMF FM. Potrzebuje, żebyś wydał dźwięk przypominający rower.
1: Tylko teraz. Brawo, mamy to!
0: No to teraz brat będzie musiał się przejechać, ale wcześniej to chyba żona sprawdzi, jak się jeździ.
1: Kto wygrywa rower?
2: Moja żona.
1: Po prostu marzyłam o rowerze. Są takie niebieskie, błyszczące elementy. Bardzo mi się podobają. Będzie jeżdżona. Ja już teraz do Krakowa na rowerze wracam. Kuba, ty jedziesz samochodem, ja jadę rowerem.
0: No, słychać, że już po ślubie podział zadań jasno ustalony. No dobra, ale nie wszyscy są w Wadowicach. Nic straconego. Jutro rower cross będzie też do zgarnięcia w mediach społecznościowych RMF FM. Zaglądajcie tam po szczegóły.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano rowery polskiej marki Cross, których producentem jest Cross SA.
4: Reklama.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
8: Bosch. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: Oh.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
14: Hej, zwrotomocni!
15: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
16: szklana i puszka.
15: Odnieście nas do sklepu lub automatu.
17: Zrobią z nas nowe opakowania.
16: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
15: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Marek, szefowa cię prosi.
19: Potem.
18: A teraz co robisz?
19: Walczę z potem.
18: Zrób to skutecznie.
19: Ale jak?
18: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
18: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: Oh.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też. To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: Wiadomo, że codziennie
10: niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
20: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Yes. It is not that funny.

0: rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek na telefonicznych łączach RMF. Przekroczyliśmy barierę 40 stopni w cieniu.
1: W miejscowości Krzyż na pograniczu województwa wielkopolskiego i lubuskiego temperatura już wynosi 40 stopni. Do historycznego rekordu brakuje już tylko 0,2.
0: Jest upalnie, a jakie będą konsekwencje tego gorąca? O tym pani synoptyk opowie za chwilę w Faktach RMF FM o 16.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Barbara, na koniec roku szkolnego to chyba jakiś prezent się należy, prawda?
12: No raczej. Zobacz, na przykład laptop Asus z Media Expert jest w super cenie. Można go rozłożyć na płasko, szybko się ładuje, do tego ma krystaliczny dźwięk i ekran Full HD. No do filmów idealny.
11: O, no to przyda się na wakacjach.
13: Kup w Media Expert laptop Asus VivoBook 15 do rozrywki, pracy i nauki. W super cenie za 2199 zł 99 groszy.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
0: Godzina 16. Za chwilę na zegarach w całej Polsce czas na Fakty RMF FM. Dużo ważnych informacji, które prezentuje Tomasz Weryński.
15: Tragiczne informacje z trasy S3 w Zachodniopomorskiem. W wypadku między Myślibożem a Pyrzycami zginęła jedna osoba. Pociąg żeromski relacji Olsztyn-Kraków utknął bez klimatyzacji. Podróżni zostali ewakuowani. W pogodzie oczywiście ekstremalny upał, ale nadchodzą burzowe chmury. Posłuchajcie, gdzie w najbliższym czasie może zagrzmieć. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne. To nowe informacje dotyczące wypadku na trasie S3 w Kozielicach między węzłami Myślibórz i Pyrzyce w Zachodniopomorskiem. Po zderzeniu czterech samochodów osobowych zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Szczecina. Na tej samej trasie zmotoryzowani wracający z nadmorza mogą utknąć w korku między węzłami Goleniów Południowy a Kliniska Wielkie. W Łosienicy samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas w stronę Szczecina. Pasażerowie pociągu żeromskiej relacji Olsztyn-Kraków zostali ewakuowani. Przypomnijmy, skład utknął na odcinku między Modlinem a Legionowem na Mazowszu z powodu awarii sieci trakcyjnej. W wagonach nie działa klimatyzacja. W Faktach ponownie reporter RMF FM Michał Grasoń.
16: Kłaniam się.
15: Michale, gdzie trafią teraz pasażerowie?
16: Na stację Warszawa Wschodnia. Tam są obecnie przewożeni autobusami. Chodzi łącznie o blisko 400 osób. Początkowo planowano, że pasażerowie zostaną przewiezieni do Modlina, jednak ostatecznie PKP Intercity zdecydowało, że z Warszawy Wschodniej będą będą mogli kontynuować podróż do Krakowa innymi pociągami. Sytuacja spowodowała duże utrudnienia na warszawskim węźle kolejowym. Pociągi dalekobieżne kursują z opóźnieniami przekraczającymi nawet 100 minut. W trasę po kilkugodzinnym postoju ruszyli także pasażerowie pociągu Chełmoński relacji Kraków-Świnoujście, który z powodu awarii lokomotywy zatrzymał się w okolicach Czerwińska koło Zielonej Góry. Większość osób przesiadła się do pociągu regionalnego jadącego do Szczecina. Około 100 osób pozostało jednak w wagonach. Skład jest obecnie ciągnięty przez lokomotywę zastępczą do stacji Rzepin. Tam zapadnie decyzja, czy pociąg będzie mógł kontynuować podróż.
15: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami w północno-zachodniej Polsce. Już teraz w zachodniopomorskim i lubuskim, w pobliżu granicy z Niemcami, zaczyna się chmurzyć.
1: Lokalnie spodziewamy się nawalnych opadów deszczu, burz, porwistego wiatru do 100 km na godzinę, ale nie wykluczone, że te wartości jeszcze będą podwyższane. Do tego intensywne opady deszczu, nie wykluczona możliwość pojawienia się superkomórek burzowych.
15: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW w internetowym radiu RMF24. Synoptyk zaznaczyła, że ta strefa burz będzie się przesuwać do centralnej i wschodniej części kraju. 4 miejscowości w zachodniopomorskiej gminie Golczewo bez dostaw bieżącej wody. Wykryto w niej skażenie bakteriami E. coli. Jutro sanepid ma przedstawić najnowsze wyniki badań. Do tego czasu mieszkańcy muszą pobierać wodę z podstawionych beczkowozów. Najmłodsza ofiara poznańskiego czerwca miała 13 lat. To Romek Strzałkowski, chłopiec, który przez przypadek znalazł się w centrum krwawych wydarzeń. 70 lat temu robotnicy z poznańskich zakładów wyszli na ulicę, by upomnieć się o swoje prawa i zbuntować się przeciw władzy komunistycznej. Na 100-tysięczny tłum ruszyło wojsko, padły strzały. To nie były żadne bojówki. Udział w proteście brali zwykłe chłopaki, mówi dr Piotr Grzelczak z Muzeum Poznańskiego Ratusza.
17: Chłopaki z krwi i kości, z poznańskich dzielnic, z Łazarza, z Dębca, z Głównej, no, którzy mają nie jedno za uszami, ale w tym momencie ten ich kręgosłup etyczny, moralny jest jednoznaczny. To jest w czerwcu bardzo piękne. Podobnie było w Powstaniu Warszawskim. Przez Powstanie Warszawskie też robili młodzi ludzie. Faktycznie nie mają nic do stracenia, nie mają rodzin. Idą trochę nie kalkulując. Więc czerwiec tak, robią chłopaki z Eg, robią chłopaki z osiedla, dzisiaj byśmy powiedzieli. Robią takie poznańskie urwisy, to za małe słowo.
18: Szczuny z Łazarza.
17: Szczuny z Łazarza, piękne określenie.
15: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Jak słyszeliśmy w faktach tego popołudnia, może zagrzmieć na zachodzie kraju. Właśnie zaczyna na północy Wielkopolski, konkretnie na zachód od Chodzieży. Burze mogą być gwałtowne, ale mogą też przynieść ochłodzenie. Jednak tam, gdzie burz nie będzie, czeka Was upalny wieczór. Okolice 20 i 21 godziny, wtedy nadal powyżej 30 stopni w centrum, na południu i miejscami na wschodzie kraju.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: 5 minut po 16 w RMF FM tego niedzielnego popołudnia szukamy cienia w najlepszej muzyce. No są takie kawałki, które potrafią ochłodzić. Może nie ten teraz, ale za chwilę znajdę coś na ochłodę. Maciek Rybak, dzień dobry.

0: jest najlepsza muzyka, to jest RMF FM. Jak sobie poradzić z upałem? Sposób, który przed chwilą dla was znalazłem. Białe prześcieradło moczymy w wodzie i zakładamy na siebie. Można zrobić dziurki na oczy. No i potem ktoś to zobaczy i pomyśli, że już ma zwidy od tego gorąca. Duchy chodzą po okolicy normalnie. Ważne, żeby tak ubranym nie wchodzić do banku.
1: Reklama.
2: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Hej, zwrot o mocy!
10: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money!
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los!
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
18: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
19: Ale handlowa, Marian, handlowa!
18: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
19: No.
20: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
21: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
22: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
23: Zapraszam do stanowiska.
24: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
23: Pani Ania jest na urlopie.
24: Czyli niczego nie załatwię.
23: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
24: No i to jest zmiana.
25: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
26: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika. Taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
27: Po reklamie.
28: Na to czekaliśmy. Jest weekend w RMF FM.

House'a i Magnetic, gorąca muzyczna nowość w RMF FM, która powstała dzięki śnieżycy, tak mówią autorzy. No te klawisze mogą być dźwiękiem lodu. Dorzucę jeszcze odgłosy chodzenia po śniegu. I chłodzimy się z najlepszą muzyką w RMF-ie.

Tomka, filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

0: Jest plus tego upalnego, słonecznego weekendu. Wystawiliśmy na zewnątrz wakacyjne sejfy RMF FM i przyzwyczajamy je do gorąca pieniądza. W ostatnie dni tego miesiąca czeka Was wielka dogrywka czerwca. W poniedziałek i wtorek aż 5 losowań, 2 finały z sejfami w poniedziałek i 3 finały z sejfami we wtorek. I to, co dla Was mam, jest piękne. Jednym zgłoszeniem wchodzicie jednocześnie do 5 ostatnich losowań w czerwcu. W każdym z nich nagroda główna to aż 1 200 000 zł. Chcecie zostać milionerem jeszcze w tym miesiącu? Zostało 5 okazji na wyciągnięcie z sejfu 1 200 000 zł. Rozgrzewamy wakacyjne sejfy na całe wakacje.
1: Może wyjazd wspólny, bo my kochamy wyjazdy.
2: Na pewno jakieś małe wakacje za tą kwotę sobie zorganizuję.
3: Bardzo pragnęłabym jakieś kasy sobie zrobić, jakiś wypoczynek.
4: Zabieram dzieci, żony i jedziemy sobie na przykład do pięknego miejsca na świecie, Limanowa.
0: Proszę bardzo. RMF 7474 razy 1013 przez 13 szczęśliwych minut. Taka okazja też na rmf.fm. Lepszej okazji, żeby wejść do gry w ten weekend już nie będzie. To co? Zrobiło Wam się gorąco od tego 1 200 000 zł na wyciągnięcie ręki? Wyślijcie RMF pod 7474 i zagwarantujcie sobie udział w aż 5 losowaniach przez 2 dni. To Was ochłodzi. RMF 7474.
5: Reklama. Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
6: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: No to pa!
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
11: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Czekamy na pierwszy gwizdek.
11: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
12: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam.

0: Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
2: Bosch.
3: Hej, zwrot mocy!
2: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być.
2: Zwrot mocy! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Weekend, jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
8: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Jedziemy z wami, kierowcy, podkarpacki odcinek autostrady A4 w rejonie Bartkowic. Tam utrudnienie, szczegóły za chwilę w Faktach RMF o 17.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: Reklama.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
6: Bosch. Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
7: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwcę NATO.
6: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już dziś po 23 w RMF FM.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Punktualnie o 17 mamy dla Was fakty w RMF FM. Zebrał je i przedstawi Tomasz Weryński.
13: Na początek Podkarpacie i autostrada A4. Tam bus uderzył w bariery i przewrócił się na jezdnię. Są duże utrudnienia w ruchu. Nikt nam nie będzie mówił, jakich bohaterów szanować. To słowa Wołodymyra Zełenskiego wygłoszone w dniu obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. A w Polsce wspominamy bohaterów poznańskiego czerwca. Mija 70 lat od robotniczego zrywu przeciw komunistycznej władzy. Uwaga kierowcy, na podkarpackim odcinku autostrady A4 w rejonie Bratkowic bus uderzył w bariery i przewrócił się na jezdnię. To jest odcinek między węzłami Rzeszów Zachód i Sędziszów. W stronę Krakowa zablokowane są dwa pasy ruchu. Nikt nam nie będzie mówił, jakich bohaterów szanować, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. Poinformował też, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę.
14: Nikt i nikoli nie będzie nakazywał.
13: Nikt nigdy nie będzie nam nakazywał, jak żyć, jak mówić, kogo mamy kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów powinniśmy szanować. Takie stanowisko może doprowadzić do kolejnych napięć na linii Kijów-Warszawa. Przypomnijmy, że pod koniec maja Zełenski ogłosił, że nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. W Polsce spotkało się to z powszechną krytyką, a prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ukraiński przywódca odesłał odznaczenie firmą kurierską i przestał odwiedzać Polskę. Nie mieliśmy nic do stracenia, chcieliśmy po prostu poczuć się wolni. Tak o powstaniu z 1956 roku mówią uczestnicy Poznańskiego Czerwca. 70 lat temu 100-tysięczny tłum wyszedł na ulicę Poznania, by po raz pierwszy w historii zaprotestować przeciwko komunistycznej władzy. Jednym z uczestników tych krwawych wydarzeń był pan Adam Tiun, wówczas 17-letni pracownik zakładów produkcji pomocniczej łączności w Poznaniu.
15: Ja mówię do kolegów, cóż mamy do stracenia, jesteśmy młodzi, nie mamy rodzin, nie mamy dzieci, kuchnia, przyszłość przed nami, poszliśmy. Dużo jeszcze było gości z targów, niektórzy nagrywali to wszystko z samochodów. Ta grupa, w której ja uczestniczę, skierowała się w kierunku ulicy Mickiewicza, a sześć poszło na plac Stalina, na ulicę Mickiewicza poszli dlatego, bo tam była taka radiostacja zagłuszająca. Zagłuszała wolną Europę i wszystkie wiadomości, które myśmy tu nie powinni w tym naszym kraju wiedzieć. A w związku z tym lud miał jakiś żal do tego wszystkiego i próbował tą radiostację zniszczyć. Próbowałem i ja.
13: Relacji pana Adama Tiuna wysłuchał poznański reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
16: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
13: Polscy siatkarze dziś na zakończenie turnieju Ligi Narodów w Gliwicach zmierzą się z Argentyną. Biało-czerwoni w czasie turnieju rozgrywanego na Górnym Śląsku zanotowali komplet zwycięstw. W faktach Wojciech Marczek z redakcji sportowej RMF FM, który to spotkanie będzie śledził z trybun. Jak radzi sobie dzisiejszy rywal naszej kadry?
17: Słabo. Argentyna do tej pory wygrała jedynie dwa mecze i to oba w Gliwicach. Wczoraj, mimo że prowadzili z Turcją już 2-0, przegrali to spotkanie. Mimo że od nowego sezonu zespół z Ameryki Południowej prowadzi nowy trener, to nie zmienili oni swojego stylu gry.
18: To jest zespół, który musi grać szybko, bo nie ma tych parametrów pod względem tej fizyczności i na pewno muszą grać szybko, ale wydaje mi się, że jeżeli będziemy dobrze przygotowani taktycznie, to znowu mogą mieć się problemy z naszym blokiem przede wszystkim.
17: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający polskiej reprezentacji, która jeżeli zagra tak jak we wczorajszym meczu z Niemcami, to dziś powinna dopisać do swojego dorobku kolejne 3 punkty.
13: Mecz naszych siatkarzy z Argentyną rozpocznie się o 20:00. Będziemy oczywiście trzymać mocno kciuki.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
21: Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka to najchłodniejsze miejsca w Polsce tego popołudnia. Tam 25 stopni, nawet Zakopane przekroczyło 30 według danych IMGW. Po gorącej nocy jutro kontynuacja upału w centrum oraz na wschodzie kraju przede wszystkim. 36-38 stopni, tyle będzie jutro w cieniu. Woda, nakrycie głowy. Pamiętajcie o tym.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
21: 5:05, Maciek Rybak, dzień dobry, tu RMF FM. Z nami nie ma nudy, o czym przekonały się Wadowice.
22: RMF FM rozdaje rowery zupełnie za darmo.
21: Do kogo trafiły rowery na wakacje? To za chwilę sprawdzimy. Będzie też podpowiedź, jak zdobyć jutro taki jeden

0: Nareszcie wakacje. Trochę wolnego się znajdzie, na przykład na fajną przejażdżkę, zwłaszcza gdy masz rower od RMF FM. W Wadowicach rozdaliśmy 3 rowery cross, konkretnie zrobiła to Paulina Sawicka. No to jak ma na imię kolejna szczęśliwa słuchaczka?
1: Asia, jesteś rowerem i jedziesz przez pagórki i musisz wydać odpowiednie dźwięki. Gotowa? I zakręt!
2: Tryn, tryn,
1: tryn! Brawo!
2: Bardzo dziękuję. Przepiękny jest. I marka Cross zdecydowanie najlepsza.
0: I sprawdzaliśmy też, jak śpiewacie.
1: Była też Gina, która, żeby wygrać rower, dostała telefoniczne zadanie.
3: Halo?
2: Zuzia, szybka akcja i mówię serio. Mam do wygrania rower, musisz szybko zaśpiewać dowolną, wymyśloną piosenkę, w której zawarte będzie słowo rower.
3: Był sobie rower i jeździł na nim pan.
1: Cześć Zuza, twoja ciocia właśnie wygrała rower od RMF.
2: No, cudownie, jestem cała rozczęsiona i świetnie jesteś. Super.
0: I teraz uwaga, jutro rower cross będzie też do zgarnięcia w mediach społecznościowych RMF FM. Zaobserwujcie już dziś, żeby nie przegapić szczegółów.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano rowery polskiej marki Cross, których producentem jest

0: Rekordy temperatur padają w ten weekend. Niemcy, Czechy, Polska. Sprawa jest poważna, monitorujemy to w RMF FM. Tymczasem nasz Bałtyk mówi: potrzymaj mi kostki lodu. Około 20-21 stopni ma woda w morzu. Tymczasem dmuchany basen w ogródku w środkowej Polsce dziś zamienił się w jacuzzi.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
10: Bosch. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
15: O, Barbara! Rekin!
14: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
17: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
18: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
17: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
19: Sali się nie poddają!
20: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
17: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
21: Ogień zszedł z boczem góry.
17: Avatar, ogień i popiół.
22: Stajemy do walki!
17: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
23: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
24: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
25: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
26: szklana
25: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
26: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
25: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
27: Po reklamie.
0: RMF FM. W ten upalny czas pamiętaj o zwierzętach.

Tomka, filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

0: Muzyczny energetyk od Roxy i White'a. Jest weekend. Za 20 minut będzie 18. Przyszło lato, zaczęliśmy wakacje również w RMF FM. Wakacyjny nastrój będziemy budować już od 3 rano. Pierwsza kawa przed długą trasą czy na wczesny początek dnia to macie tylko u nas. RMF zawsze z wami. A wieczorami powspominamy muzyczne lata 90. Będą też nieprzewidywalne konkursy, gry i zabawy. No i masa biletów na letnie festiwale oraz koncerty. Jedno jest pewne, to lato w RMF FM was zaskoczy. Zrobi to też Krzysztof Skiba. I to już jutro.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
3: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
2: Teraz

0: w FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
1: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
0: Jutro po 15 w RMF FM.
2: Reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: A, ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież. No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
7: Tu Dawid Podsiadło.
8: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Hej, zwrot o mocy! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
13: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
14: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
13: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
18: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
17: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
19: Halo! Woda kapie mi z sufitu!
20: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
21: Kompensa.
22: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
23: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
24: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
25: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu Jest Weekend jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Tyle słońca przez cały weekend w RMF.

0: Kolejne trasy kolejowe z utrudnieniami przez wysokie temperatury. Za chwilę najświeższe informacje w Faktach RMF FM o 18.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na Mercedes-Benz.pl.
2: Wiesz, Marian, w Duocie wszystko jest prostsze.
3: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
2: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut. A do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
3: A, taki duet.
2: Idealny, z Media Expert.

0: RadioExpert.pl.
1: Kto zwalcza ból? Fundary! Kto?
2: Fundary! Fundary!
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Byle do lata.
5: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
6: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
4: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10 w RMF FM.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
10: Bosch.
11: Po reklamie.
12: Najgorętszy dzień w historii pomiaru w naszym kraju. Posłuchajcie faktów RMF FM o 18:00 w studiu. Tomasz Weryński.
13: Awarie sieci trakcyjnej paraliżują kolej, są utrudnienia na kolejnych odcinkach, szczegóły za moment. Termometr w Słubicach w Lubuskiem pokazał rekordową wartość, 40,5 stopnia. To od dziś najwyższy pomiar temperatury w Polsce. W faktach podpowiedzi, co jeść w taką pogodę, ale zajrzymy też na piłkarski mundial. Znów problemy na kolei, jak podaje spółka PKP PLK, na liniach Łódź, Olechów i Gągławki, Olsztyn ruch pociągów jest wstrzymany. Na czterech innych odcinkach składy kursują po jednym torze. Chodzi o trasy między Nowym Dworem Mazowieckim a Legionowem, linie Warszawa-Włochy, Ożarów-Mazowiecki, Swarzędz-Kostrzyn-Wielkopolski oraz Sędziszów-Boguszów-Gorce-Zachód. Przyczyną problemów są zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej. To najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. W Słubicach w województwie lubuskim termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza. W faktach gorąco witamy reportera RMF FM Michała Krasonia.
14: Równie gorąco się kłaniam.
13: Na pobicie tego rekordu trzeba było długo czekać.
14: Ponad 100 lat. Poprzedni rekord padł w Pruszkowie na Opolszczyźnie 29 lipca 1921 roku. Wtedy zmierzono 40,2 stopnia Celsjusza. Dziś ten rekord został pobity w Toruniu, gdzie odnotowano 40,3 stopnia, a chwilę później w Słubicach, gdzie, jak mówiłeś, termometry pokazały 40,5, ale i ten rekord może szybko zostać poprawiony.
15: Jeszcze temperatury lokalnie mogą wzrastać, także czekamy na kolejne potwierdzenie danych.
14: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Jutro znów upalnie. Strefa najwyższych temperatur przemieści się w kierunku centrum i na wschód Polski. Tam miejscami termometry mogą pokazać nawet 40 kresek. Po południu i wieczorem intensywne burze. Nieco chłodniej zrobi się we wtorek na zachodzie kraju, a w całej Polsce temperatura spadnie poniżej 30 stopni dopiero w czwartek. Wtedy termometry pokażą od 23 do 26 kresek.
13: Jak słyszeliście, padł historyczny rekord ciepła, pomimo że to już 2 minuty po 18. W całym kraju temperatura nadal przekracza 30 stopni Celsjusza. Lekarze zwracają uwagę, żeby w takich warunkach zadbać o odpowiednią dietę.
16: Unikamy bardzo ciężkich posiłków. Tą wiodącą, bym powiedział, kwestią jest nawodnienie naszego pacjenta, prawidłowe nawodnienie.
17: Nawodnienie, czyli woda, czy nie tylko woda?
16: Woda jest najlepszym napojem dla naszych pacjentów. Mamy wiele znakomitych polskich produktów, których możemy korzystać, pamiętamy, że woda, która jest niedosładzana, to najlepszy wybór na upały.
17: A jeśli jedziemy samochodem, też klimatyzacja, też woda?
0: Jak najbardziej, też klimatyzacja, też woda. Też pamiętajmy o przerwach, jeżeli już czujemy znużenie, jeżeli wydaje nam się, że jakoś tak głowa nam się kiwa, to powinniśmy zajechać na stację, odpocząć, odpowiednio dużą ilość płynów przyjąć.
13: Tak zalecają internista profesor Piotr Dąbrowiecki i prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych profesor Filip Szymański. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
10: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
13: Mecz Republiki Południowej Afryki z Kanadą otworzy wieczorem fazę pucharową Mundialu. Patryk Serwański teraz w faktach.
18: Witamy. Jestem, dzień dobry.
13: To będzie dopiero drugi mecz w historii tych drużyn.
18: Tak, w 2007 roku towarzyski pojedynek z Kanadą wygrany przez RPA 2-0. No, w XXI wieku RPA miało piłkarzy, którzy odcisnęli piętno na europejskiej piłce. Teraz takich postaci w tej drużynie brakuje. Maje za to Kanada. Alfonso Davies z Bayernu czy Jonathan David z Juventusu. To są postaci dla kibiców rozpoznawalne. No, wiele przemawia za Kanadą. Nawet belgijski trener RPA zaznacza, że dla jego piłkarzy to już jest udany mundial. Ale to nie znaczy, że jesteśmy szczęśliwi, zagramy mecz i wrócimy do domu. Jeśli tutaj jesteś, to chcesz więcej. Myślę, że jeśli pokażemy taką mentalność i zaangażowanie jak w meczu z Koreą Południową, to mamy szansę na zwycięstwo. Tak mówił trener Hugo Broos. Początek spotkania o 21:00.
13: Z Patrykiem Serwańskim połączymy się za godzinę w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Gubin, Torzym, Skwierzyna to województwo lubuskie i tam właśnie coraz więcej chmur burzowych. Widzę to na radarach, które dla Was sprawdzam. Burzowo może być na zachodzie, po południu i wieczorem, jak słyszeliśmy w faktach. I co w nocy jeszcze, jeżeli chodzi o słupki i termometrów? No bo jeżeli mam najgorętszy dzień, to też będzie przed nami najgorętsza noc. Temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Wyjątek góry, tam 18, ale to też bardzo dużo jak na noc. Czerwcowa noc, więc w sumie kiedy ma być gorąco jak nie teraz, to też prawda. A najlepsza muzyka poleca się na trochę ochłody. ATB, no jakby nas tymi dźwiękami wachlował tak, o.

0: Jest weekend w RMF FM, Maciek Rybak, cześć ponownie. Przed nami bardzo gorąca noc, poza wybrzeżem i górami temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. I jak tu się schłodzić przed spaniem? No, internet poleca postawić butelkę z zamrożoną wodą przed wentylatorem, to ponoć schładza pokój. O, tylko jeszcze trzeba mieć wentylator. No, dobrze, że dziś niedziela handlowa.
1: Reklama. Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Hej, zwrotomocni!
5: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
7: Nie trzeba nas myć!
8: Ale etykieta musi być.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: Też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Twój pies ma na sumieniu więcej niż pokazuje jego niewinna mina. Z okazji Dnia Psa RMF FM i Breed zapraszają do konkursu wszystkich właścicieli czworonogów. Na www.rmf.fm opisz nam historię ze swoim psem w roli głównej, do której on sam nigdy by się nie przyznał. Najlepsze psie akcje nagrodzimy zestawami produktów Breed i zabawkami dla twojego pupila.
14: Zapraszamy wszystkich opiekunów czworonogów do konkursu w RMF FM. Partnerem zabawy jest marka Breed. Z myślą o wielu wspólnych chwilach.
15: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Którego?
15: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
16: Oczywiście.
15: Dziękuję.
17: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Którego?
17: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
16: Oczywiście.
17: Dziękuję.
16: Poproszę...
18: Oryginalnego plusza?
16: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
18: Oczywiście.
16: Dziękuję.
19: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
20: Festiwal filmów spotkań niezwykłych. Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Zamek Ćmielów. Filmy, rozmowy, koncerty. Dzień Mecenasa Kultury i Immergaz. Zacznij z nami wakacje. Zapraszam, Andrzej Seweryn.
21: Energaobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
22: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
23: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
22: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
24: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
25: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis.
26: Zdrowid.
0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Po reklamie.
3: A w RMF FM jest weekend.

ostatni dzień lata. Spokojnie, to nie przez te upały. Jutro też ogarniemy temat z RMF FM, nie martwcie się. To po prostu taki tytuł naszej nowości, Gibbs i Igo, ostatni dzień lata. Za 24:19 w ten wakacyjny weekend gramy, gramy, nie gadamy. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: 2500?
1: Przykro mi. 2000? Niestety. Nie mogę zaoferować panu większej raty niż 1900 zł netto bez wkładu własnego.
0: Ale jak to? Przecież to jest BMW X3.
1: I to bogato wyposażony. Ale w Autoplaneta oferujemy samochody marek premium dostępne od ręki na warunkach premium. Najwyższe rabaty i najlepsze warunki finansowania to u nas standard. Przekonaj się, ile może wynieść rata leasingowa na twoje nowe BMW, Audi albo Mercedesa. Wejdź na automyślnikplaneta.pl.

0: Wracam właśnie z naszego newsroomu i mam informację dla was, kierowcy. Między Końskimi i Skarżyskiem Kamienną zablokowana jest droga numer 42. Szczegóły o 19 w faktach RMF FM. A jeszcze przed pełną zagram wam idealny kawałek na te upały. Dodatkowo wspomnienia dyskotekowych czasów same wskoczą wam na oczy.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty

0: Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Express Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Twój pies ma na sumieniu więcej niż pokazuje jego niewinna mina. Z okazji Dnia Psa RMF FM i Breed zapraszają do konkursu wszystkich właścicieli czworonogów. Na www.rmf.fm opisz nam historię ze swoim psem w roli głównej, do której on sam nigdy by się nie przyznał. Najlepsze psie akcje nagrodzimy zestawami produktów Breed i zabawkami dla twojego pupila.
4: Zapraszamy wszystkich opiekunów czworonogów do konkursu w RMF FM. Partnerem zabawy jest marka Breed z myślą o wielu wspólnych chwilach.
5: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
6: Bosch. Byle do lata.
7: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
8: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
6: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10:00 w RMF FM.
9: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
10: Hej, zwrotomocni!
11: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
12: szklana
11: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
13: Zrobią z nas nowe opakowania.
12: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
11: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Mamo, chcę pić!
12: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
20: Pewnie plusz?
19: Tak, chcę plusz!
12: Już kupuję! To najlepszy wybór?
20: Na 100%!
21: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
20: Plusz?
21: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
20: Na 100%!
21: Dziękuję!
20: Na zdrowie!
22: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
23: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
24: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
23: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
25: Po reklamie.
26: RMF FM z wami w trakcie.

0: Zanim mundial to inne zmagania, George Russell wygrał Grand Prix Austrii Formuły 1. Za chwilę fakty i mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
6: Tu Dawid Podsiadło.
7: Hi, I'm Zara Larsson.
5: Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
11: Co się zmieniło?
10: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
12: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
13: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
14: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
13: No i my, Daniel Dyk
14: i Kamil Barnowski. Już dziś po 20 w RMF FM.
15: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Sekundy dzielą nas od godziny 19. W RMF FM to czas kolejnego wydania faktów. W studiu Tomasz Weryński.
17: Poważny wypadek w Świętokrzyskiem na drodze krajowej nr 42 między Końskimi i Skarżyskiem Kamienną. Zderzenie czterech samochodów. Tragiczny dzień nad Bałtykiem. Utonął 42-letni mężczyzna. A dziś przypominamy niedziela handlowa.
18: Po lżejsze buty przyszliśmy, bo się już nie da w trampkach latać.
17: Za chwilę też mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Cztery osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 42 w Świętokrzyskiem. W bliżynie między Końskimi i Skarżyskiem Kamienną zderzyły się cztery samochody osobowe. Trasa jest zablokowana, wyznaczono objazd drogami lokalnymi, ale tylko dla aut osobowych. Ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, wspierani przez WOPR i inne służby, mieli dziś pełne ręce pracy na plażach Pomorza Zachodniego. W Międzywodziu na niestrzeżonej plaży utonął 42-letni mężczyzna. Mimo akcji ratunkowej i długiej reanimacji jego życie nie udało się uratować. Z kolei w Darłowie pomocy potrzebowały trzy osoby. Ratownicy reanimowali 58-latka, który śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Koszalinie. Prezydent proponuje uczczenie wszystkich Polaków walczących z reżimem narzuconym przez Sowietów.
19: Jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej czuję się dzisiaj zobowiązany i podpisałem inicjatywę ustawodawczą, aby dzień 28 czerwca w polskim kalendarzu był dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.
17: Oświadczył Karol Nawrocki w czasie głównych uroczystości 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Tego dnia w 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego, wówczas zakładów imienia Stalina, podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko. Życie straciło wówczas, według ustaleń wciąż trwającego śledztwa, 58 osób, a setki zostały ranne.
6: Posłuchaj, ta wiedza może ci się przydać.
17: Ostrzeżenia synoptyków przed upałem co najmniej do jutra będą obowiązywać w całej Polsce. Lekarze apelują o zachowanie szczególnej czujności w takich warunkach.
7: Załóż szapkę, luźne ubranie, chroń się w cieniu między 11 a 16. No to są takie ABC, tak, które uczymy naszych pacjentów, więc maluchy powinny uważać, osoby starsze, seniorzy.
11: A czy dobry pomysł to wietrzenie mieszkania, domu, gdy jest ponad 30 stopni na termometrze?
7: To zależy, jeżeli to jest północna strona. Oczywiście, jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, czy to alergik, czy nie alergik. Jeżeli jest to alergik uczulony na trawy, raczej bym nie wietrzył. Jeżeli natomiast nie mamy tego problemu, a chcemy przewietrzyć nasze mieszkanie, to otwieranie okna po północnej stronie, tam gdzie jest zacienienie, można. Po tej południowej, czy też zachodniej, no powinno być wszystko zamknięte. Najlepiej jakieś blackouty, sztory, okiennice.
17: Podpowiada alergolog i specjalista chorób wewnętrznych profesor Piotr Dąbrowiecki. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Najnowsze prognozy, także na wciąż gorący początek nowego tygodnia, mamy na rmf24.pl. Dziś niedziela handlowa, dla wielu osób to okazja nie tyle do zrobienia zakupów, ile do ucieczki przed upałem do klimatyzowanych centrów handlowych. Kto przyszedł po lżejsze ubranie, a kto jednak korzystał z klimatyzacji?
20: No, zakupy jeszcze potrzebowałem.
21: Jedno i drugie.
18: Zakupy też zrobiliśmy ostatecznie.
22: Z pracy wracam.
23: Pani w chłodzie pracowała.
22: No, na to wychodzi.
23: Dużo klientów przychodziło tak, żeby się tylko rozejrzeć, nie kupowało i tak oglądali powoli.
22: Troszeczkę mam wrażenie, że więcej, ale też jakoś bym nie odczuła, że jakoś bardzo więcej.
23: Bardziej zakupy, czy bardziej, żeby się schłodzić?
21: O, chyba głównie schłodzić.
24: Ja na pewno się schładzałam tutaj.
18: Po lżejsze buty przyszliśmy, bo się już nie da w trampkach latać.
17: Usłyszał przed jedną z galerii handlowych w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Mistrzowskie fakty sportowe. Patryk Serwański.
25: George Russell wygrał Grand Prix Austrii Formuły 1. Dla Brytyjczyka drugie zwycięstwo w sezonie, siódme w karierze. Na podium wjechali także Holender Max Verstappen i Włoch Andrea Kimi Antonelli. Wyścig z drugiej i trzeciej lokaty zaczynali kierowcy Ferrari, ale na dystansie spadli na niższe miejsca. Lewis Hamilton na piąte, Charles Leclerc na ósme. Za godzinę ostatni mecz naszych siatkarzy na turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Rywalem będzie Argentyna. Naszego przeciwnika scharakteryzuje libero Jakub Popiwczak.
26: Zespół, który zawsze świetnie bronił, zawsze ciężko im tam się było dobić do parkietu. Mają dwóch bardzo dobrych rozgrywających, świetnych rozgrywających. Także nie będzie łatwo, natomiast no, reprezentacja Polski zawsze walczy o pełną pulę.
25: No wieczór to także żużlowe emocje w Speedway Ekstralidze. Z uwagi na upały mecze rozpoczynają się później niż pierwotnie planowano. Dopiero o 21:00 pojedynek Stali Gorzów Wielkopolski z Unią Leszno. Przed momentem ruszyła walka na torze w Zielonej Górze. Falubas podejmuje Orlen Oil Motor Lublin.
27: Dobra drużyna i po porażce na pewno z Toruniem będą szukać punktów wyjazdowych, bo takie chyba mają też zadanie, bo muszą zdobyć te punkty, żeby wejść do playoffów. Ja oczekuję takiego dosyć ciężkiego meczu. Liczę na zwycięstwo i na ciekawe.
25: Tak mówił trener zielonogórzan Grzegorz Walasek. Oczywiście pamiętamy o mundialu. O 21:00 mecz RPA Kanada, który rozpocznie fazę pucharową. W 1:16 finału kilka ciekawych par. Portugalia-Chorwacja, Brazylia-Japonia, Francja-Szwecja czy Belgia-Senegal. Ta faza turnieju potrwa niemal tydzień do sobotniego poranka. Górnik Zabrze uczcił 60. urodziny niemieckiego klubu Hallescher FC. Dziś zagrał towarzysko z czwartoligową drużyną na jej stadionie. Wygrał 2-1. Obie bramki strzelił nowy piłkarz Górnika Erik Prekop. Zabrzanie jadą teraz na 10-dniowe zgrupowanie do Austrii.
0: Nie tylko między 11 a 16 podczas tej fali upałów powinniśmy unikać słońca i gorąca. Mamy 5 minut po 19, a w wielu miejscach temperatura powyżej 35 stopni. Jutro 26 nad morzem, 35 w centrum, ale już 38 w Warszawie, tak samo w Rzeszowie. Z miast wojewódzkich tylko Szczecin nie zobaczy 30 kreski. Do tego jutro mogą pojawić się silne burze z gradem w prawie całym kraju. No to co? Łapiemy trochę energii na nowy tydzień z najlepszą muzyką. To może być trudne podczas takiego gorąca. Biometr podobno bardzo niekorzystny. No to my już się postaramy razem z Britney, żeby odmienić ten wskaźnik i poszukać trochę uśmiechu na naszych twarzach. Maciek Rybak. Cześć ponownie.

Kasiu Sienkiewicz, droga nasza, ty daj nam momenty, ale takie momenty chłodu. Przejazd kostką lodu po rozgrzanym ciele dziś wieczorem może uchodzić za mało atrakcyjny. Za to wieczorny widok na ogród, już zacieniony, a nadal bardzo ciepły i z RMF FM w tle, albo rodzinna posiadówka na tarasie. No i łapiemy relaks, to jest piękne.

0: Na Facebooku RMF FM dostaliśmy dziś zdjęcie traktora z wbitym parasolem ogrodowym. Słuchacz Michał z Przedborza napisał, że to najnowszy model przewiewnej kabiny. No nie wszyscy mogą przerwać pracę, zwłaszcza na polach, ale radzicie sobie jak umiecie. Rolnicy, o was myślimy, ale też o wszystkich, którzy w pocie czoła pracują w tych upałach. RMF zawsze z wami.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Festiwal, który rozbrzmiewa największymi hitami lata i łączy pokolenia fanów polskiej muzyki. Erste Letnie Brzmienia 2026 nadchodzą z nową energią, wyjątkowymi koncertami i artystami, którzy rozgrzeją publiczność w całej Polsce. O tegorocznej edycji, muzycznych niespodziankach i atmosferze, której nie da się podrobić, opowie jedna z artystek, Nita.
3: Hej, to Nita. W te wakacje widzimy się na Erste Letnie Brzmienia. Koncertowanie w lato, kocham to robić i super się przy tym bawię, więc zapraszam was serdecznie na mój koncert w Warszawie. Będzie sporo nowości, nowa płyta, trochę rzeczy, które już znacie. No i przede wszystkim bardzo jestem ciekawa dziewczyn z Babiego Lata, co przygotowały. Nie mogę się doczekać letnich brzmień i serdecznie was zapraszam. Do zobaczyska.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Hej, zwrot mocny!
8: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
9: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
10: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczone dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
16: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
15: No, sam zobacz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 zł.

0: spadnie mi z sufitu.
1: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
2: Kompensa.
3: Mamo, chcę pić!
4: Dzień dobry!
3: Chcę pić.
4: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
5: Pewnie plusz.
3: Tak, chcę plusz.
4: Już kupuję. To najlepszy wybór
5: na 100%.
6: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
5: Plusz.
6: O tak, to te z palatynozą, idealno dla sportowców.
5: Na 100%.
6: Dziękuję.
5: Na zdrowie.
2: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
7: Biegnij, bo czas ucieka. Już 11 października rusza 12 PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Biegniemy malowniczą trasą przez rynek główny z metą w Tauron Arenie Kraków. Tylko do końca czerwca możesz skorzystać z początkowej opłaty startowej. Na liście jest już kilkanaście tysięcy uczestników. Dołącz do nas na krakowiapółmaraton.pl. Zapraszają organizator Miasto Kraków i sponsor tytularny PKO Bank Polski.
8: Po reklamie.
9: Tu RMF FM. Fala upałów w Polsce nie zostawiaj nikogo w samochodzie.

Future Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix, najlepsza muzyka w RMF FM. A co ciekawego w wakacje u nas, to sprawdzajcie na naszej stronie. Dodam jeszcze, że w piątkowe poranki imprezy będzie rozkręcać król Gibango, Piotr Pręgowski.
1: Takie piękne wakacje, takie piękne klimaty, takie piękne piosenki, taka świetna zabawa, dzięki mnie i dzięki wam.
0: No jedno jest pewne, to lato w RMF FM was zaskoczy.
2: Lato w RMF FM. Lato w RMF FM.
0: A ja rozpocznę je od tygodnia urlopu. Maciek Rybak, dzięki za dziś. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem może

0: tracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
3: Bosch.
4: Hej, zwrot mocni!
3: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być.
3: Zwrot mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
10: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. Poproszę oryginalnego plusza.
13: Którego?
12: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
13: Oczywiście.
12: Dziękuję.
14: Poproszę oryginalnego plusza.
13: Którego?
14: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
13: Oczywiście.
14: Dziękuję.
13: Poproszę
12: oryginalnego plusza.
13: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
12: Oczywiście, dziękuję.
1: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
18: Po reklamie.
19: Wakacje.

Wakacyjne wyjazdy lub weekendowe powroty ONSRMFFM A4 na Opolszczyźnie całkowicie zablokowana między węzłami Kędzierzyn-Koźle i Krapkowice. Szczegóły w faktach RMFFM punktualnie o 20. To już za 9 minut.

0: tym numerze słychać lato, ale ja nie o tym. A4 na wysokości Krapkowic już odblokowana, ale nadal z dużym korkiem, a za chwilę fakty RMF FM o 20:00, w nich inne informacje istotne dla was zmotoryzowani.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
4: Bosch.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Biegnij, bo czas ucieka. Już 11 października rusza 12 PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Biegniemy malowniczą trasą przez rynek główny z metą w Tauron Arenie Kraków. Tylko do końca czerwca możesz skorzystać z początkowej opłaty startowej. Na liście jest już kilkanaście tysięcy uczestników. Dołącz do nas na krakowiapółmaraton.pl. Zapraszają organizator Miasto Kraków i sponsor tytularny PKO Bank Polski.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Po reklamie.
0: To już prawie godzina 20. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Tomasz Weryński.
10: Ciało kobiety odnaleziono nad jeziorem Glinianki w Chełmie na Lubelszczyźnie. Śledczy wykluczają zabójstwo i utonięcie. Za chwilę w faktach informacje z polskich dróg. Problemy na krajowej 91 między Toruniem i Ciechocinkiem w Kujawsko-Pomorskim, a także na autostradowej obwodnicy Krakowa. Poza tym mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Za godzinę rusza faza pucharowa piłkarskiego mundialu. Policja i prokuratura badają okoliczności śmierci około 60-letniej kobiety, której ciało znaleziono nad jeziorem Glinianki w Chełmie na Lubelszczyźnie. Jak przekazała nam rzeczniczka chełmskiej policji, wstępne ustalenia nie wskazują ani na zabójstwo, ani na utonięcie. Kobieta prawdopodobnie opalała się nad wodą. Kąpielisko nad jeziorem jest oficjalnie zamknięte, a zbiornik ogrodzony z powodu rozpoczętej 3 tygodnie temu rewitalizacji tego terenu. Zablokowana jest droga krajowa nr 91 w Otłoczynie między Toruniem i Ciechocinkiem w Kujawsko-Pomorskiem. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe, jeden z nich wpadł do rowu. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Kłopoty też na autostradowej obwodnicy Krakowa, czyli na odcinku A4 między węzłami Skawina i Tyniec doszło do kolizji 3 aut. Ruch w stronę Katowic odbywa się prawym pasem. Do odwołania zamknięta została droga S17 z Lublina do Warszawy między węzłami Rzeszyn i Skrutki. Na jezdni pojawił się poprzeczny garb stwarzający zagrożenie dla kierowców. Przyczyna nie jest jeszcze znana, droga jest na gwarancji. Ruch został skierowany na objazd. Coraz więcej emerytów otrzymuje bardzo niskie świadczenia, poniżej ustawowego minimum, czyli 1800 zł na rękę. Tak wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To osoby pobierające emerytury, które nie mają odpowiedniego stażu pracy. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, ilu emerytów nie może liczyć na pełne świadczenie?
4: To ponad 460 tysięcy. To jest wzrost w skali roku o prawie 6%. Mocniej wzrosła liczba osób, które mają naprawdę niskie świadczenie, czyli poniżej 500 zł. Niemal 9% w górę, to już ponad 30 tysięcy świadczeniobiorców. To osoby, które miały niski kapitał emerytalny w momencie przejścia na emeryturę i jednocześnie nie mogą liczyć na dopłatę do wysokości minimalnej ustawowej emerytury. By móc liczyć na takie dofinansowanie, okres składkowy musi wynosić przynajmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 w przypadku mężczyzn. Z drugiej strony wzrosła też liczba tzw. bogatych emerytów. Świadczenie powyżej 7 tysięcy złotych pobiera już ponad 800 tysięcy osób w ciągu roku, to wzrost o 28%.
10: Nie czarodziejski, ale niezwykły. 23 tysiące funtów na aukcji osiągnął flet, na którym zagrano w kultowym utworze Beatlesów z 1967 roku. Day after day.
11: Instrument należał do muzyka sesyjnego Jacka Ellery, który nagrywał zarówno muzykę klasyczną, jak i popową. I to jego grę i jego flet słychać na utworze The Fool on the Hill, który wszedł do kanonu brytyjskiej muzyki. Ellery grał także na ścieżkach dźwiękowych do filmów o Jamesie Bondzie i serii o Różowej Panterze. Instrument został wystawiony na aukcję przez jego syna, który przyznał, że podjęcie decyzji o sprzedaży było dla niego bardzo trudne. Z uwagi na pochodzenie i historię fletu, licytacja była bardzo zaciekła, a końcowa suma, którą uzyskano, przewyższyła o kilka tysięcy funtów pierwotny szacunek ekspertów.
10: O czym donosił z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
10: Mistrzowskie fakty sportowe, Patryk Serwański.
14: Biało-czerwoni siatkarze od kilku chwil grają już z Argentyną w Lidze Narodów. Na trybunach hali w Gliwicach jest Wojciech Marczyk.
15: Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór. Wojtek, no Argentyńczycy wygrali już w Gliwicach dwa spotkania. Będą dziś groźni?
15: No wiele wskazuje na to, że tak, bo w tym pierwszym secie prowadzą już niespodziewanie 5-1. Nasza reprezentacja znów słabo wchodzi w spotkanie. To jej problem od kilku meczów, bo zwykle te pierwsze sety przegrywam. No ale teraz Argentyńczycy naprawdę mocno zaczęli. Dalej oni na zagrywce. Wilfredo Leon atakuje w punkt i biało-czerwoni zdobywają drugie oczko w tym meczu, przegrywają więc 2-5 z Prezero Areny w Gliwicach. Wojciech Marczyk.
14: A za godzinę rusza faza pucharowa mundialu. 32 drużyny w grze, 1/16 finału. Na początek współgospodarze mistrzostw. Kanadyjczycy zagrają z RPA. Jednak Kanada nie gra u siebie. Mecz w kalifornijskim Inglewood. Mimo to Kanadyjczycy wydają się faworytami. Ekipa z Afryki nieoczekiwanie wyszła z grupy. Najpierw po słabej grze przegrała z Meksykiem, później szczęśliwy remis z Czechami. No i wreszcie też myślę nieoczekiwana wygrana z Koreą na koniec fazy grupowej.
16: Jestem szczerze mówiąc troszeczkę zaskoczony po pierwszym meczu RPA, że udało im się wyjść bezpośrednio z grupy, bo myślałem, że będzie to bardzo, bardzo trudne. No, ale nie spodziewałem się, że wygrają decydujący mecz z Koreą.
14: To były selekcjoner naszej kadry Czesław Michniewicz. Sebastian Ogier wygrał Rajta Kropolu. Francuz zaczynał dzień jako wicelider, ale ostatecznie o blisko minutę wyprzedził Thierry'ego Nouvilla. Belg dziś dwukrotnie przebił tylną oponę. Tych strat nie zdołał odrobić. Trzeci był Takamoto Katsuta. Dla Ogiera to drugie w karierze zwycięstwo w greckim rajdzie. Poprzedni triumf w 2011 roku. O, greccy bogowie w końcu mnie wspierali. Bardzo to dziękuję. Wiedzieliśmy, że przez cały rajd nie będzie czasu na relaks. Tak mówił francuski kierowca na mecie rajdu.
13: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
17: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
18: Po raz ostatni w tym sezonie po godzinie 20 w niedzielę witają się Sceny Zbrodni w radiu RMF FM. Kamil Barnowski,
19: Daniel Dyk oraz Dany, bo on często bywał w naszym programie i dzisiaj od jego przeboju rozpoczynamy to spotkanie pod hasłem Mroczne tajemnice angielskich ogrodów.

0: mamy jeden z najgorętszych wieczorów tego roku.
1: A kto wie, czy nie jeden z najgorętszych dni w historii Polski? Mam nadzieję, że jakoś przetrwaliście te tropikalne upały.
2: Czyli najgorętszy dzień roku, najgorętszy dzień w historii. Dwa dni, no idealnie, właśnie o dwóch dniach śpiewała nam przed chwilą Bledka. My w tym upale, w tym ostatnim programie przed wakacjami postanowiliśmy schronić się w cieniu ogrodów.
1: Angielskie ogrody. Kojarzymy to hasło na dwa sposoby. Te wielkie ogrody przy ziemskich, szlacheckich rezydencjach z charakterystycznymi żywopłotami.
2: Lub wprost jako te ogrody przy tych słynnych angielskich domach. One mają swój klimat, są niewielkie, ale każdy z nich jest taką enklawą niewidoczną ze strony ulicy, w której toczy się zazwyczaj życie mieszkańców, ale czasami także śmierć.
1: Opowiemy dzisiaj o sprawie, którą rozwiązano po 37 latach. Aresztowanym zabójcą okazał się 89-letni mężczyzna. Sekret przez lata skrywało jedno miejsce obok pięknego trawnika. Ta sprawa zszokowała Anglię.
2: A już za moment ujawnimy tajemnicę ogrodu w Derby. Do wyjaśnienia tej mrocznej sprawy przyczynił się wybitnie polski dziennikarz telewizyjny, który w przeciwieństwie do angielskiej policji zauważył, że coś w tej sprawie kompletnie nie gra. Zaraz szczegóły.

0: wybieramy się do angielskich ogrodów, więc dziś wieczorem towarzyszy nam angielska herbata. Uwaga, wcale nie mrożona.
1: Tak, gorąca, bo wbrew pozorom ona też dobrze potrafi schłodzić organizm.
0: Kamil mnie do tego przekonywał, nie wiedziałem, że to zadziała, ale zadziałało.
1: A my już na poważnie w Scenach Zbrodni wracamy do mrocznych sekretów angielskich ogrodów.
0: Ale na razie Gryfice, zachodniopomorskie. Tu od dziecka mieszkała Izabela Zabłocka. Przyszła na świat 5 września 1979 roku.
1: W 2009 roku wyjechała jak wielu Polaków do pracy w Wielkiej Brytanii. Zostawiła pod opiekę swojej mamy 9-letnią córkę, Kasię. Izabela trafiła do Derby w środkowej Anglii. Nie przyjechała tu sama. Była związana z Anną P. Jej partnerka była 6 lat młodsza.
0: 29-latka i 23-latka nie miały łatwego związku w Polsce. Gdy ojciec Anny P. dowiedział się, że koleżanka, która przychodzi do jej córki, nie jest jedynie koleżanką, gdy zrozumiał, że dziewczyny są w związku, przeżył szok. W pierwszym odruchu wyrzucił Izabelę ze swojego mieszkania i zakazał jej odwiedzania córki, ale miłość zwyciężyła. Anna uciekła z domu za ukochaną. Razem podjęły też decyzję o wyjeździe.
1: Mówi się, że wyjechały za chlebem, ale dziewczyny miały konkretny cel, na który potrzebowały uzbierać pieniądze. Anna P., mimo że kochała Izę, nie wyobrażała sobie życia w związku z kobietą. Izabela zdecydowała się więc na operację zmiany płci. Zrobiłaby wszystko dla ukochanej.
0: Postanowiły zarobić na ten kosztowny zabieg właśnie za granicą. Jednak praca, jaką zdobyły dziewczyny, była słabo płatna, zwłaszcza jak na życie w Wielkiej Brytanii, więc odkładanie pieniędzy szło wyjątkowo opornie.
1: W związku też nie wszystko dobrze się układało. Izabela była bardzo zazdrosna o Annę. Dopytywała o powody każdego, nawet najdrobniejszego spóźnienia swojej partnerki. Relacje zaczęły szwankować. Kobiety rozstały się. To Anna zerwała.
0: Nie wiemy, co działo się z Izą przez kolejne 4 miesiące od zerwania. Była widziana, jak spędza noce na ławce w parku. Prawdopodobnie nie zawsze mogła nocować we wspólnym domu, który wynajmowała wcześniej z Anną.
1: W końcu, w trakcie jednej z rozmów telefonicznych z rodziną w Polsce, Iza mówi, że zdecydowała się wrócić do ojczyzny. Zaczęła przygotowania do wyjazdu.
0: Nie miała jednak dość pieniędzy na powrót. To rodzina w Polsce zebrała odpowiednią kwotę i wysłała jej do Wielkiej Brytanii. I wtedy nagle urwał się kontakt z Izabelą. Co działo się później, o tym spróbujemy opowiedzieć za moment w Scenach Zbrodni.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.

0: Zwrot mocni!
1: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
2: szklana
3: i puszka.
1: Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrot mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Byle do lata!
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
7: BYD. Build your dreams.
9: W sumieniu więcej niż pokazuje jego niewinna mina, z okazji Dnia Psa RMF FM i Breed zapraszają do konkursu wszystkich właścicieli czworonogów. Na www.rmffm opisz nam historię ze swoim psem w roli głównej, do której on sam nigdy by się nie przyznał. Najlepsze psie akcje nagrodzimy zestawami produktów Breed i zabawkami dla twojego pupila.
10: Zapraszamy wszystkich opiekunów czworonogów do konkursu w RMF FM. Partnerem zabawy jest marka Breed z myślą o wielu wspólnych chwilach.
11: Biegnij, bo czas ucieka. Już 11 października rusza 12 PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Biegniemy malowniczą trasą przez rynek główny z metą w Tauron Arenie Kraków. Tylko do końca czerwca możesz skorzystać z początkowej opłaty startowej. Na liście jest już kilkanaście tysięcy uczestników. Dołącz do nas na krakowiapółmaraton.pl. Zapraszają organizator Miasto Kraków i sponsor tytularny PKO Bank Polski.
12: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
13: Pewnie plusz?
14: Tak, chcę plusz!
12: Już kupuję! To najlepszy wybór?
13: Na 100%!
15: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
13: Plusz?
15: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
13: Na 100%!
15: Dziękuję!
13: Na zdrowie!
16: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
17: Po reklamie.
18: RMF FM z wami w trasie.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej

0: To była muzyczna nowość w radiu RMF FM. Tu Sceny Zbrodni. Wracamy do mrocznych sekretów angielskich ogrodów. Mówiliśmy o trudnych relacjach w związku Izabeli i Anny w brytyjskim Derby. W końcu Anna zerwała ten związek, a 4 miesiące później nagle urwał się wszelki kontakt z Izabelą.
1: Wyjaśnijmy, że przez cały pobyt w Derby Iza regularnie dzwoniła do mamy i córki. 28 sierpnia 2010 roku znika bez śladu.
0: Rodzina z Polski szuka Izy, ale przez odległość i nieznajomość języka niewiele może sama zrobić. W końcu zawiadamiają polską policję o zaginięciu Izabeli Zabłockiej. Policjanci kontaktują się z brytyjskimi funkcjonariuszami w Derby.
1: Ci kilka razy podjechali pod adres, pod którym miała mieszkać Izabela. Zapytali sąsiadów, ewentualnych świadków, czy coś wiedzą, czy coś słyszeli. Doszło do tak zwanych rozpytań, ale na tym się skończyło. Żadnych konkretnych ustaleń.
0: W tym czasie polscy policjanci zdołali ustalić, że Izabela nie przekroczyła granic Wielkiej Brytanii. Śledczy wysłali kopię swoich ustaleń do policjantów w Derby. A tu żadnej reakcji, żadnej odpowiedzi.
1: Gdy Kasia, córka Izabeli, dzwoni pod brytyjski numer telefonu, z którego wcześniej telefonowała mama, słyszy kobiecy głos mówiący po polsku. Nie jest to jednak głos jej mamy, nie jest to także głos Anny, który Kasia znała. Odebrała obca osoba. Gdy Kasia domagała się, że chce rozmawiać ze swoją mamą, Polka po drugiej stronie słuchawki mówi, że nie wie, o kogo chodzi.
0: Kasia zadzwoniła więc do Anny. Usłyszała, że nie wie, gdzie jest Izabela, że gdzieś wyjechała, prawdopodobnie do Londynu lub Bristolu. Później ta wersja o wyjeździe się zmieniała.
1: Przez kolejnych 15 lat, zdaniem bliskich zaginionej, nic w tej sprawie się nie działo. Kasia dorastała w cieniu tajemnicy zaginięcia matki, nie znając jej prawdziwego losu. Starała się tą sprawą zainteresować instytucje i ludzi, którzy mogliby pomóc w wyjaśnieniu tego sekretu.
0: Zdołała zainteresować tą sprawą dziennikarza telewizyjnego zajmującego się sprawami niewyjaśnionych zaginięć. Wysłała do niego wszelkie zebrane przez siebie informacje i poczynione przez lata ustalenia.
1: Dziennikarz w 2024 roku skontaktował się z organizacją Zaginieni przed laty. Ta poprzez Facebooka zdołała nawiązać kontakt z Anną P., ale ta zaprzeczyła, by miała jakąkolwiek wiedzę na temat losów swojej byłej partnerki Izy.
0: W maju 2025 roku dziennikarz jednak postanowił polecieć do Derby i po prostu skonfrontować swoje materiały z byłą narzeczoną zaginionej. I to przyniosło niespodziewany skutek. Wracamy do tej sprawy po faktach o 21:00.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
2: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
1: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
2: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
1: Jutro po 15 w RMF FM.
0: Reklama.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
4: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
7: Tu Dawid Podsiadło.
8: Hi, I'm Zara Larsson.
1: Już jutro po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: 2500?
12: Przykro mi.
11: 2000?
12: Niestety, nie mogę zaoferować panu większej raty niż 1900 zł netto bez wkładu własnego.
11: Ale jak to? Przecież to jest Audi Q5.
12: I to bogato wyposażony. Ale w Autoplaneta oferujemy samochody marek premium dostępne od ręki na warunkach premium. Najwyższe rabaty i najlepsze warunki finansowania to u nas standard. Przekonaj się, ile może wynieść rata leasingowa na twoje nowe BMW, Audi albo Mercedesa. Wejdź na auto-planeta.pl.
13: Typasz Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
14: Ale handlowa, Marian, handlowa.
13: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
14: No.
15: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
16: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
17: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
16: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.
18: Czas na fakty o 21 w radiu RMF FM.
19: Tomasz Weryński.
20: Po niezwykle upalnym dniu lubuskie i wielkopolskie nawiedziły burzowe chmury. Strażacy mają wiele zgłoszeń dotyczących skutków nawałnic. Tragedia pod Lubartowem na Lubelszczyźnie. W jeziorze Gumienek utonął 61-letni mężczyzna. A w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM, no niesamowity mecz w meczu, niesamowity set w meczu Polska-Argentyna w Lidze Narodów. Najpierw rekordowy upał, a teraz burze. W Lubuskiem i Wielkopolsce dziś prawdziwy pogodowy rollercoaster. Jak powiedział nam młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków, do tej pory napłynęło około 40 zgłoszeń.
21: Nie ma osób poszkodowanych. W zdecydowanej większości to są jakieś powalone drzewa, połamane gałęzie. Takim najbardziej charakterystycznym miejscem jest miejscowość Skwierzyna, między Skwierzyną a wioską Świniary. Na około kilometrze powalonych jest kilkanaście drzew. Tam strażacy pracują, próbują ją udrożnić, ale również nikomu nic się nie stało.
20: Nasz słuchacz Ryszard zadzwonił na gorącą linię RMF FM i opowiedział nam, jak wygląda sytuacja na Krajowej 27 w Lubuskiem w okolicach Bieniowa.
22: Był Armagedon dosłownie. Burza, deszcz, pozrywane drzewa. Teraz akurat stoimy w korku, ponieważ no, połamane gałęzie zalegają na całej drodze. I tak jest już od 20 minut.
20: Przypominamy, numer gorącej linii RMF FM to 600 700 800. Ponad 60 interwencji dotyczących silnej nawałnicy odnotowali już strażacy z Wielkopolski. Najwięcej z powiatów pilskiego, międzychockiego i czarnkowsko-trzcianeckiego. Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim powalonych drzew i połamanych gałęzi zalegających na drogach. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na naszej stronie internetowej mamy zdjęcia i filmy nadesłane przez słuchaczy. Widać na nich zniszczenia wywołane przez burzę. Zajrzyjcie na rbf24.pl. Nie udało się uratować 61-latka, który po 18 utonął w jeziorze Gumienek koło Lubartowa. Na zbiorniku nie ma wyznaczonego kąpieliska, pływających nie strzeże ratownik. Mężczyzna skoczył z pomostu do wody i nie wypłynął, wydobyli go strażacy. To kolejny wypadek nad wodą na Lubelszczyźnie. Wieczorem po długiej reanimacji udało się przywrócić funkcje życiowe 23-latka wyłowionego z zalowu obok kopalni piasku we wsi Gołąb. Jedna z dróg startowych na lotnisku Chopina w Warszawie została dziś wyłączona z ruchu w związku z wykryciem na niej spękań. Uszkodzenia zauważono podczas rutynowej kontroli, a ruch przeniesiono na drugą drogę startową. Pęknięcia mają być naprawione jeszcze tej nocy, tak by rano czynne były już oba pasy. Jak nie martwić się na wakacjach? Przed wyjazdem najlepiej pamiętać o tych kilku rzeczach. Po pierwsze, kupmy ubezpieczenie turystyczne. Po drugie, spakuj podstawową apteczkę. Przed dniem podróży należy także sprawdzić stan techniczny auta.
2: Jeżeli już jesteśmy spakowani, jeżeli już mamy wszystko sprawdzone, to tak naprawdę musimy zabezpieczyć nasze miejsce zamieszkania. Czyli też, jeżeli mamy zaufanych sąsiadów, powiedzmy im o tym, przekażmy informację, że nas nie ma, nie będzie. Jeżeli cokolwiek by się działo w okolicy naszego domu, naszego mieszkania, naszej działki, to żeby bezpośrednio zgłaszali, czy właśnie do nas, chociaż jak jesteśmy setki kilometrów dalej, nie jesteśmy w stanie podjąć żadnych działań, to tak naprawdę do osoby jakiejś najbliższej, która będzie mogła w tym czasie się zaopiekować.
20: Radziła nadkomisarz Emilia Kospa z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Mistrzowskie fakty sportowe, Patryk Serwański.
19: Robert Lewandowski o krok od podpisania kontraktu z Chicago Fire. Polak ma przenieść się do amerykańskiej ligi MLS, informuje o tym dobrze zorientowany w transferowym świecie dziennikarz Fabrizio Romano. Niemiecki Sky Sport dodaje, że Lewandowski ma podpisać dwuletni kontrakt w ciągu najbliższych 24 godzin. No ale w Ameryce króluje mundial. Na stadionie w Inglewood grają już drużyny RPA i Kanady. Początek fazy pucharowej, pierwszy mecz 1/16 finału. To spotkanie na ławce zaczyna Alphonso Davies, jeden z najlepszych kanadyjskich piłkarzy. Od początku turnieju leczył uraz, no i nie mógł grać. No to bolało. Człowiek chce tylko grać w piłkę. Wiem, że to moja prawdziwa pasja. Już podczas oglądania pierwszego meczu nie mogłem się doczekać, by wybiec na boisko. Przy drugim meczu to pragnienie było jeszcze silniejsze. No teraz Davies jest już fizycznie gotowy do gry, może wejdzie jako zmiennik. Przenosimy się do Gliwic, tam Polacy w Lidze Narodów grają z Argentyną. Te siatkarskie spotkanie z trybun obserwuje Wojciech Marczyk.
23: Tak jest,
19: Wojtek, no jeśli pozwolisz, ja podam wynik tego pierwszego seta, bo on się zapisze w historii. 50-48.
23: No jeden z najdłuższych w historii siatkówki, a na pewno najdłuższy w Lidze Narodów, to jest potwierdzone. No kosmiczne granie. Już tutaj kibice próbowali wszystkiego. Ostatni był śpiewany. Nawet w pewnym momencie już hala całkowicie zamilkła, licząc na to, że biało-czerwoni tego seta przechylą na własną korzyść. No ale to się nie udało. Ostatecznie pada on łupem Argentyńczyków. Oni prowadzą w tym meczu 1-0, ale gra toczy się dalej i w tej drugiej partii jak na razie lepiej zaczynają biało-czerwoni. Prowadzą 2-0 z Prezero Areny w Gliwicach. Wojciech Marczyk.
19: No pierwszy set długości dwóch siatkarskich setów. Niesamowite. W żużlowej Speedway Ekstralidze Motor Lublin wygrał na wyjeździe z Falubazem Zielona Góra. 50-40.
24: Po faktach o 21:00, po hydration break, jakbyśmy powiedzieli tak po mundialowemu.
25: Mam nadzieję, że też się nawadniacie.
24: Wracają sceny zbrodni w radiu RMF FM. Kamil Barnowski
25: i Daniel Dyk. Zaraz też wrócimy do mrocznych sekretów angielskich ogrodów. A teraz najlepsza muzyka. 21 Pilots w RMF FM.

0: scenach zbrodni mroczne sekrety angielskich ogrodów. Wracamy do sprawy zaginięcia na Wyspach Brytyjskich Izabeli Zabłockiej. Po 15 latach, gdy ta sprawa pozostawała niewyjaśniona, dorosła już córka Izabeli, Kasia, zainteresowała tą tajemnicą dziennikarza zajmującego się podobnymi sprawami.
1: Rafał Zalewski przejrzał akta. Sprawa wydała mu się po prostu pełna luk. Brakujące informacje mogła uzupełnić była partnerka Izabeli. Ustalił jej nowy adres w Wielkiej Brytanii. Wraz z kamerzystą spakowali sprzęt do nagrywania i po prostu polecieli.
0: Miałem okazję rozmawiać niedawno z Rafałem o tej sprawie. Postaram się streścić wiernie jego relację. Był 15 maj 2025 roku. Zalewski zaskoczył Annę P. w domu przy Boyer Street. Uchyliła drzwi i gdy zorientowała się, że ma przed sobą polskiego dziennikarza, ewidentnie była w szoku. Próbowała go zbyć. Pytała, po co to rozdrapywać. Sugerowała, że Iza miała skłonności do pakowania się w kłopoty.
1: Dziennikarz zadawał pytania i słuchał opowieści, która jedynie wzbudziła jego kolejne wątpliwości. Rozmowa musiała mocno wpłynąć na Annę P., na jej sumienie. Może poczuła, że dziennikarz wszystko wie. Był świetnie przygotowany do tej rozmowy. Może uznała, że w tym momencie na pewno składa doniesienia na policji. Jak tylko zamknęły się drzwi, Anna P. westchnęła głęboko i usiadła do komputera.
0: Napisała maila i wysłała go na komisariat w Derby. Policjanci nie zrozumieli, co właściwie otrzymali. Nie mieli pojęcia, o jaką sprawę może chodzić. Przez kolejny tydzień, nawet ponad, trwała wymiana korespondencji. W końcu w mailu z 24 maja Anna P. wskazała miejsce, w którym ukryła ciało swojej byłej partnerki. Napisała, że znajdą je w ogrodzie domu przy Princess Street w Normanton. Tak jak przeczytali w mailach, na działce płytko pod betonową posadzką leżały ludzkie szczątki.
1: Po zakopaniu ciała, dziś już wiemy, Anna P. zatrudniła robotników, by ci wylali tu coś w rodzaju betonowej płyty.
0: Badania DNA potwierdziły ponad wszelką wątpliwość, że pogrzebane tu ciało to zaginiona 15 lat wcześniej Izabela Zabłocka. W tym czasie trwały przygotowania do procesu. Podobno 40-letnia obecnie Anna P. potwierdziła swój udział w zbrodni, ale przed sądem trzymała się wersji, że Izabela zginęła wskutek nieszczęśliwego wypadku.
1: Miała bronić się przed agresją Izy i przypadkowo ją zabiła. Ława przysięgłych odrzuciła tę wersję.
0: W wyroku, który zapadł niedawno, Polka została skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności. O wcześniejsze zwolnienie warunkowe może się ubiegać po 21 latach.

0: pytanie zwrócić do tego nagrania klasy Greg and Bowmana w radiu RMF FM. Tu sceny zbrodni. Dzisiaj badamy mroczne sekrety angielskich ogrodów, jak się przed chwilą okazało, także z wyraźnym polskim akcentem.
1: A za moment opowiemy o sprawie Brandy Venables. To jedna z najbardziej wstrząsających i cynicznych zbrodni. To również dowód na to, że winni przestępstw nigdy nie mogą spać spokojnie, a prawda może wyjść na jaw w najmniej oczekiwanym momencie. Szczegóły za moment. Zostańcie z RMF FM.

0: Tu Dawid Podsiadło.
1: Hi, I'm Zara Larsson.
2: Już jutro po 19 w RMF FM.
3: Zaprasza Darek Maciborek.
4: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
9: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
10: Oczywiście.
9: Dziękuję.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
11: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
10: Oczywiście.
11: Dziękuję.
10: Poproszę... oryginalnego plusza?
9: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
10: Oczywiście.
9: Dziękuję.
12: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
13: Biegnij, bo czas ucieka. Już 11 października rusza 12 PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Biegniemy malowniczą trasą przez rynek główny z metą w Tauron Arenie Kraków. Tylko do końca czerwca możesz skorzystać z początkowej opłaty startowej. Na liście jest już kilkanaście tysięcy uczestników. Dołącz do nas na krakowiapółmaraton.pl. Zapraszają organizator Miasto Kraków i sponsor tytularny PKO Bank Polski.
14: Po reklamie.
15: To są sceny zbrodni w RMF FM.

Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.

0: prosiliśmy Davida Guetta, żeby coś spokojniejszego, nie tak gorącego zagrał dziś wieczorem, no ale wiecie, jak to jest prosić artystę. Tu sceny zbrodni, mroczne sekrety angielskich ogrodów.
1: Teraz jesteśmy we wsi Kempsey, 160 km na północny zachód od Londynu. Mieszka tutaj około 4000 osób. Nieopodal osady przepływa rzeka Severn. To malownicze miejsce, pełne pól uprawnych.
0: To właśnie w tej okolicy w lutym 1961 roku zamieszkało młode małżeństwo David i Brenda Venables. Pan młody dostał od rodziców blisko 180 hektarów ziemi. Tutaj powstał ich dom, tu powstało też spore gospodarstwo. Venablesowie posiadali dwie hodowle trzody chlewnej, szkółkę roślin, szklarnię, w której uprawiano warzywa i kwiaty.
1: Brenda była niezwykle lubiana, radosna, uśmiechnięta, z poczuciem humoru. Miała wielu przyjaciół, utrzymywała bardzo bliskie relacje ze swoją rodziną.
0: Natomiast David był trochę jej przeciwieństwem, chłodny, prężnie działający rolnik, który nie miał zbyt wiele czasu na błahe jego zdaniem drobnostki.
1: Niestety proza życia dopadła i tę parę. Dodatkowo nie doczekali się potomstwa. Odbiło się to zwłaszcza na Brendzie, która bardzo pragnęła dzieci. Kobieta mocno to przeżyła. Zachorowała na depresję.
0: Tak docieramy do maja 1982 roku. 48-letnia wówczas Brenda ciężko przechodziła grypę, na którą zachorowała, a jako że nieszczęścia lubią chodzić parami także w Wielkiej Brytanii, doznała kontuzji kostki, spadając ze schodów. Dlatego nie mogła zbyt wiele chodzić, aby tej nogi nie przemęczać.
1: 3 maja do domu rodziny Venables zadzwoniła Vicky Jennings, przyjaciółka Brendy. Chciała zapytać, czy może ją odwiedzić, podnieść na duchu kontuzjowaną koleżankę. Wówczas słuchawkę podniósł David i opowiedział szokującą historię, którą kilka dni później przedrukowała lokalna gazeta.
0: Jak relacjonował w rozmowie telefonicznej, jego małżonka tak jak zawsze położyła się do łóżka w swojej różowej koszuli nocnej. Zachowywała się zupełnie normalnie, ale gdy się obudził, nie było jej w domu. Kobieta nigdy wcześniej nie wychodziła bez uprzedzenia. Zrozpaczony mężczyzna mówił: od kiedy odeszła, nie zmrużyłem oczu. Mam tylko nadzieję i modlę się, aby była bezpieczna.
1: Vicky Jennings błyskawicznie przyjechała na farmę Venablesów. Razem z Davidem szukali Brendy. Przeczesywali pola uprawne, sprawdzili cmentarz, a także okolice rzeki Severn. Nie znaleźli jednak żadnego śladu po 48-latce. Kobieta nie wróciła na noc do swojego domu. Dlatego kolejnego dnia, 4 maja około południa, David Venables zgłosił policji zaginięcie swojej żony.
0: Do poszukiwań Brendy wrócimy już po 22 w RMF FM. Zostańcie z nami.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
4: Biegnij, bo czas ucieka. Już 11 października rusza 12 PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Biegniemy malowniczą trasą przez rynek główny z metą w Tauron Arenie Kraków. Tylko do końca czerwca możesz skorzystać z początkowej opłaty startowej. Na liście jest już kilkanaście tysięcy uczestników. Dołącz do nas na krakowiapółmaraton.pl. Zapraszają organizator Miasto Kraków i sponsor tytularny PKO Bank Polski.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach już 22, czas na fakty w RMF FM.
7: A zaprasza Tomasz Weryński.
8: 12 zastępów straży gasi pożar hali koło Stalowej Woli na Podkarpaciu. Od tej informacji zaczynamy fakty o 22. Potem dramat na kąpielisku pod Wrocławiem. Nie żyje mężczyzna ratujący 19-latka. W Słubicach w Lubuskiem dziś rekord ciepła. Odnotowano tam najwyższą temperaturę w Polsce. Na mundialu Kanada kontra RPA. O tym w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM. Pożar hali produkcyjnej w Zaklikowie koło Stalowej Woli na Podkarpaciu. W akcji gaśniczej 12 zastępów straży, również cysterna z wodą. Jak ustaliliśmy, pożar jest zlokalizowany, czyli się nie rozprzestrzenia, trwa dogaszanie. Zagrożona pożarem była także druga hala, ale strażakom udało się ją obronić. Tragedia na kąpielisku Błękitna Laguna w podwrocławskich Siechnicach. 19-latek skoczył do wody z pomostu, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli. Kiedy nastolatek nie wypłynął, jego 24-letni kolega rzucił mu się na pomoc. Niestety on także zniknął pod taflą wody. Świadkom udało się wyciągnąć na pomost obu mężczyzn, byli nieprzytomni.
9: Jednemu z nich udało się przywrócić funkcje życiowe. Niestety po godzinie reanimacji stwierdzono zgon drugiego z mężczyzn, 24-latka, który skoczył na pomoc swojemu koledze.
8: Opowiada Piotr Maciaszek z Wodnej Służby Ratowniczej. To już drugie utonięcie na Dolnym Śląsku tego dnia. Nie żyje także 64-latek, który spędzał czas nad Zalewem Komorowskim w Milkowicach. Środowisko lekarskie reaguje na plany zaostrzenia kar dla medyków i dyrektorów szpitali. Ministerstwo Zdrowia rozważa taki scenariusz w odpowiedzi na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Odpowiednie przepisy już są, słyszymy natomiast od Naczelnej Izby Lekarskiej. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, co zamierza resort?
10: Ministerstwo Zdrowia przyjrzy się katalogowi przepisów, tak by sprawdzić, czy były wystarczające, by uniknąć nadużyć, do jakich miało dojść w Szpitalu Południowym.
11: Być może, że faktycznie albo nie były egzekwowane, albo są za niskie i nie wywołują tego skutku.
10: Mówiła minister Jolanta Sobierańska-Grenda w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem. Samorząd lekarski zaznacza, że regulacje są.
12: Być może skupiają się zbyt mocno na kwestiach, które nie są najważniejsze i nie działają tak, jak powinny.
10: Wskazuje Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
12: Polskie prawo przewiduje kary w odniesieniu do kolejki oczekujących, jak nieuczciwe raportowanie grafików.
10: Według Izby potrzebny jest lepszy dobór kadr, na przykład do rad nadzorczych, tak by składały się z fachowców, a nie osób z powiązaniami politycznymi.
8: 40,5 stopnia Celsjusza w cieniu. To nowy rekord ciepła w historii pomiarów Polski. Najwyższą temperaturę odnotowano dziś w lubuskich Słubicach. Mieszkańcy mówią, że to od lat najgorętsze miejsce w Polsce.
13: Jak zawsze w Słubicach najcieplej. To tak jest chyba, nie? Jak tu pan czuje, to chyba tak jest.
14: Spodziewał się pan takich rekordów?
13: Tak. A może nie w tym weekend, ale w tym roku to tak jest. Ogólnie co roku zawsze wiemy, że te jakieś kilka dni w roku są takie, że mówi się o Słubicach, że jest gorąco tutaj.
15: Gorąco jest, więc na miasto tylko jak coś potrzeba załatwić albo kupić i szybko do domu trzeba się ukryć.
16: Szybkie zakupy teraz, tak?
15: Tak, tylko to co potrzebne i z powrotem do domu i najlepiej przy basenie posiedzieć.
8: Usłyszał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
8: Mistrzowskie fakty sportowe, Patryk Serwański.
19: Bezbramkowy remis po pierwszej połowie meczu Kanady z RPA. Spotkanie otwiera fazę pucharową, 1/16 finału mundialu. Kanadyjczycy tuż przed zejściem do szatni domagali się rzutu karnego. Sędzia uznał, że faulu nie było. Kanada konkretniejsza pod bramką rywali. Raz obrońca wybijał piłkę z linii bramkowej. Skuteczną interwencją musiał popisać się też kanadyjski bramkarz. W Gliwicach siatkarskie starcie Ligi Narodów. Polska-Argentyna. Wojciech Marczyk niezmiennie na trybunach.
20: Witam ponownie.
19: Wojtek, no kolejne sety już nie tak zwariowane jak ten pierwszy. Przypomnę, 50-48 dla rywali.
20: Nie, ale ten drugi też był grany na przewagi. Oczywiście dużo krócej, bo biało-czerwoni wygrali go 26-24, mimo że przegrywali w tej partii 20-23. No ta trzecia partia zdecydowanie już pod dyktando biało-czerwonych. Argentyńczycy walczą, ale nasza reprezentacja prowadzi teraz 23-19. Z Prezero Areny w Gliwicach, Wojciech Marczyk.
19: No od jutra tenisowe emocje na trawiastych kortach w Londynie, pora na Wimbledon. Poniedziałek to mecz z udziałem czworga biało-czerwonych i już na początek, czyli w samo południe, mecz z udziałem Mai Chwalińskiej i rywalką Tajka, która przeszła w Londynie przez kwalifikację, Mananchaya Sawankeo. Dla Chwalińskiej to pierwszy turniej w nowej rzeczywistości, którą zapoczątkował finał Rolanda Garrosa.
21: Myślę, że ona przeżyła w życiu już tyle niepowodzeń, że ten oszałamiający sukces jej no nie zgasi, nie przytłumi, nie będzie miała z tego powodu jakichś problemów natury emocjonalnej. Natomiast oczywiście sytuacja jest dla niej nowa.
19: Uważa komentator Eurosportu Tomasz Wolfke. Jutro zagrają także Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz.
18: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
22: Tu ostatnie sceny zbrodni przed wakacjami. Daniel Dyk
23: i Kamil Barnowski i ostatnia godzina ostatnich scen. A dzisiaj opowiadamy o mrocznych sekretach angielskich ogrodów.
22: Nie wiem, czy pamiętacie, ale był czas, gdzie i Madonna miała swój ogród w Anglii. Ale dzisiaj zabiera nas muzycznie na egzotyczną, piękną wyspę.

0: Sting razem z kolegami wpadł do scen zbrodni w radiu RMF FM.
1: Ja wiem, to jest filter funk, ale dla ciebie to przede wszystkim Sting, oczywiście.
0: Proszę, zapraszamy, rozgoście się, ale zaznaczamy, w scenach zbrodni tylko trudne i poważne tematy. Wracamy do zaginięcia Brandy Venables z maja 1982 roku.
1: Akcja poszukiwawcza była niezwykle kosztowna. Służby zaangażowały dosłownie wszystkie siły w tę akcję. 48-latki o średniej budowie ciała, z ciemnymi, falowanymi włosami, zaczesanymi za ucho, szukano z ziemi i powietrza. Zaangażowano helikopter, który patrolował okolice Kempsey. Łodzie pływały rzeką Severn. Niestety te wszystkie działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Policyjne psy, sprowadzone na miejsce, nie podjęły żadnego tropu. Kobieta jakby zapadła się pod ziemię.
0: David Venables obawiał się najgorszego. Podejrzewał, że doświadczona przez los Brenda, cierpiąca na depresję, mogła targnąć się na swoje życie. Głośno opowiadał o swoich przypuszczeniach.
1: Czas płynął nieubłaganie, a Brenda nie wracała. Nie dawała też żadnego znaku życia. Dni od zaginięcia zamieniały się w miesiące, a te w końcu w lata. Bliscy wciąż wierzyli, że ich córka, siostra, ciocia wróci do domu cała i zdrowa. Jednocześnie wiedzieli, że z każdym mijającym dniem coraz bardziej prawdopodobny jest najczarniejszy scenariusz, że kobieta nie żyje.
0: Finalnie Brandę Venables uznano za zmarłą, a jej nazwisko znalazło się na nagrobku jej rodziców. Miał to być również symboliczny grób kobiety, której ciała nie odnaleziono.
1: Przenieśmy się do roku 2014. 81-letni David Venables sprzedał spore gospodarstwo nazywane Quaking House swojemu siostrzeńcowi za 467 tysięcy funtów. Mężczyzna w podeszłym wieku przeprowadził się natomiast do wygodniejszego parterowego domu w centrum Kempsey.
0: 5 lat później, w lipcu 2019 roku, na farmę do nowych właścicieli przyjechali specjaliści, którzy mieli odetkać szambo. Znajdowało się ono kilkadziesiąt metrów od domu, obok drzewa i równiutko przestrzyżonej trawy. Firma, która zazwyczaj się tym zajmowała, nie była dostępna akurat w tym terminie. Dlatego wezwano inną ekipę, która dysponowała większym, mocniejszym, bardziej zaawansowanym sprzętem.
1: Dzięki temu możliwe było całkowite opróżnienie zbiornika. Pierwszy raz od wielu, wielu lat. Wówczas na dnie szamba znaleziono szczątki i fragmenty damskiej odzieży. Przeprowadzone badania wskazywały, że szczątki należą najprawdopodobniej do zaginionej 37 lat wcześniej Brandy Venables.
0: 86-letni David był całkowicie zaskoczony, gdy usłyszał od policji, co znaleziono na dnie szamba. Wkrótce na światło dzienne zaczęły wychodzić wstrząsające fakty z życia 86-latka. Szczegóły za moment w RMF FM.

0: obcy z placu broni w RMF FM. W scenach zbrodni mroczne sekrety angielskich ogrodów. Wracamy do ogrodu państwa Venables. Za fasadą dżentelmena, emerytowanego obrotnego rolnika i przedsiębiorcy skrywało się mroczne oblicze pana domu Davida. Tajemnicą Poliszynela było to, że Anglik zdradzał swoją żonę Brendę na prawo i lewo, a ona wiedziała o jego romansach. Nie mógł zadowolić się tylko jedną wybranką. Chwalił się swoimi miłosnymi podbojami. Dlatego pracownicy gospodarstwa nazywali swojego szefa Dirty David, brudny Dawid.
1: Głęboka depresja Brendy była spowodowana w dużym stopniu zachowaniem swojego partnera, jego niewiernością, brakiem miłości i jakiejkolwiek empatii. Większym uczuciem darzył swojego psa niż żonę. Dodatkowo utrudniał jej odpowiednie leczenie. Nie zgadzał się na obserwacje w ośrodku psychiatrycznym. Ograniczał również żonie dostęp do finansów.
0: Musimy wtrącić, że jedna z najdłuższych relacji pozamałżeńskich Davida łączyła go z Lorraine Stiles, która opiekowała się jego matką. David chciał zostawić dla niej swoją żonę, ale Brenda jasno zakomunikowała, że nie zgodzi się na rozwód. Dodatkowo, po konsultacjach z prawnikiem, mężczyzna uświadomił sobie, że potencjalnie formalne rozstanie z małżonką będzie go finansowo sporo kosztowało. Doszłoby do podziału tego niemałego majątku. Dlatego David Venables wymyślił inny, okrutny, cyniczny plan.
1: Z ustaleń policji wynika, że 48-letnia Brenda została zamordowana w swoim domu 1 lub 2 maja 1982 roku. Następnie David Venables przeciągnął jej ciało do szamba. Obciążył zwłoki 19-kilogramową żeliwną pokrywą, aby nie wypłynęły na powierzchnię. Następnie wrzucił żonę do szamba i zabezpieczył właz do zbiornika. Tak naprawdę nie wiadomo, w jaki sposób ją zaatakował i czy kobieta jeszcze żyła, gdy pozbywał się jej ciała.
0: Wiele lat później, po uznaniu Brendy Venables za zmarłą, jej mąż i morderca mógł swobodnie dysponować ich wspólnym majątkiem. Dodajmy, że romans z Lorraine Stiles, który był dla Davida impulsem do zabójstwa, nie przetrwał zbyt długo, ale wdowiec znalazł w sobie szybko inną kochankę.
1: Anglik do końca utrzymywał, że jest niewinny. Jego obrońcy twierdzili, że za zabójstwo mógł odpowiadać seryjny morderca, Fred West. W lipcu 2022 roku 89-letni mężczyzna został skazany na dożywocie. Zmarł w więzieniu na zapalenie płuc w wieku 92 lat.
0: Detektyw James Beard powiedział: straszna prawda jest taka, że Brenda została zamordowana przez osobę, która powinna była troszczyć się o nią najbardziej.
2: Twój pies ma na sumieniu więcej niż pokazuje jego niewinna mina? Z okazji Dnia Psa RMF FM i Breed zapraszają do konkursu wszystkich właścicieli czworonogów. Na www.rmf.fm opisz nam historię ze swoim psem w roli głównej, do której on sam nigdy by się nie przyznał. Najlepsze psie akcje nagrodzimy zestawami produktów Breed i zabawkami dla twojego pupila. Zapraszamy wszystkich opiekunów czworonogów do konkursu w RMF FM. Partnerem zabawy jest marka Breed z myślą o wielu wspólnych chwilach.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Poproszę
6: oryginalnego plusza.
3: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest RMF FM.

Tomka, filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

0: 3322 otrzymaliśmy taką wiadomość, że na dzisiaj bardziej adekwatny byłby temat sekrety tropikalnej wyspy. To a propos pogody.
1: Tropikalna wyspa, to brzmi jak plan na wakacje.
0: Tropikalna wyspa to przecież od kilku dni Polska.
1: No to tak, to już na pewno brzmi jak plan na wakacje, czy tropikalna wyspa, czy Polska. No cóż, właśnie a propos wakacji musimy tutaj, odwlekaliśmy ten moment, ale w końcu powiedzieć, że żegnamy się z wami na trochę dłuższą przerwę.
0: Wrócimy. Słyszymy się dopiero we wrześniu.
1: Zwarci,
0: gotowi, opaleni i niestety z całą teczką pomysłów na kolejne odcinki.
1: Niestety zbrodnie nie robią sobie wakacji. Za ten cały sezon bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny. Daniel Dyk
0: i Kamil Barnowski. Do usłyszenia we wrześniu. Uważajcie na siebie.
1: A kto tęskni, zawsze.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
4: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
4: Po reklamie.
5: Dochodzi już 23, czas na najnowsze fakty.
6: A ma je dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
7: Dobry wieczór, zapraszam. To był fatalny dzień na polskiej kolei. Na kilku trasach ruch nadal jest wstrzymany. Putin przyznał, że w Rosji brakuje paliwa. To skutek ukraińskich ataków dronowych. Polscy siatkarze z kompletem zwycięstw w Gliwicach w ostatnim meczu turnieju Ligi Narodów pokonali Argentynę 3-1. Awarie, poważne opóźnienia, brak klimatyzacji. Takie plagi dotknęły dziś polskie koleje. PKP PLK informuje, co prawda, że na trzech liniach przywrócono ruch pociągów, ale na trzech innych nadal jest on wstrzymany. To trasy Strzegom Jaworzyna Śląska, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Miasto i Giżycko-Siedliska. W przypadku tej ostatniej pociągi PKP Intercity przeciągane są lokomotywą spalinową, a za pociągi Polregio podstawiono zastępczą komunikację autobusową. Ponadto na linii Sędzisław Boguszów, Gorce Zachód, składy, kursują po jednym torze. Kolejarze wyjaśniają, że przyczyną awarii są zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej lub deformacja torów. Spółka PKP Intercity przekazała z kolei, że odwołuje część pociągów i organizuje zastępcze autobusy dla niektórych połączeń. Składy, które kursują, notują opóźnienia. Najwięcej jest ich na liniach Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice i Kołobrzeg-Piła-Poznań. Władimir Putin przyznał, że po ukraińskich atakach dronowych Rosja ma problemy z dostawami paliw. W niektórych regionach na stacjach benzynowych tworzą się kolejki, a rząd pracuje nad ograniczeniem skutków uderzeń w infrastrukturę naftową. Rosyjskie władze rozważają m.in. czasowy zakaz eksportu oleju napędowego, by zwiększyć dostawy na rynek krajowy. Gwałtownie rośnie zagrożenie pożarowe w polskich lasach. Ostatnie deszcze nie wystarczyły, żeby zlikwidować ryzyko, ocenia nadbrygadier Zenon Piesiewicz, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
8: Mieliśmy opady, takie nie za wielkie, więc poprawa gdzieś tam minimalna nastąpiła tego zagrożenia pożarowego, natomiast ono wciąż utrzymuje się. Prognozowane są bardzo wysokie temperatury. No i jeżeli te opady nie będą następowały, to będzie oczywiście wzrastało, więc sytuacja będzie na pewno bardzo trudna.
7: Najtrudniejsza jest teraz sytuacja na Lubelszczyźnie oraz w części Podkarpacia, Mazowsza oraz województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. A teraz w faktach przenosimy się na wyspy. 500 000 000 funtów dla komandosów. Brytyjski minister obrony Dan Jarvis ogłosił najnowszy pakiet dofinansowania Armii Zjednoczonego Królestwa. Na co pieniądze te zostaną wydane? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Premorgan.
9: Elitarne siły zostaną wyposażone w szybkie łodzie oraz drony uderzeniowe, a ich działania w obliczu rosnącej aktywności Rosji skupią się na rejonie Arktyki. Fundusze zostaną częściowo przeznaczone na sprzęt wykorzystywany do przejmowania statków rosyjskiej floty cieni, przewożących ropę naftową z pogwałceniem międzynarodowych sankcji. Zdaniem komentatorów przeznaczenie 500 000 000 funtów na te cele to pierwszy i wyrazisty efekt nagłej zmiany na stanowisku ministra obrony. Poprzedni szef resortu John Healey podał się do dymisji, krytykując dotychczasowe niedofinansowanie armii oraz brak politycznego wsparcia dla kluczowych programów zbrojeniowych.
4: Sport w faktach RMF FM.
7: Cały czas śledzimy mistrzowskie zmagania fazy pucharowej za oceanem, a w wieczornym meczu zakończonym tuż przed faktami 1/16 finału RPA Kanada to współgospodarze mistrzostw okazali się silniejsi, choć zwycięskiego gola zdobyli dopiero w doliczonym czasie. Tak więc Kanada przechodzi dalej po zwycięstwie nad Republiką Południowej Afryki 1-0. A polscy siatkarze z kompletem zwycięstw w Gliwicach. Biało-czerwoni w ostatnim meczu turnieju Ligi Narodów, który był rozgrywany w Prezero Arenie, pokonali 3-1 Argentynę. Mecz przejdzie do historii, bo pierwszy set trwał godzinę i zakończył się wynikiem 50-48. Spotkanie z trybun gliwickiej hali obserwował Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór, powiedz, pierwszego szalonego seta Polacy przegrali, ale później dominowali już na parkiecie.
10: Dobry wieczór, kolejny set także był wyrównany i w nim biało-czerwoni mieli problemy, bo przegrywali 20-23, ale dzięki świetnej grze w końcówce i błędom rywali wygrali tę partię ostatecznie 26-24. Przez większość trzeciego seta Polacy prowadzili, a w końcówce odjechali rywalom na kilka punktów. No, czwarta partia w pełni już była kontrolowana przez biało-czerwonych. Spora w tym zasługa Wilfredo Leona, który rozegrał dziś bardzo dobre spotkanie, a na którego zagrywki hala reagowała bardzo żywiołowo. Bilans polskich siatkarzy w tegorocznej Lidze Narodów to 6 zwycięstw i 2 porażki. Z Prezero Areny w Gliwicach, Wojciech Marczyk.
7: A kolejne fakty wracają punktualnie o północy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: sama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Po reklamie.
6: Po upalnym dniu RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońce.

0: Misja specjalna w RMF FM. Iskra na beczce prochu. Tajemnice zamachu w Sarajewie.
1: Jest 28 czerwca 1914 roku. Tego dnia cesarz Austro-Węgier Franciszek Józef otrzymuje szokujące wieści.
2: Wasza wysokość, przed chwilą dostaliśmy tragiczną wiadomość z Sarajewa. Arcyksiąże Franciszek Ferdynand i jego żona Sofia zginęli w zamachu.
3: Franciszek Ferdynand był następcą tronu Austro-Węgier. Wkrótce wychodzi na jaw, że za zamachem stała serbska organizacja zwana Czarną Ręką.
1: Wiedeń stawia Serbii ultimatum i równocześnie rozpoczyna przygotowania do inwazji.
3: Mimo że władze w Belgradzie spełniają część żądań, 28 lipca 1914 roku Austro-Węgry wypowiadają Serbii wojnę.
1: Jednak ten lokalny konflikt szybko eskaluje i kilkanaście dni później niemal cała Europa znajduje się już w stanie wojny.
3: W jaki sposób zamachowcom udało się zabić jedną z najważniejszych osób w Austro-Węgrzech?
1: I dlaczego to wydarzenie stało się punktem zapalnym konfliktu na niespotykaną wcześniej skalę?
3: W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej przedstawiamy historię zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie.
1: Na początku XX wieku Europa dzieli się na dwa wrogie obozy. Są to Trójprzymierze, czyli sojusz Niemiec, Austro-Węgier i Włoch, oraz Ententa, w skład której wchodzą Wielka Brytania, Francja i Rosja.
3: Napięcia między dwoma blokami narastają i widmo zbrojnej konfrontacji staje się coraz bardziej realne. W tej sytuacji wystarczy tylko jeden incydent, by w Europie rozpętało się piekło.
1: Jednym z punktów zapalnych mogą stać się Bałkany, gdzie od kilku lat toczy się spór między Królestwem Serbii a Austro-Węgrami. Powodem są roszczenia obu państw do Bośni i Hercegowiny.
3: W 1878 roku po wojnie rosyjsko-tureckiej Serbia uzyskuje niepodległość od Imperium Osmańskiego, a Bośnia i Hercegowina zostają oddane pod opiekę Austro-Węgier. Formalnie terytorium nie wchodzi jednak w skład monarchii Habsburgów.
1: Belgrad jest niezadowolony z tego rozwiązania i uważa, że te ziemie powinny stać się częścią Wielkiej Serbii, która miałaby objąć wszystkie tereny zamieszkiwane przez południowych Słowian.
3: Stosunki między dwoma krajami zaczynają się pogarszać. W Serbii powstają tajne organizacje rewolucyjne, których celem ma być walka z wpływami austriackimi w Bośni i Hercegowinie.
1: 5 października 1908 roku Austro-Węgry, wykorzystując niepokoje w Imperium Osmańskim, dokonują aneksji Bośni i Hercegowiny. Serbia, której sojusznikiem jest Rosja, jest oburzona decyzją Wiednia. Petersburg chce początkowo wesprzeć Belgrad i konflikt zbrojny na Bałkanach wydaje się być nieunikniony.
3: Rosja jest jednak osłabiona po przegranej wojnie z Japonią i rewolucji z 1905 roku. Dlatego car Mikołaj II niechętnie uznaje aneksję i nie decyduje się na rozpoczęcie konfliktu zbrojnego.
1: Choć nie dochodzi do wybuchu wojny, to stosunki między Serbią a Austro-Węgrami stają się coraz bardziej wrogie.
3: Działania Wiednia doprowadzają do radykalizacji części bośniackich Serbów, a niektórzy wstępują do stowarzyszeń rewolucyjnych. Jedną z takich organizacji jest Młoda Bośnia, której członkiem zostaje młody student Gavrilo Princip.
1: W 1912 roku Princip wraz z kilkoma kolegami bierze udział w antyaustriackiej manifestacji, za co zostaje wyrzucony z sarajewskiego gimnazjum.
3: Chce jednak kontynuować edukację i pieszo udaje się do stolicy Serbii, Belgradu. Nie udaje mu się jednak zdać egzaminu wstępnego.
1: W tym samym roku wybucha pierwsza wojna bałkańska. W 1913 roku połączone siły Serbii, Grecji, Czarnogóry i Bułgarii pokonują Imperium Osmańskie.
3: Sukces bardzo niepokoi Austro-Węgry. Oskar Potoriek, gubernator Bośni i Hercegowiny, wprowadza w prowincji stan wyjątkowy.
1: Zakazuje też serbskiej mniejszości organizowania jakichkolwiek wydarzeń kulturalnych. W Principie narasta gniew i coraz bardziej pragnie zemsty na znienawidzonych przez niego Austro-Węgrzech.
3: Okazja pojawia się na początku 1914 roku. Jeden ze znajomych Principa, Nedeljko Czamblinowicz, pokazuje mu artykuł w gazecie.
4: Patrz, Franciszek Ferdynand ma 28 czerwca przyjechać do Sarajewa. Opisali nawet ze szczegółami, jak ma przebiegać jego wizyta.
1: Princip z zainteresowaniem czyta artykuł i mówi:
5: to będzie świetna okazja do przeprowadzenia zamachu. Może przy okazji uda się jeszcze ubić gubernatora.
3: Członkowie Młodej Bośni przystępują do planowania ataku. Nie wiedzą jednak, że zamach na arcyksięcia szykuje też inna serbska organizacja zwana Czarną Ręką.
1: Jej przywódcy, wspierani przez niektórych serbskich polityków, mają swój własny powód dla zlikwidowania arcyksięcia.
3: Franciszek Ferdynand po objęciu tronu zamierza przeprowadzić daleko idące reformy w kraju.
1: Myśli o przekształceniu Austro-Węgier w federację lub państwo trójczłonowe, w ramach którego Słowianie Południowi mieli mieć dużo większy udział w rządzeniu.
3: Jednak te plany mogłyby być ciosem dla dążeń do stworzenia Wielkiej Serbii. Bałkańscy obywatele po otrzymaniu większej autonomii mogliby być mniej chętni do poparcia wizji władz w Belgradzie.
1: Nie jest do końca jasne, kiedy Danilo Ilić, jeden z organizatorów zamachu, dowiaduje się o planach Principa i jego znajomych.
3: Postanawia jednak zwerbować ich do współpracy. Ostatecznie do przeprowadzenia ataku zostaje wytypowanych 6 ludzi, wśród których jest Gavrilo Princip.
1: W tygodniach poprzedzających przyjazd arcyksięcia zamachowcy docierają do Sarajewa. Zostaje im też przekazana broń palna, bomby oraz kapsułki z cyjankiem.
3: Danilo Ilić, który ma za zadanie koordynować działania zamachowców, opracowuje plan działania.
6: Nasz cel? Po opuszczeniu dworca będzie jechał promenadą nad rzeką Mliacka. Każdy z was zajmie swoją pozycję wzdłuż drogi w tłumie gapiów. Gdy zobaczycie samochód i będziecie mieli możliwość, rzućcie bombę albo strzelajcie.
1: Rankiem 28 czerwca zamachowcy zajmują swoje pozycje i nerwowo wyczekują na przyjazd arcyksięcia Ferdynanda.
3: Około 9.45 następca tronu wraz z żoną Sofią przybywają do Sarajewa. Na dworcu wita ich gubernator Oskar Podjorek.
1: Pierwszym etapem wizyty jest krótka inspekcja w Koszarach. Po niej kolumna jedzie w stronę ratusza i wjeżdża na promenadę wzdłuż rzeki Miliaczka.
3: Krótko po godzinie 10 samochód mija pierwszych spiskowców, Mehmet Basicia i Czubrilowicza, ale ci nie decydują się na atak.
1: Jeden z nich stwierdza później, że zawahał się, gdyż zobaczył stojącego za sobą żandarma.
3: Wkrótce limuzyna wiodąca arcyksięcia przejeżdża obok kolejnego z samochowców, Czabrinowicza.
1: Mężczyzna wyciąga z kieszeni bombę i rzuca nią w pojazd. Ładunek odbija się jednak od złożonego dachu samochodu i spada na ulicę.
3: Następuje eksplozja, która rani osoby w nadjeżdżającym pojeździe oraz kilku przechodniów.
1: Czabrinowicz połyka cyjanek i skacze do rzeki. Pigułka z trucizną jest jednak stara i zamiast go zabić, powoduje u niego jedynie wymioty.
3: Co więcej, z powodu gorącego lata rzeka Miliacka jest bardzo płytka. Ma głębokość około 13 cm.
1: Czabrinowicz zostaje niemal natychmiast ujęty przez policjantów, jednak zanim trafia do aresztu, tłum niemal dokonuje na nim linczu.
3: Arcyksiąże jest wstrząśnięty zamachem, ale decyduje się kontynuować wizytę i kolumna rusza w stronę ratusza ze znacznie większą prędkością.
1: Kolejni zamachowcy widzą samochody, ale te mijają ich tak szybko, że nie mają czasu zareagować.
3: W tym momencie wydaje się, że próba zamachu zakończyła.

0: Future Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
1: Że arcyksiąże i jego żona nie powinni opuszczać ratusza. Przynajmniej do momentu, kiedy do miasta nie przybędą dodatkowe oddziały i nie zabezpieczą trasy przejazdu.
2: Jednak gubernator Oskar Potiorek sprzeciwia się temu pomysłowi.
3: Żołnierze, którzy przybędą prosto z manewrów, nie będą mieli na sobie galowych mundurów. A ubrania polowe nie przystoją przecież do takiej okazji. Zresztą, co pan myśli, że tu w Sarajewie są sami zamachowcy?
4: Dyskusję ucina jednak sam arcyksiąże Franciszek Ferdynand.
5: Panowie, chcemy z żoną odwiedzić szpital, gdzie przewieziono osoby ranne w zamachu.
2: Decyzja arcyksięcia jest ostateczna. Potiorek sugeruje jedynie, że dla bezpieczeństwa samochód powinien pojechać promenadą, zamiast wjeżdżać w ciasne uliczki w centrum Sarajewa.
4: Około 10:45 Franciszek Ferdynand i Sofia opuszczają ratusz i ponownie wsiadają do limuzyny.
2: Jednak w wyniku zamieszania powstałego po nieudanym zamachu o zmianie trasy nie poinformowano kierowców.
4: Dlatego gdy kolumna dociera w okolice Mostu Łacińskiego, dwa pierwsze wozy skręcają w prawo.
2: Szofer arcyksięcia jedzie za nimi, ale wtedy wściekły Potiorek, który także znajduje się w samochodzie Franciszka Ferdynanda, krzyczy:
3: zatrzymaj się! Powinniśmy jechać prosto!
4: Kierowca gwałtownie hamuje i samochód zatrzymuje się niemal obok zaskoczonego Gavrilo Principa, który stoi na rogu ulicy.
2: Zamachowiec postanawia nie zmarnować okazji. Gdy pojazd zaczyna powoli wycofywać, Princip podbiega do auta i oddaje dwa strzały.
4: Kule trafiają arcyksięcia Ferdynanda i jego żonę Sofię. Zamachowiec próbuje odebrać sobie życie, ale jeden z policjantów wytrąca mu z ręki pistolet. Gavrilo Princip zostaje aresztowany.
2: Tymczasem samochód pędzi do siedziby gubernatora. Tam ma zostać udzielona parze pomoc medyczna.
4: Sofia niemal od razu traci przytomność, a Franciszek Ferdynand na pytanie, jak się czuje, odpowiada jedynie:
5: to nic, to nic.
2: Ranny arcyksiąże powtarza te słowa jeszcze kilka razy, po czym traci przytomność.
4: Gdy samochód dociera do celu, Sofia jest już martwa. Franciszek Ferdynand umiera 10 minut później.
2: Prawie wszyscy zamachowcy zostają ujęci przez policję. Jedynie Mehmet Basiczowi udaje się uciec do Czarnogóry.
4: W Sarajewie wybuchają też krwawe rozruchy, a celem ataków stają się mieszkający w mieście Serbowie.
2: Wiadomość o śmierci następcy tronu jest prawdziwym wstrząsem dla Austro-Węgier.
4: Franciszek Józef spotyka się z cesarzem Niemiec Wilhelmem II, który zapewnia władcy Austro-Węgier o swoim wsparciu.
2: W tej sytuacji monarchia Habsburgów rozpoczyna przygotowania do wojny z Serbią. Rosja postanawia stanąć po stronie swojego bałkańskiego sojusznika.
4: 23 lipca 1914 roku Wiedeń wysyła do rządu w Belgradzie ultimatum. Zażądano w nim m.in., aby publicznie potępiono koncepcję Wielkiej Serbii, czy aresztowano niektórych dygnitarzy.
2: Dokument jest celowo napisany w taki sposób, aby dla Serbii był nie do przyjęcia i dał Wiedniowi pretekst do wojny.
4: 28 lipca 1914 roku Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii. 30 lipca Rosja ogłasza mobilizację, a 1 sierpnia Niemcy wchodzą w stan wojny z Rosją.
2: W kolejnych dniach następuje efekt domina i kolejne kraje, wypełniając swoje zobowiązania sojusznicze, dołączają do konfliktu, który wkrótce obejmuje niemal cały kontynent.
4: 12 października 1914 roku w Sarajewie rozpoczyna się proces zamachowców. Kilku z nich zostaje skazanych na śmierć.
2: Gavrilo Princip ze względu na swój młody wiek, zgodnie z austro-węgierskim prawem, nie może otrzymać wyroku śmierci.
4: Sąd wymierza mu karę 20 lat ciężkiego więzienia i zabójca arcyksięcia Ferdynanda trafia do twierdzy w Terezinie.
2: Nie dożyje jednak końca wyroku. Princip zaczyna chorować na gruźlicę i umiera 28 kwietnia 1918 roku.
4: Nigdy nie wyraził skruchy za swój czyn, choć przyznawał, że nie miał pojęcia, że to działanie doprowadzi do wybuchu konfliktu na tak ogromną skalę.
2: Jednak wielu historyków uważa, że sytuacja w Europie była już wtedy tak napięta, że nawet gdyby tego dnia zamach na arcyksięcia Ferdynanda się nie powiódł, jakieś inne zdarzenie stałoby się pretekstem do I wojny światowej.
6: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się już północ, czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. USA i Iran wstrzymują wzajemne ataki i planują kolejne negocjacje. Do spotkania ma dojść we wtorek w Dosze. To była już 70. rocznica tragicznych wydarzeń poznańskiego czerwca. W antykomunistycznej demonstracji wzięło wtedy udział około 100 tysięcy osób, a tylko w czerwcu w Polsce utonęło ponad 40 osób. Policja apeluje o rozsądek nad wodą. Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły wstrzymanie wzajemnych ataków i planują spotkanie we wtorek w Dosze. Według serwisu Axios rozmowy mają dotyczyć sporu wokół cieśniny Ormus. W ostatnich dniach doszło do kolejnych uderzeń z obu stron, mimo obowiązującego od 11 dni rozejmu. Amerykańscy urzędnicy przekazali, że na razie działania militarne zostały wstrzymane, a żegluga przez cieśninę odbywa się bez zakłóceń. Tymczasem izraelskie wojsko poinformowało o zniszczeniu podziemnego tunelu i magazynu broni Hezbollahu na południu Libanu. Według władz w Jerozolimie w 200-metrowym tunelu znajdowały się setki sztuk uzbrojenia i wyrzutni rakiet. Kilka godzin wcześniej armia informowała także o atakach na bojowników i wyrzutnie rakiet w tym samym regionie. Izrael zapowiada, że mimo zawartego w piątek porozumienia utrzyma wojska w strefie bezpieczeństwa i będzie kontynuował działania przeciwko Hezbollahowi. A teraz w faktach ostrzeżenie dla kierowców w Lubuskiem. Zablokowana jest droga krajowa nr 22 między Dobiegniewem a Przesiekami w miejscowości Wołogoszcz. Na jezdnie przewróciły się drzewa. Nie ma osób poszkodowanych, ale przejazd w obu kierunkach jest zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. A nad całym tym regionem w niedzielę przeszły silne burze. Strażacy wieczorem interweniowali ponad 140 razy. Do tego tematu wrócimy jeszcze w kolejnych faktach. Za nami obchody kolejnej rocznicy poznańskiego czerwca. 70 lat temu pracownicy zakładów Cegielskiego wyszli na ulice miasta. Dołączyły do nich kolejne zakłady i mieszkańcy. Wybuchł bunt przeciwko fatalnym warunkom życia i dyktaturze komunistycznej, krwawo stłumiony przez wojsko. O skali i roli tego tragicznego wydarzenia w polskiej historii opowiadał RMF FM dr Piotr Grzelczak z Muzeum Poznańskiego Ratusza.
3: To był bunt wszystkich. Pomieścił Romka Strzałkowskiego, Mikołaja Pacopomarnackiego, studenta Politechniki, Janusza Kulasa, chłopaka stojącego pod kinem Bałtyk i tam świecącego z tą brylantyną na włosach. To był bunt, który pomieścił prostych robotników w tych przedartych drelichach i te robotnice, które wyglądały jak więźniarki, pracowały w Cegielskim przed wrześniem, które widzimy na zdjęciach. Bo to jest uniwersalna opowieść. Mamy z jednej strony dobro i zło i niezgody na to zło. To jest opowieść o solidarności pewnej, która powtórzy się w Polsce po 25 latach. To jest opowieść o prawach pracowniczych. Mamy tutaj ileś segmentów, którymi możemy obdzielić całą Polskę, nie zamykać jej tylko w Poznaniu.
2: Udział w antykomunistycznej demonstracji wziął udział około 100 tysięcy poznanianek i poznaniaków. Domagali się chleba i wolności, a do stłumienia rewolty reżim użył 10 tysięcy żołnierzy i 400 czołgów. Zabito 58 osób.
1: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Pierwszy wakacyjny weekend przyniósł również pierwsze tak wysokie temperatury w tym roku. W taką pogodę wiele osób szukało schłodzenia nad wodą. Policjanci jak co roku apelują jednak o szczególną ostrożność.
4: Nieważne, ilu by było policjantów skierowane, ile jednostek pływających czy skuterów wodnych, rozsądek i odpowiedzialność tak naprawdę należy do każdego, indywidualnie do każdego z nas. Statystyki są nieubłagalne, czyli tak naprawdę pokazuje, że rok 2025 nie był bezpieczny dla 292 osób przebywających w wodzie. Te osoby utonęły i drodzy Państwo, w 58 przypadkach przyczyną utonięcia był niestety alkohol.
2: Mówiła nadkomisarz Emilia Kosma z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Każdego dnia w okresie wakacyjnym nad bezpieczeństwem będzie czuwać nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. A tylko w tym roku ponad 40 osób utonęło w czerwcu w Polsce. Tak wynika z policyjnych statystyk. Według szefa śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego najczęściej do tragedii dochodzi na kąpieliskach niestrzeżonych, ale w miejscach, w których kąpiel nie jest zabroniona. Ratownik zaleca mieć ze sobą boję ratowniczą.
5: Nie zapominajmy, że te 5 do 15 sekund to czas, kiedy osoba nie umiejąca pływać unosi się na powierzchni. Potem mamy akcję poszukiwawczą, gdzie widoczność, nawet jeżeli woda jest stosunkowo czysta, jest łatwa do zweryfikowania tego, jak szybko można znaleźć, to trwa już wiele minut, wiele godzin nawet. Stąd, aby nie dopuścić do tego, że osoby zanurzyły się pod wodę, taka boja daje nam szansę na uratowanie życia. No i niezmiennie kamizelka czy kapok. Polacy, dajcie nam szansę was uratować, miejcie kapok albo bojkę SP.
2: Apelował Jarosław Zwierzyna, prezes śląskiego WOPR-u.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Randka z gwiazdą w RMF FM.

0: Cześć.
1: Cześć.
0: Jestem Ola i chodzę na randki z gwiazdami. Czujesz się gwiazdą?
1: Nie czuję się, ale to śmiesznie brzmi, bo przed chwilą żartowałem z tego, że jestem gwiazdorem.
0: Dobrze, poczekaj, bo skoro to jest randka, musimy zacząć od ważnej kwestii. Czy między tobą a Kaszewiakiem to na poważnie?
1: Nie.
0: Bo ja nie chcę też wchodzić w czyjąś relację, znaczy, nie chcę rozbijać.
1: Ja rozumiem, to jest na poważnie, natomiast jest to tajemnica.
0: Tajemnica.
1: Tak, mało osób o tym wie.
0: Kręcą cię tajemnice?
1: Bardzo mnie kręcą. Różne inne rzeczy też mnie kręcą, ale to nie wiem.
0: A w Kaszewiaku co cię najbardziej kręci?
1: W Kaszewiaku co mnie najbardziej kręci? No. Intelekt.
0: Myślałam, że włosy.
1: Nie. Ostatnio chyba przyciemnił w ogóle sobie lekko włosy.
0: Okej.
1: W sumie bym tego nie zauważył, ale większość komentarzy pod odcinkiem była o tym, że ma inne włosy.
0: A wiesz, że zmiana fryzury to zmiana życia. To czyli coś tam się
1: ja słyszałem, że kobiety, jak się rozstaną, to albo coś tam, albo zmienia coś tam, albo zmienia włosy.
0: Myślę, że coś tam.
1: Bardziej te coś tam.
0: Coś tam bym
1: może
0: zmieniła.
1: Może tak być. Może tak
0: być. Też niekoniecznie wszystko w życiu, nie? Tak.
1: No. A ty kiedy ostatni raz na przykład włosy zmieniałaś?
0: Właśnie dawno. A lubisz starsze kobiety? Który jesteś rocznik?
1: Ja ci nie powiem, to jest tajemnica Google.
0: Nie, bo wydaje mi się, że preferujesz starsze.
1: Jest to prawda.
0: Nogi?
1: Nogi, tak. Te zawinięte w lody włoskie.
0: Nie wiem, czy widzisz, ale staram
1: to nie, nie, niestety nie jest to, ale pani Jaworowicz musiała być. Nie, no. tak było dobrze na chwilę.
0: Popraw mi nogi.
1: Tak, czekaj. Proszę, ale jeszcze test tę stopę musisz.
0: Okej. Aha!
1: Widzisz? I teraz tak usiądź 45 minut.
0: Dobrze, zrobię to dla ciebie.
1: Dobrze, a ja będę cały czas patrzył.
0: Aha. Lubisz dawać prezenty? Właśnie.
1: No lubię, tak.
0: Jakie? Powiedz, że drogie.
1: Drogie nie, ale gotówkę najbardziej. Bo ja to wychodzę z założenia, że prezent powinien być praktyczny.
0: Dobrze, czyli mam urodziny,
1: Ja na przykład dostałem to na urodziny. I po co mi to jest?
0: Możesz
1: mi wytłumaczyć, po co mi to?
0: Żebyś pamiętał, która ręka jest lewa, a która prawa.
1: Trochę tak, ale od tego też mam zegarek.
0: No to wtedy wiesz, że na lewej jest zegarek.
1: Tak.
0: Na prawej.
1: A
0: na
1: prawa
0: tuletkę.
1: Jest wolna.
0: Wolna?
1: Mhm.
0: Na pewno?
1: Tak.
0: To dobrze. Mhm. Z zajętym bym się nie umawiała.
1: Okej.
0: Dużo zarabiasz jako stand-uper?
1: Dużo.
0: Naprawdę da się z tego wyżyć?
1: No. Od pierwszego do pierwszego, ale raczej tak. No.
0: Dobra, jakie
1: tym bardziej, że głównie wypłaty sobie robię 10, więc do pierwszego wyżyję. Potem jest trochę ciężej, ale...
0: A to sprytne, wtedy nie możesz narzekać na pierwszego, który nadchodzi.
1: Tak, dokładnie tak robię nawet.
0: Okej. Okej. Najgorsza randka, na której byłeś poza tą?
1: No Jezu, to tu jest wysoko poprzeczka zawieszona.
0: No.
1: Najgorsza, na jakiej byłem?
0: Dlaczego tak jesteś? Boże! Naprawdę, robię co mogę. Przyniosłam ci kwiaty.
1: Mhm. Najgorsza randka? To zasnąłem na randce. Pamiętam, że byłem na jakiejś imprezie i wróciłem jakoś nad ranem. Albo w ogóle nie spałem, już nie pamiętam. A nie wiem czemu, ale na rano się umówiłem z dziewczyną, no i odpaliłem film i po prostu zasnąłem. Jeszcze ona mi powiedziała, że chrapałem.
0: Czałam właśnie, że masz ADHD. Są takie rzeczy, które trzeba zapytać na pierwszej randce, zanim się podejmie decyzję o kolejnej. Co jest dla ciebie takie istotne w miłości? Że wiesz, jest pierwsza randka, zapytasz o to i drugiej już nie będzie.
1: Uśmiech. Dużo uśmiechu. Nawet nie mówię, że o pierwszej randce, tylko bardziej sobie wyobraziłem o jakimś początku związku. I nie mówię tego jako uśmiech, że jestem stand-uperem, śmiech, tam coś tam, tylko mówię po prostu jako mężczyzna, że ja bardzo lubię, jak się dziewczyna uśmiecha. Do mnie zwłaszcza.
0: A nie z ciebie śmieje się.
1: To wiadomo, tam jak się śmieje tam z moich żartów, to tam wiadomo. Bo ja tak normalnie jakby bardziej prywatnie, że związkowo, to ja mam takie bardziej żarty jak wujek z wesela, nie? Taki, że tam...
0: A dziewczyny to lubią?
1: No tak, bo to jest zabawne, wiesz, to też...
0: Tak, bo my tak udajemy, że to jest takie cringe'owe, a tak naprawdę, kurczę, takie podszczepywanie.
1: Tak, ja cię zapraszam na tydzień do mnie i zobaczysz.
0: I zaprosiłeś mnie na tydzień do siebie właśnie?
1: Dokładnie tak zrobiłem.
0: Masz wolną chatę?
1: Mam wolną kanapę.
0: Super, dobra, ja lubię spać na kanapie. W ogóle uwielbiam drzemki popołudniowe, lubisz?
1: Drzemki popołudniowe?
0: Tak.
1: Nie, jestem jeszcze w takim wieku, że nie robię sobie drzemek popołudniowych.
0: Czyli jestem starsza?
1: Najprawdopodobniej.
0: Czyli mam szansę!
1: A chodzisz na dancing?
0: Nie, jeszcze nie.
1: Okej.
0: Ale trochę tańczyłam ostatnio.
1: Czyli tak w granicy.
0: Może damy.

0: Wracamy ponownie do randek z gwiazdami w RMF FM. Ola Filipek, dobry wieczór. Dzisiaj staram się poderwać Daniela Midasa. To może podsumujmy, co mamy do tej pory.
1: Cały czas siedzę jak Jaworowicz. Jestem starsza, lubię drzemki. Chyba mam u ciebie szansę.
2: Oczywiście, że tak. Jedna rzecz jeszcze mi się przypomniała, że umawiałem się z taką dziewczyną, że no myśmy faktycznie, bo tak, że jak ona u mnie mieszkała, to jest zresztą ta, o której opowiadam teraz na stand-upie, że myśmy się nie mogli wyspać razem. I nie spaliśmy razem, właśnie ona spała na kanapie, ale ja uważam, że to był przepiękny widok. Jak co rano ja wstawałem i ona tak łebek wychylała zza tej kanapy i zawsze była uśmiechnięta, tak od rana.
1: Mój pies tak robi.
2: Mój szczek.
1: Też wychyla łebek.
2: Tamta
1: zza kanapy. Masz psa?
2: Dwa.
1: Dwa psy?
2: Tak.
1: Dogadują się z innymi?
2: Tam
1: mój jest taki, mały.
2: No to mój jest jeszcze mniejszy, bo mój towarzy 1,5 litra, nie?
1: Ciułała?
2: Ciułała.
1: Naprawdę? Mhm. Ej, bez kitu ja uwielbiam ciułały.
2: No.
1: Czy jest brzydka jak świat?
2: Oczy, tak, i to jest tak piękne.
1: Cudownie. Mazyza?
2: Nie, ale aczkolwiek ta mniejsza, bo ja sobie nazwałem psiaki Ciopunio i Palestra. To Palestra jest taka, że ja czasami mam wrażenie, że ona w ogóle, jak z nią na przykład, nie wiem, pojadę na występ i wrócę, to że ona w ogóle nie wie, że zmieniła miasta.
1: Ona udaje, że nie wie po prostu. Z psami jest tak, że im brzydsze, tym ładniejsze. Z kobietami to samo.
2: Że im brzydsza, tym ładniejsza, im brzydsza w środku.
1: Nie, bo wyczytałam, że lubisz kobiety o okrągłej buzi. Czy tak, to prawda? Bo uważam, że taką mam.
2: Taką masz, no.
1: A opowiesz mi coś o swoim dzieciństwie?
2: A co chcesz dokładnie wiedzieć?
1: Bo tak... Było szczęśliwe. Czy wyniosłeś z domu...
2: Rower.
1: Rower?
2: Rower mi akurat ukradli. Tak, bo ja... To mogę powiedzieć w sumie. Może tam ktoś... Ciocia Grażynka, bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Ja mam taką super ciocię Grażynkę i ona ogląda jakieś tam różne wywiady i podcasty ze mną i czasami ma takie, a tego to już tam mógł nie mówić. No to ja... I pewnie to tak zrobi ciocia Grażynka, ale ja z chrzestnym nie mam żadnego kontaktu. No i tata w tych różnych eventach rodzinnych, gdzie zawsze jest chrzestny, robił mi za chrzestnego, pewnie oprócz chrztu. No i na komunię kupił mi rower. No i właśnie, żeby też mi nie było smutno, że nie ma chrzestnego i tak dalej, to taki fajny miałem ten rower. Mhm. Taki jak na tamte czasy, to pamiętam, że on jakieś przerzutki miał takie lepsze.
1: Bo to od dwóch ojców, od swojego i od chrzestnego, więc musieli się zrzucić, wiesz o co chodzi? Skoro tata robił za chrzestnego.
2: No tak.
1: No to masz podwójny prezent.
2: Ale chrzestny nie robił za chrzestnego.
1: No tak, twój tata robił za chrzestnego.
2: Zgadza się. To no, jest nadal jedna
1: czyli
2: osoba.
1: Jedna osoba za dwie osoby musiała zrobić prezent.
2: No tak.
1: Dlatego taki
2: ale
1: rower.
2: Nie, od rodziców to się chyba nie dostaje na komunię prezentów.
1: Oni zabierają.
2: No właśnie, to jest wręcz przeciwnie. No i ten rower, miałem super rower przez tydzień, bo mi go ukradli w szkole, przez siatkę wyciągnęli i tyle się nacieszyłem z roweru.
1: Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, rower poszukiwany. Zaczęłam pytać, czy wyniosłeś z domu na przykład wzorzec takiej dobrej relacji między dwojgiem ludzi?
2: O, zdecydowanie. Nawet teraz na tym stand-upie jest taki moment, w którym opowiadam, że ja się tak napatrzyłem na rodziców i też bym tak chciał. Ja bardzo lubię, jak oni sobie tak dogryzają, no bo to też pokazuje, że mimo tylu lat małżeństwa jeszcze między nimi iskrzy, nie? Jeszcze co się dzieje. Tym bardziej, że żadna ze stron się o te żarty nigdy nie obraża.
1: W ogóle w rodzinie jesteście złośliwi dla siebie. Pamiętam, pokazywałeś na stand-upie SMS-a od swojej mamy o tym, że się zakochałeś.
2: Ona tak, a ona, że która taka głupia, że ci chciała. Tak, oczywiście.
1: Okej. U was wigilia rodzinna, trzeba przychodzić z ciętymi ripostami, rozumiem.
2: No, na pewno jak jest ktoś nowy, to tata się trochę hamuje.
1: Czyli mam się przeszykować na roast?
2: Trochę tak. Na przykład ja mam szwagierka Mariuszka i ostatnio właśnie to chyba w święta było. I ja coś rzuciłem takiego, że no bo była moja siostra, był właśnie mój szwagier Mariuszek, byli rodzice i byłem ja. I ja powiedziałem, że miło tak się spotkać w rodzinnym gronie i z Mariuszem.
1: Przeszedł chrzest.
2: Tak, więc tak.
1: A powiedz mi, czy twoja mama na przykład wie, że ty z tatą przeglądasz Tindera?
2: Ale tak, to było przy mamie nawet, no.
1: To przy mamie było?
2: Tak.
1: Okej. I szukaliście dla taty, czy dla ciebie?
2: Ja myślę, że wersja oficjalna zależy dla mnie.
1: Oficjalna, dobrze. Wiem, że macie różny gust.
2: Tak.
1: Czyli twój tata chciałby dla ciebie jakiej kobiety?
2: Mama w ogóle się obraziła za to, co powiedziałem. Ja powiedziałem, że ja lubię, jak dziewczyna jest pucałowata, a mój tata, że lubi, jak dziewczyna jest jeszcze bardziej pucałowata. Mhm. I mama to zrozumiała jako, czyli ty lubisz grube, a ojciec lubi jeszcze grubsze, czyli ja jestem jeszcze grubsza, tak? No. Jeszcze pamiętam, że kazała mi pójść na jakiś inny wywiad i to sprostować.
1: Dobrze, prostujemy pani mamo w takim razie. Ja jej to tłumaczę. Jak mnie poznasz z rodzicami, to nie powiem, że nie jest taka gruba po prostu. Mhm.
2: Na pewno jak w ogóle wejdziesz i powiesz, że pani nie jest taka gruba.
1: Jestem ciekawa, jak ją przeprosił, w jaki sposób, bo słyszałam, że twój tata jest ogromnym romantykiem.
2: Tak.
1: Tym razem, nie wiem, nie wiertarka, tylko... Co, jak można udobruchać twoją mamę?
2: Na pewno można, używając tego słowa, udobruchać jej zapędy, jeśli chodzi o wakacje. Bo mama ma czasami, to też uwielbiam, mama ma czasami takie momenty, że ja to bym świat zwiedziła, ja bym chciała to zobaczyć, ja bym chciała tam to zobaczyć, a ty mówisz, że nie chcesz i przez to nie jeździmy. I w końcu tata mówi, że no dobra, no to tam sprawdź w internecie i polecimy tam, gdzie mówisz. Okay. No teraz to ja nie chcę.

0: Witamy po przerwie. Ola Filipek i moja randka w RMF FM, czyli Daniel Midas. Chciałabym z tobą teraz o rodzicach pogadać, bo ty chyba masz z nimi silną relację.
1: Tak, jeszcze w ogóle szczerze to nigdy nie miałem świadomości tego, no bo też jakoś porównania chyba nie miałem, jakoś tak nie wiem, czy z kolegami, czy coś tam, to nie rozmawiałem być może za mocno o rodzicach, ale jak zacząłem na przykład wywiadów udzielać i mówiłem o rzeczach, które są dla mnie normalne, to w ogóle też bardzo ciekawa rzecz, że młodsi ludzie, jakby ci bardziej dzieci się do mnie odzywali, że a jak to jest na przykład, że tam, nie wiem, z ojcem masz dobry kontakt, bo ja się na przykład ze swoim pokłóciłem i co byś mi doradził na przykład.
0: Okay.
1: I było dużo bardzo takich wiadomości.
0: Swoją drogą bardzo ciekawa sprawa pytać o radę stand-upera, nie?
1: Ale ja akurat na takie pytania to odpowiadałem normalnie, no bo to jest też dość istotna sprawa, ale faktycznie czasami mam, dostaję jakieś takie wiadomości, że mam ochotę być jakiś tam złośliwy, ale nie jest.
0: Czyli ich zdanie jest dla ciebie ważne w życiu?
1: No to oczywiście, że tak. Zależy, wiadomo, w jakich kwestiach i w jakim stopniu.
0: Dobrze, gdybyśmy byli parą, hipotetycznie, to bardziej liczyłbyś się z moim zdaniem czy z ich zdaniem?
1: Bardzo ciekawe pytanie, uważam. Daj się chwilę zastanowić. To teoretycznie zakładając, jeśli byłabyś na przykład moją żoną, to ja uważam, że zdanie żony jest ważniejsze od zdania rodziców. I też w ogóle zauważyłem, może przez tą sprawę dla reportera, ale że jak się rodzice zaczynają wtrącać do związku, to nigdy jeszcze dobrego z tego nic nie wyszło.
0: To prawda.
1: Zresztą, co ja tam ze sprawy dla reportera?
0: Sprawa dla reportera uczy wielu rzeczy, że w ogóle tak, nie warto
1: Ale tak. Faktycznie, jest coś w tym, że ta sprawa dla reportera niektórych rzeczy uczy. Ja ostatnio w ogóle widziałem na TikToku jakieś małżeństwo dodało filmik, no tam, że są niewinni, tam niesłusznie i skazali tam coś tam. I ja napisałem, że klasyczna sprawa dla reportera. Zaraz wejdzie Kaszewiak i powie, że było odwrotnie. I jak się okazało, oni właśnie byli w sprawie dla reportera. Aha. I u mnie w odcinku też byli. I jeszcze wysłali mi jakąś tam głosówkę czy coś takiego, że ja jestem cham, bo o niej, o tej żonie powiedziałem, że ona zamiast mózgu to ma tunel powietrzny między uszami. Tak.
0: Okej, okay, dobra. To jest dobry moment, żeby cię zapytać o żarty z kobiet. Czy dziewczynom stand-uperów nie przeszkadzają żarty z nich na scenie?
1: Nigdy w życiu nie słyszałem, żeby przeszkadzały.
0: Może dlatego, że o byłych żartujesz?
1: Nie, ja właśnie wręcz przeciwnie. Ja raz tam chciałem o byłej, zażartowałem, nawet jej powiedziałem, że jak tam ten żart będzie wyglądał, bo tam się wielce obraziła. Teraz wstawiłem żart, który wiadomo, że to jest zmyślony żart o tym, że dziewczyna, z którą się tam umawiałem, powiedziała, że lubi, jak ją chłopak uderzy. Ja ją uderzyłem i ona powiedziała, że lubi, tylko żeby to nie było na mszy. Bo to było tam, że podczas ślubu mojej siostry. I wiadomo, że to jest żart. Nie? Jakby, no, ja tam dużo opowiadam rzeczy, które się wydarzyły, no ale to wiadomo, że nie uderzyłem żadnej dziewczyny w kościele, to jest za bardzo absurdalne. I widziałem, że jeden komentarz się pojawił taki, że a co to jest za promowanie przemocy, nie? I ktoś z moich widzów napisał, że wiesz, tak ironicznie w mojej obronie wobec tamtego, że i to w dodatku w kościele. Więc ja akurat widzów mam takich, że albo rozumieją żarty, albo nawet cisną po tych, którzy nie rozumieją.
0: To prawda. Najdziwniejsze miejsce, w którym złożyłeś autograf? Nie wiem, pytam.
1: Las.
0: Nie, może na ciele, nie?
1: Wiem, że o to ci chodzi. Pamiętam, że chyba jakiemuś... Ale nie pamiętam gdzie. Wiem, że to był chłop, ale gdzie on chciał? Czy on chciał na klatce, czy na plecach? Już nie pamiętam.
0: Chłop.
1: No tak.
0: Czyli on wierzy, że ty z Kaszewiakiem jednak.
1: Bardzo możliwe. Ale też w ogóle zauważyłem, że i u mnie na wsi, teraz to już chyba nie, ale kiedyś to chyba tak było, że a co on tak żadnej dziewczyny tutaj na wieś nie przeprowadza? To on pewnie chłopaków boi.
0: Żadne. Czyli widzisz, nie chcesz bywać na pudelku, ale bywasz na tym pudelku takim stacjonarnym miejscu.
1: Tak, ja jestem na przystanku po prostu. Jest
0: moje wszystko wiadomo. Przyjeżdża Daniel na wioskę i wszyscy wiedzą.
1: Czemu żadnej dziewczyny nie przeprowadził?
0: Powiedz mi, czy trasy stand-upowe to jest wyzwanie dla związku? Tak się zastanawiam przyszłościowo, myśląc o nas. Mhm. Dużo imprezujesz?
1: Nie. Mało.
0: Okej. Okay.
1: Co też w ogóle zauważyłem, że w innym wywiadzie powiedziałem, że ja to jakoś tak nie lubię, to późno zostawać. I ktoś ostatnio, że a widziałem cię w klubie takim i takim. No tak, no bo czasami zostaję. To jest bardzo

Future Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: Przypominam, że to jest Randka z Gwiazdami w RMF FM. Dziś moją randką jest Daniel Midas. Jeszcze o jedną rzecz chciałam zapytać. To jest prawda, że ty wymyślasz żarty przy sprzątaniu?
1: Różnie, ale kiedyś to tak głównie przy sprzątaniu, a teraz to różnie. Nie wiem, na balkon sobie wyjdę. To też musi być dziwne, jak na przykład ktoś by mnie zapytał, że a co teraz robisz? A po prostu siedzę, patrzę w słowie, pracuję.
0: Ja bym do tego sprzątania wróciła, bo możemy od razu obowiązki podzielić, gdybyśmy mieli zamieszkać razem.
1: Dobrze, ja mogę posprzątać wszystko.
0: Ja nie mam oporów, ja mogę szybko zamieszkać.
1: A czego na przykład nie lubisz w sprzątaniu?
0: Kuchni, nienawidzę sprzątać kuchni.
1: I dla mnie luz, ja mogę sprzątać kuchnię.
0: Ja mogę gotować.
1: Mogę tam zmywać i tak dalej, chociaż teraz jest zmywarka, nie wiem też
0: mogę
1: po co.
0: Mogę gotować, ale wiadomo, w tym jednym urządzeniu sobie robi wszystko.
1: Ja mam air fryera.
0: Wow! W tym też można wszystko zrobić. Ciasto upiec.
1: To tego nie wiem.
0: Można.
1: Ja w tym tylko kurczaki wiem, że trzeba włożyć i Beatka mi powiedziała, co mam kliknąć i już.
0: Beatka to?
1: Beatka to jest moja asystentka fantastyczna.
0: Okej. Czyli też ważne miejsce pełni w twoim życiu.
1: Też
0: jest ważne w kontekście red flagów.
1: W kuchni i nie. I chociaż kiedyś miałem z taką... ja mam taką teraz moją asystentką i zarazem przyjaciółką jest Beatka. Wcześniej, oczywiście nadal jest moją przyjaciółką, ale wcześniej była asystentką, menedżerką, taka Marlenka. I to są po prostu moje dwie dobre znajome. I jakoś pamiętam, że się umawiałem z jedną dziewczyną i ona powiedziała, że no na razie to się tak umawiamy nie tak na serio, ale jak się zaczniemy umawiać tak na serio, to się skończą te Beatki i Marlenki. Ja mówię, ty się szybciej skończysz.
0: A czym się
1: jak
0: Beatka umawianie na serio od nie na serio wyjaśniła ci to?
1: Wiedziałem, że... poruszyć ten temat.
0: Bardzo chciałabym wiedzieć, bo być może robię coś nie tak w swoim życiu.
1: Nie, no ja tej dziewczynie powiedziałem wprost, że to nie jest tak, że ja teraz kogoś szukam na stałe i na poważnie, a nie chcę robić krzywdy tym, żeby myślała, że jest inaczej.
0: Czyli tak zwane friends with benefits.
1: Nie do końca.
0: Mnie to nie interesuje, przepraszam cię, ja tylko idę w poważne rzeczy. Naprawdę. Mój tekst na podryw, taki, który zawsze się sprawdzi.
1: To podchodzę do dziewczyny, przedstawiam się, pytam się, jak ma na imię. I mówię, że chciałbym ją poderwać.
0: I to działa?
1: No tak, bo też wydaje mi się, że to jest w porządku przedstawić od razu intencje.
0: Poczekaj, zamarkujmy tę sytuację. Podchodzisz do mnie i mówisz...
1: Że cześć, że mam na imię Daniel.
0: Cześć, Ola.
1: Ola, Ola, posłuchaj, bo ja bym cię chciał poderwać.
0: Fajnie, możesz.
1: No i dalej mamy to odgrywać, tak?
0: No i co tam się dzieje potem?
1: A to już różnie. To na przykład pytam... Ola, a dawaj do mnie na Friends with Benefits. Na
0: słuchajcie,
1: ogół,
0: chcę
1: tak
0: się nim zaopiekować, naprawdę. Myślę, że to faktycznie może działać. No. Kłótnie w związku. Lubisz się i potrafisz kłócić, czy obracasz faktycznie wszystkie sytuacje w żart?
1: Nie, potrafię się kłócić. Potrafię się zresztą bardzo dobrze kłócić, tylko nie lubię. Nie lubię. Ja lubię kłótnie. Jeśli ma być kłótnie, to ja wolę, żeby to była dyskusja z argumentami, a nie tam, że tam...
0: I kto ma zawsze rację?
1: Oczywiście, że ja. Umawiałem się z taką dziewczyną, która była tak, że o nie, jak się kłócę, to zobaczysz. O, to zobacz, u mnie jest każdy przegrywa kłótnie ze mną, zobaczysz. I za pierwszym razem się pokłóciliśmy. Fakt, że ta kłótnia trwa do rana, bo co chwilę były takie przerywniki w stylu, no ale nie jest tak. I tam poczekaj, powoli, bez zmiany tematu. Skończmy to i tamto. I przegrała tę debatę.
0: Bo faktycznie ciebie jest ciężko przegadać.
1: Jury.
0: Czy lubisz takie dziewczyny bardziej ciche, czy takie, których wszędzie jest pełno?
1: Nie mam jakiejś preferencji do tego, czy wolę, nie wiem, intrawertyczne, czy ekstrawertyczne.
0: A gdybyś miał dziś teraz zrobić opis o sobie, jesteś na Tinderze w ogóle?
1: Nie. Okay. Nie, ale zawahałem się na chwilę, bo ja wiem, że jakiś czas temu miałem konto, tylko ja nie wiem, czy ono było usunięte, czy po prostu aplikację odinstalowałem, już nie pamiętam.
0: Okej, a byłeś kiedyś?
1: Mhm.
0: I jaki miałeś opis na Tinderze?
1: Ojej. No na pewno miałem taki, że coś tam i znam Kaszewiaka.
0: No ale to żart. Tak miałeś?
1: Nie, no tak miałem. Tak.
0: Okej.
1: Okay. No, a wcześniej jaki miałem opis?
0: Dobra, to jaki
1: nie
0: dziś
1: pamiętam
0: byś
1: zupełnie.
0: Dał?
1: Nie wiem, teraz to chyba się w ogóle, jak miałem za ostatnim razem Tindera, to wiedziałem, że się nikt nie daje opisów.
0: Nie daje się opisów?
1: Nie.
0: Ja na twoim miejscu dałabym po prostu Daniel Midas, zajęty porębce z gwiazdami. Ale zmarnowałeś swoją szansę, dziękuję ci bardzo.
1: To nie była szansa, ale... I na to też tego również zmarnowaniem, ale...
0: To była prawdziwa randka, myślałam, że tak? Wiesz, na co się umawiasz.
1: A to już, bo już kończymy, tak?
0: Tak. Dobrze.

0: Zbliża się godzina pierwsza, czas na kolejne fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam.
1: Najpierw upały, teraz burze. IMGW wydało alerty drugiego stopnia na zachodzie, północy i w centrum Polski. Niedobór wody w innych częściach kraju prowadzi z kolei do wzrostu zagrożenia pożarami. Leśnice apelują o szczególną ostrożność. Łódzki szpital będzie przyjmował ciężarne kobiety z Pabianic, gdzie niebawem ma zostać zamknięta porodówka. Na początek jednak ostrzeżenie drogowe dla kierowców w Łódzkiem. Zablokowany jest jeden pas ruchu autostrady A1 w kierunku Gdańska, między węzłami Brzeziny i Łódź Północ. Początkowo zablokowana była całkowicie trasa w tę stronę. W okolicy miejscowości Laski zapalił się samochód osobowy. Nikt nie został ranny. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. Alerty drugiego stopnia obejmują znaczną część województw lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz bardzo silny wiatr, w porywach dochodzący do 100 km na godzinę. W Lubuskiem wieczorem strażacy interweniowali już ponad 140 razy, przekazał RMF FM Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
2: Najwięcej zdarzeń zanotowaliśmy w powiecie strzeleckim. Drezdeneckim. Głównie usuwaliśmy powalone drzewa, połamane gałęzie, ale również zabezpieczaliśmy uszkodzone dachy. Trzy dachy zostały uszkodzone w miejscowości Świniary. Również na drodze między Skwierzyną a Świniarami na odcinku około kilometra zostały powalone drzewa. Te drzewa powaliła lokalna trąba powietrzna. Strażacy szybko przystąpili do działań. Kilka godzin zajął usuwanie skutków silnego tornada. Na szczęście nikt nie został ranny.
0: Synoptycy apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i unikanie przebywania pod drzewami oraz zabezpieczenie przedmiotów pozostawionych na balkonach i posesjach. Tam, gdzie nie ma opadów, z godziny na godzinę rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Brak deszczu i wysoka temperatura sprawiają, że ściółka jest bardzo wysuszona. Leśnicy apelują o szczególną ostrożność podczas spacerów.
3: 9 na 10 pożarów to jest wina człowieka. Myślmy o tym, czy nie stanowimy zagrożenia dla tego lasu, ponieważ jeśli mamy suchą ściółkę, ona ma bardzo wysoką upalność. Wysokie temperatury, operowanie słońca, jeśli do tego jeszcze dojdzie wiatr, to wszystko powoduje suszę. Może być nawet wprowadzony zakaz wstępu do lasu.
0: Ostrzegała Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Fakty istotne dla rodziców.
0: Szpital imienia Madurowicza w Łodzi przyjmie ciężarne pabianiczanki. To ważna informacja dla kobiet, które od 1 lipca będą szukały miejsca do porodu, bo w Pabianickim Centrum Medycznym zostanie zamknięta porodówka. Podpisany został list intencyjny z Pabianickim Szpitalem, mówi zastępca ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala imienia Madurowicza w Łodzi, profesor Urszula Kowalska-Koprek.
5: Jesteśmy przygotowani do opieki nad każdą pacjentką, zarówno w przypadku porodów fizjologicznych, i jak najbardziej w innych takich, które wymagają super nadzoru ze względu na ciążę wysokiego ryzyka, bez względu na to, jaki jest czas trwania ciąży, jaka jest masa rodzącego się dziecka.
0: W szpitalu imienia Madurowicza do dyspozycji pacjentek są 4 jednoosobowe sale porodowe z własnymi łazienkami. A w Wielkiej Brytanii rozegrano nietypowe mistrzostwa świata. Mowa o zawodach w jedzeniu pokrzyw. Jak donosi nasz londyński korespondent Bogdan Firmorgan, mimo upałów Brytyjczykom dopisuje ryzykowne poczucie humoru.
6: Do konkursu stanęło 31 śmiałków, a rywalizacja polegała na zjadaniu na czas liści z półmetrowej długości pokrzyw. Zwycięzcę wyłoniono po zliczeniu ogołoconych w ten sposób łodyg. Jak powszechnie wiadomo, surowe pokrzywy parzą zarówno przy ich dotknięciu, jak i przy połykaniu. Zawodnicy przed włożeniem liści do ust mocno je zwijali lub rolowali, co pozwalało zmiażdżyć parzące włoski. Ta technika pomaga zneutralizować działanie toksyn i sprawia, że wyzwanie staje się bezpieczniejsze, choć wciąż nie jest całkowicie wolny od ryzyka.
0: Mokra czapka albo chusta na głowie, a do tego białe, długie rękawy. To sposób doświadczonych żeglarzy, aby nie przegrzać się, gdy słońce mocno praża.
7: Coraz częściej obserwujemy u takich doświadczonych, wytrawnych żeglarzy, że używają bielizny białej w kolorze białym z długim rękawem. Oczywiście jak najbardziej zachęcamy, polecamy, to nas na pewno uchroni przed nadmiernym przegrzaniem się. Pamiętajmy o tym, że my żeglujemy na szlaku Wielkich Jezior po wodzie, która teraz ma temperaturę temperaturę 20-22 stopnie. Jeżeli my przebywamy na naszym housebocie czy żaglówce cały czas na słońcu, gdzie mamy w słońcu prawie 40 stopni, zwyczajnie możemy nasze nakrycie głowy, czapkę czy kapelusz włożyć do wody, założyć i da to nam na pewno takie uczucie takiej ulgi wytchnienia.
0: Mówił szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
2: W tym podcaście będę opowiadać wam wraz z ekspertami o najgłośniejszych zbrodniach, największych machlojach i spektakularnych porachunkach rosyjskich gangsterów z pierwszych stron gazet. Wymuszenia, haracze, kradzieże, tortury i oszustwa. Jestem Maciek Jędruch i dzisiaj przybliżę wam historię Wiaczesława Iwańkowa, znanego pod pseudonimem Japończyk, który z drobnego złodziejaszka stał się jednym z najbardziej wpływowych rosyjskich mafiozów. Posłuchajcie historii człowieka, który przez ponad pół wieku był nie do zdarcia, a pokonała go kolacja w ulubionej restauracji. Zapraszam.
1: Ruska mafia. Odcinek pierwszy. Wieczorna herbata Wiaczesława Iwańkowa. Sekwencja pierwsza.
2: Pogrzeb króla. Moskwa jesienią jest dość ponura. We wtorkowy poranek 13 października 2009 roku nie było inaczej. Niecałe 6 kilometrów od Kremla, alejkami cmentarza Wagańkowskiego, który tego dnia specjalnie został zamknięty, snuły się setki osób. Na tym zabytkowym, otwartym jeszcze w XVIII wieku cmentarzu pochówki odbywają się bardzo rzadko. Spoczywa tam mnóstwo znanych Rosjan. Buład Okudżawa, Włodzimierz Wysocki, Siergiej Jesienin. To jedni z wielu. Na fotografiach i filmach opublikowanych na stronie internetowej programu Wieści widać żałobników zwolna maszerujących za dębową, klimatyzowaną trumną, w której leżało ciało Wiaczesława Kiriłowicza Iwańkowa. Rosyjskie media tak pisały o tym wydarzeniu.
3: W Moskwie odbędzie się pogrzeb wora w zakonie Wiaczesława Iwańkowa, znanego w świecie przestępczym jako Japończyk. Szefowie kryminalni z całego świata przyjadą zobaczyć Iwańkowa w jego ostatniej podróży. Spędziwszy prawie 2 miesiące w szpitalu po zamachu, Iwańkow zmarł 9 października w wieku 69 lat. Jednak jego pogrzeb przełożony został ze względu na konieczność przeprowadzenia sądowych badań lekarskich. Podczas gdy organy ścigania badają przyczyny śmierci, w mediach pojawiły się informacje, że ludzie z jego otoczenia już namierzyli zabójcę.
2: Ostatnie pożegnanie Japończyka zaczęło się de facto już 12 października. Późnym wieczorem do świątyni przy cmentarzu przewieziono ciało Iwańkowa. Agencja Rosbald podawała wówczas, że przez całą noc, niemal bez przerwy pod bramę cmentarza, podjeżdżały, łamiąc wszelkie możliwe zasady ruchu drogowego, jeden za drugim zagraniczne samochody. Wysiadali z nich m.in. jedni z najważniejszych członków działających w Rosji i Europie gangów. Wielu z nich musiało żegnać Iwańkowa pod osłoną nocy, aby nie rzucać się zbytnio w oczy milicji i prasie. Po godzinie 14, 13 października z chramu wyniesiono trumnę, przed którą kilka osób niosło rozłożoną rosyjską flagę. Jak podawały agencje informacyjne, całej uroczystości pilnowało później 5 autobusów milicjantów, a w okolicy cmentarza ulokowano snajperów. Ten niewiarygodnie szykowny i drogi pogrzeb, który według specjalistów mógł kosztować nawet ponad $1 milion, odbył się 4 dni po stwierdzeniu zgonu Wiaczesława Iwańkowa, niegdysiejszego lidera moskiewskiej zorganizowanej grupy przestępczej. Wora w zakonie. Co to za tytuł? To wytłumaczył mi Jacek Hugo Bader, reportażysta, znawca Rosji.
4: Wór w zakonie to jest po prostu wysokiej rangi przestępca pospolity, o tak bym powiedział, który być może rzeczywiście organizuje się na tyle dobrze, że ma wokół siebie bandę ludzi. Zaraz pod nim był ktoś taki, kto się nazywał autorytet, czyli autorytet po naszemu. W latach carskich, później radzieckich bardzo ściśle przestrzegano tych tytułów, żeby po prostu nikt się ich nie przywłaszczał i nie puszył się i nie używał bezpodstawnie. Na to sobie trzeba było ze swoim bandyckim życiorysem zapracować. Wór to jest po rosyjsku złodziej, a w zakonie to taki na prawie, jakby złodziej na prawie, czyli jakby ten taki, który strzeże tego złodziejskiego prawa, honoru.
1: Sekwencja druga.
2: Udany zamach. Japończyk umierał długo i boleśnie. I o to chodziło zlecającemu jego morderstwo. Wieczorem 28 lipca 2009 roku około godziny 18 pod nieistniejącą już restauracją Tajski Słoń w Moskwie z czarnego Mercedesa wysiadł Wiaczesław Iwańkow. Dziennikarze Komsomolskiej Prawdy, powołując się na rozmowy z pracownikami lokalu, pisali, że gangster często przyjeżdżał tam wieczorami, by pogadać o interesach. To spotkanie zakończyło się po około 2 godzinach. Japończyk opuścił lokal i nagle padł. W wieczornym wydaniu programu informacyjnego Wieści dziennikarze przekazali taką informację.
3: Herbata w restauracji Tajski Słoń dla jednego z najsłynniejszych kryminalistów w Rosji, Wiaczesława Iwańkowa, zakończyła się zamachem. Do Japończyka strzelano przy wyjściu z restauracji około 8 wieczorem.
2: Po drugiej stronie ulicy został zaparkowany dostawczak rosyjskiej marki Gazela. W naczepie przykrytej plandeką ukrył się człowiek i obserwował restaurację. Nie było słychać strzału.
3: Na brezentowej markizie z tyłu samochodu pozostał ślad po kuli. Snajper zniknął natychmiast po strzale. W karabinie był zamontowany tłumik. Według jednej wersji sprawca odjechał niebieską Hondą Civic.
2: Zamachowiec zostawił broń na miejscu zbrodni. Był to karabin produkcji radzieckiej Dragunov. Świadkowie zeznawali później śledczym, że zauważyli mężczyznę wyskakującego z dużego samochodu z podmoskiewskimi numerami rejestracyjnymi. Chwilę po strzałach Japończyk trafił na oddział intensywnej terapii szpitala Botińskiego. Stamtąd od razu został przewieziony na salę operacyjną. Zabieg trwał 4 godziny. Z ekspertyzy, na którą powoływali się reporterzy programu Wieści, wynika, że Iwańkow został postrzelony 3 pociskami w brzuch. Jedna z kul poważnie uszkodziła jelito cienkie w 5 miejscach. 3 rany postrzałowe okazały się najmniejszym problemem. U Japończyka pojawiło się rozlane zapalenie otrzewnej. Przeniesiono go na dalsze leczenie do prywatnej kliniki imienia Błochina, tej samej, w której, jak podają zagraniczni dziennikarze, ma leczyć się na nowotwór Władimir Putin. Na rosyjskich portalach informacyjnych można przeczytać, że krewni gangstera nie oszczędzali na utrzymanie tej kliniki. Dlatego Japończykiem zajęli się najlepsi medycy w Rosji. Wszczepiono mu komórki macierzyste w okolicy przewodu pokarmowego, żeby odbudować tkankę jelitową. Założono również rozrusznik serca. Mimo tego 14 września Wiaczesław Iwańkow poniósł śmierć kliniczną. Lekarze zrobili wszystko, by przywrócić akcję serca. W sumie od czasu zamachu lekarze przeprowadzili na Japończyku 9 operacji. Był w śpiączce aż do października. W końcu jego organizm nie wytrzymał. Zgon nastąpił 9 października.
3: Według wyników ekspertyz, Komitet Śledczy przy Prokuraturze Federacji Rosyjskiej stwierdził, że przyczyną śmierci Wiaczesława Iwańkowa była rana postrzałowa w jamę brzuszną i wynikające z niej zapalenie otrzewnej.
1: Sekwencja 3.
2: Mózg wszystkich operacji. Mały Sława urodził się 2 stycznia 1940 roku w dysfunkcyjnej rodzinie. Ojciec dużo pił, matka miała zaburzenia psychiczne. Rosyjski dziennikarz Jewgeni Sniegow w swoim reportażu pod tytułem Ojciec chrzestny radzieckiej przestępczości – historia Japończyka dotarł do informacji, że Mały Sława był gnębiony przez rówieśników, dlatego zaczął trenować sztuki walki. Lubił boks i zapasy. Uprawiał także gimnastykę. Podczas jednego z treningów spadł z trapezu i doznał poważnego urazu głowy. Chwilę po tym zdarzeniu potrącił go samochód. To wszystko miało doprowadzić do rozwinięcia się u niego schizofrenii. W 1965 roku Iwańkow po raz pierwszy został przyłapany na kradzieży. Jak opisuje to w swoim reportażu Sniegow, w zachowaniu Japończyka coś musiało zaniepokoić milicjantów. Właśnie wtedy lekarze zdiagnozowali u niego schizofrenię. Dzięki temu uniknął więzienia, ciurmy i został wysłany do psychuszki, szpitala psychiatrycznego na przymusowe leczenie. W końcu opuścił go w 1967 roku. Kolejne wydarzenia były prawdziwym początkiem jego kryminalnej kariery. Na przełomie lat 60. i 70. Iwańkow został członkiem działającego w Moskwie gangu Gennadija Karkowa o pseudonimie Mongoł. Jacek Hugo Bader wytłumaczył mi, jak powstawały takie gangi.
4: Każda piwnica to była oddzielna grupirowka, jak to się mówi u nich, i takie małe gangi chuligańskie, złodziejskie, bandyckie. Później one się jednoczyły, no i tak powstała mafia. W innych miasteczkach wokół Moskwy powstawała taka sama. I to jakby się rozrastało, to pączkowało.
2: Brygada Mongoła była jedną z pierwszych w Związku Radzieckim, która opanowała nowy rodzaj sztuki przestępstwa – haracz. Ich celem byli czarnorynkowi handlarze walutami, zamożni kolekcjonerzy, wszyscy ci, którzy nie zgłosiliby na milicję prześladowania przez gangsterów ze względu na ryzyko więzienia. Bandyci doskonale to wykorzystywali, aby zastraszyć swoje ofiary. Zabierali ich do lasu i zmuszali do kopania własnych grobów. Gang miał własnego mistrza tortur. Ludzie, którzy nie chcieli dzielić się zyskami, zostawali przez niego zamykani w trumnie, którą później ciął wzdłuż piłą jak iluzjoniści. Ale iluzji w tym nie było. Większość ofiar ulegała bandytom i płaciła haracz. Inny znany przestępca z grupy Karkowa, Bitumen, otrzymał swój przydomek od zwyczaju oblewania ofiar gorącym asfaltem. Jak pisze Sniegow, Japończyk preferował być mózgiem wszystkich operacji. To za jego sugestią grupa Mongoła przyswoiła nowe metody działania. Zdobył milicyjne mundury i podrabiał nakazy przeszukania. Bandyci, udając funkcjonariuszy, wyłudzali pieniądze. W 1972 roku milicji udało się dorwać bandę Karkowa. Mongoł dostał 14 lat więzienia. Japończyka wtedy nie wsadzili. Postanowił stworzyć własną strukturę. Jego grupa kontynuowała pracę Karkowa i jego popleczników. Przestępcy działali według sprawdzonych już schematów. Terroryzowali tych samych ludzi i stosowali te same metody, te same tortury i te same przebieranki za milicjantów. W marcu 1974 roku w restauracji Rus w Moskwie wybuchła bójka, która przerodziła się w strzelaninę. Zatrzymano wszystkich uczestników. Na Japończyka nie znaleziono nic poza sfałszowanymi dokumentami. W czerwcu 1975 roku Japończyk wziął udział w kolejnej strzelaninie z milicją w centrum Moskwy podczas wizyty rumuńskiego rządu w Związku Radzieckim. Wtedy także nie udało się schwytać gangstera. Rosyjskie media, przypominając w dniu pogrzebu przeszłość Iwańkowa, tak pisały o jego pierwszym zatrzymaniu.
3: 14 maja 1981 roku zorganizowano zakrojoną na szeroką skalę akcję specjalną, by złapać Iwańkowa. Wziął w niej udział cały personel moskiewskiego wydziału kryminalnego. W końcu gangster skończył w kajdankach. Pod koniec kwietnia 1982 roku sąd skazał Japończyka na 14 lat kolonii karnej.
1: Sekwencja czwarta.
2: Moralny gangster. Choć Japończyk miał wyjść zza krat dopiero w drugiej połowie lat 90., więzienie opuścił znacznie wcześniej. Jego bliscy współpracownicy zorganizowali na szeroką skalę kampanię, by sprawę Japończyka sąd rozpatrzył jeszcze raz. W rezultacie skrócono mu karę i w listopadzie 1991 roku wyszedł na wolność. Japończyk nie poszedł drogą, jaką obrało wielu rosyjskich cwaniaków po upadku Związku Radzieckiego. Jacek Hugo Bader tak wspomina o tym czasie.
4: W latach radzieckich, w Związku Radzieckim nie było żadnego prywatnego biznesu. To było wbrew zasadom. Jak rozpoczęła się w Rosji prywatyzacja, to tam się po prostu działy po prostu niestworzone rzeczy. Tym wszystkim uczestniczyła mafia i te wszystkie inne. I z tych małych łobuzów, łamignatów, handlarzy walutą, powstawali jacyś potężni oligarchowie z jakimś niebywałym majątkiem.
2: Rok po wyjściu z więzienia Japończyk opuścił Rosję. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Jak pisał rosyjski portal Secret, według jednej z wersji przyczyną wyjazdu Iwańkowa był konflikt z czeczeńskimi grupami przestępczymi. Według innej Iwańkow zdecydował się na przeprowadzkę z powodów politycznych. W 1992 roku Japończyk osiadł w Nowym Jorku i działał dalej. Stał się pośrednikiem między słowiańskimi i kaukaskimi grupami przestępczymi. Krążyły też pogłoski, że zajmował się handlem narkotykami. W jednym z wywiadów dostępnych na YouTube kategorycznie temu zaprzeczył, podkreślając, że taki biznes nie odpowiada jego zasadom moralnym. Z haraczy jednak nie zrezygnował. Biznesmen Aleksander Wołkow, prezes firmy inwestycyjnej, zwrócił się do FBI i zeznał, że poplecznicy Iwańkowa wyłudzają od niego pieniądze. Dzięki temu doniesieniu służby federalne aresztowały Japończyka w czerwcu 1995 roku. Oprócz wymuszeń Iwańkow został oskarżony o zawarcie fikcyjnego małżeństwa z obywatelką USA. Kobieta twierdziła, że otrzymała za to 15 tysięcy dolarów. W 1997 roku Iwańkow z dwoma zarzutami na koncie otrzymał łącznie prawie 10 lat więzienia. Ojczyzna o nim jednak nie zapomniała. W 2004 roku strona rosyjska wystąpiła o ekstradycję Japończyka. Organy ścigania podejrzewały go o morderstwo popełnione na początku 1992 roku. Gangster miał strzelać do 3 osób w restauracji Fidan w Moskwie. 2 z nich zmarły. Ostatecznie sprawa przeciwko Japończykowi upadła w sądzie. Od zbrodni minęło zbyt wiele czasu. W 2005 roku Japończyka uznano za niewinnego. Świadkowie, nawet jeden z funkcjonariuszy milicji, twierdzili, że nigdy go nie widzieli. Prawie nic nie wiadomo o jego działalności w latach 2005-2009. Tym bardziej nieoczekiwany był zamach dokonany wieczorem 28 lipca 2009 roku.
1: Sekwencja piąta.
2: Kto zabił? Organy ścigania przez długi czas nie mogły ustalić tożsamości sprawców i zleceniodawcy zamachu. Wydawało się, że nazwiska zabójców pozostaną tajemnicą. Sprawa była wielokrotnie zawieszana i wznawiana. Dopiero w 2020 roku coś zaczęło się rozjaśniać.
3: Wiceprzewodniczący Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Rościsław Rasochow powiedział w wywiadzie dla gazety Komiersant, że głównym motywem zabójstwa Wiaczesława Iwańkowa był przedłużający się konflikt z przywódcą Ilią Simonią, pseudonim Macho.
2: Macho wpadł w krąg podejrzanych o zamach już w pierwszych dniach po postrzeleniu Iwańkowa. W śledztwie ustalono, że gangster miał za to zapłacić kilkadziesiąt milionów rubli. To właśnie jego sąd nakazał aresztować zaocznie i uznał za domniemanego organizatora zabójstwa. W toku śledztwa aresztowano także 5 gangsterów.

0: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
1: Nocny gubernator, blisko powiązany z Władimirem Putinem, który w tych latach był pracownikiem administracji tego miasta.

0: Kilkanaście sekund przed godziną drugą. Zapraszam na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Kolejne nocne ataki Rosji na ukraińskie miasta. Zginęło w nich co najmniej 5 osób. Uwaga mieszkańcy Lublina, dziś przez testy ciepłowników w waszych kranach może pojawić się zielona woda. Jak rozróżnić osobę tonącą od bawiącej się w wodzie? Warto to wiedzieć, bo tylko w tym miesiącu w Polsce utonęło ponad 40 osób. Co najmniej 5 osób zginęło w kolejnych rosyjskich atakach na Ukrainę. 2 ofiary i 16 rannych odnotowano w Zaporożu. W obwodzie charkowskim zginęły 2 osoby, w tym policjant, uczestniczący w ewakuacji mieszkańców. Rannych zostało co najmniej 8 osób, w tym 2 dzieci. Kolejna ofiara śmiertelna to starsza kobieta z obwodu Sumskiego przy granicy z Rosją. Zielona woda może pojawić się dziś w kranach w części mieszkań w Lublinie. To efekt testów prowadzonych przez ciepłowników, sprawdzających prawidłowość działania sieci. Jak na to reagować?
1: Jeżeli taka woda zielona pojawi się w naszym kranie z ciepłą wodą, może to świadczyć o nieszczelności instalacji.